Ich mal was, ich bin ein Kaffee.

zabić tę maszynę, która już nam wygina.

0: Bóg?
1: Kto tam?
0: Wasi poradni prowadzący, to znowu my. Witamy. Iwona Barajska, Piotr Jaworski.
2: Dzień dobry.
0: Piotr Jachim.
3: Dzień dobry.
0: Tomek Florkiewicz, witamy. Zapraszamy was na program poranny czwartkowy. A za krótką chwilę posłuchamy pierwszych o poranku wiadomości w Radiu Złote Przeboje.

0: Ruszyła największa wyprzedaż samochodów z rocznika 2026 w salonach grupy Bednarek. Ponad 400 samochodów dostępnych od ręki. Rabaty do 53 tysięcy złotych. Już dziś wybierz swoją Skodę Seata, Cuprę lub Volkswagena z rabatami do 53 tysięcy złotych. Zaprasza grupa Bednarek, Łódź, ulica Szczecińska 38A. Lub już teraz wybierz swój samochód z wyprzedaży rocznika 2026 na bednarek.com.pl. Grupa Bednarek. Jeden adres, 5 marek.
1: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
2: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
3: Olu. Samochody dostawcze Renault wspierają Twój biznes od ponad 100 lat. Szeroka gama zabudów Renault odpowiada na potrzeby wielu branż. Ciesz się krótkim czasem realizacji zamówienia i wyższą wartością rezydualną. Renault Master. Najlepiej sprzedający się samochód dostawczy w Polsce. Dostępny w leasingu od 101%. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Jaszpol. Autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
5: Reklama.
6: 15 października w kalendarzu i to jest czwartek, jest szósta. Przed nami wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
7: Będą wnioski do prokuratury po zajściach przed Trybunałem Konstytucyjnym. Areszt dla podejrzanego o plany zamachu na premiera. Paliwa napędziły inflację, a żywność może dołożyć swoje. Przed Trybunałem Konstytucyjnym zostały zatrzymane 3 osoby. Wobec wielu będą wnioski do prokuratury za skandaliczne zachowanie wobec policjantów i sędziów Trybunału, poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. Dodał, że jego resort przyznał ochronę funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa 2 sędziom Trybunału. Wczoraj przed siedzibą Trybunału doszło do przepychanek zgromadzonych tam manifestantów, m.in. z Ruchu Obrony Granic i klubów Gazety Polskiej, z policją. Sytuacja była związana ze ślubowaniem Macieja Berka, który we wrześniu został wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Protestujący próbowali m.in. blokować mu wejście do siedziby Trybunału. W związku z napięciami wokół Trybunału prezydent odwołał zaplanowaną na dziś wizytę w Słowenii. Jest 2-miesięczny areszt dla 66-latka podejrzanego o przygotowywanie zamachu na premiera i ministra obrony. We wtorek Krzysztof N. został przesłuchany i usłyszał 9 zarzutów. Najpoważniejszy dotyczy planowania siłowego obalenia władzy państwowej. Mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia.
8: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
7: Ceny we wrześniu rosły szybciej niż przewidywał Główny Urząd Statystyczny. Z ostatecznych danych urzędu wynika, że w zeszłym miesiącu inflacja wyniosła 4,1% w porównaniu rok do roku. Wzrost inflacji przyspieszyły paliwa, których ceny biły w zeszłym miesiącu rekordy. Teraz sytuację łagodzi już powrót rządowego programu CPN, ale eksperci spodziewają się, że choć inflacja w październiku może spaść poniżej 4%, jej wzrosty są nieuniknione.
9: Jednak ta inflacja do nas będzie wracać i te liczby powyżej 4% będziemy obserwować w przyszłym roku, a w wariancie, gdyby rząd wycofywał się z tego pakietu, to nawet piątka z przodu.
7: Przewiduje ekonomista Marek Rozkrót. Swoje do inflacji dołoży też żywność, która tej jesieni i zimy ma znów drożeć. A dziś za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 7 zł i 1 grosz. Oleju napędowego 8 zł i 5 groszy. To oznacza, że benzyna będzie dziś tańsza, a diesel droższy niż wczoraj.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
10: Sprawdzamy, jak od samego rana wygląda sytuacja na drogach w Łodzi i teraz nie ma jeszcze większych zatorów ani w centrum miasta, ani na drogach dojazdowych, ale w kolejnych godzinach na pewno zacznie się robić coraz gęściej w okolicach Aleksandrowskiej, Zgierskiej czy Brzezińskiej. Więcej aut będzie na pewno też w okolicach Rokicińskiej, zwłaszcza przy Malowniczej.

0: sponsorem programu jest japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl. Pogoda w Łodzi.
1: Od rana na termometrach w Łodzi zobaczymy około 7 stopni, więc nie jest to najgorszy wynik jak na tak wczesną godzinę. Do tego jeszcze wiatr będzie umiarkowany, a po południu ma pojawić się naprawdę sporo słońca, więc śmiało można zaplanować sobie jakiś dłuższy spacer. Zacząć przejaśniać ma się już koło 12, a do tego czasu w prognozie pogody nie widać żadnych opadów. Maksymalnie zobaczymy dzisiaj 13 stopni na termometrach.
0: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Sponsorem programu był japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl.

0: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzieci, umyjcie rączki. Będziemy zachęcać do tego po szóstej.
2: Po szóstej też pokażemy wam, przez radio pokażemy, że jeden z porannych prowadzących potrafi ruszać uszami. Zastanowimy się, po co to komu. No Radio Złote Przeboje wita w czwartkowy poranek i gramy na dzień dobry Frediego Merkurego. 4 po 6.

0: ostatniej nutki wymarzone rąbnięcie poranne. Tak to się możemy budzić. James Brown w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. 6:10 na zegarach, 15 dzień października w kalendarzu. Czwartek. I co tam ciekawego mamy dzisiaj?
1: Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Mycia Rąk pod honorowym patronatem Ryśka z Klanu.
0: Dzieci, umyjcie rączki.
1: Tak.
0: Ładnie.
1: Dokładnie 21 lat temu w Emilcinie odsłonięto jedyny w kraju pomnik UFO.
2: No proszę. A państwo słuchacze, kochani, od rana wystrzeleni w kosmos, czy jednak przeciąganie ziemskie jest dzisiaj zbyt silne? 22, 4, 4 i 3, 0. Zadzwońcie, dajcie znać, jak się macie. Na dzień dobry w czwartek. Dzwońcie do Radia Złote Przeboje, a my będziemy czarować rzeczywistość. W dzień gorącego lata zagramy. Zaufajcie nam.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już w sobotę, w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
4: W sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
5: Masz tyle sukienek.
4: No, ale wszystkie za duże.
5: Fakt. Szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
4: Nie, biorę Hepa Slimin.
5: Hepa Slimin? A to nie jest na wątrobę?
4: Jest, ale dzięki Hepa Slimin znikają też boczki.
5: Taki efekt uboczny, to ja rozumiem.
4: To co, zakupy?
5: Tak, ale po drodze kupimy Hepa Slimin. Dla mnie.
6: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.
7: Wyciąg z liści karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z liści ostrokrzewu pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Aflofarm.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
11: Wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Skoda Bednarek właśnie ruszyła. Wybierz swoją nową Skodę spośród ponad 250 samochodów dostępnych od ręki i zyskaj korzyść nawet do 37 tysięcy złotych. Do tego kredyt 0%, leasing 100% oraz promocyjny najem all inclusive z serwisem i ubezpieczeniem w cenie. A jeśli nie znajdziesz idealnej konfiguracji? Stwórz własną i nadal skorzystaj z wyprzedaży rocznika 2026. Zapraszają Skoda Bednarek Łódź, ulica Szczecińska 38A oraz Skoda Bednarek Dobroń, ulica Wrocławska 18.
12: Au! Znów ten ból.
13: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
14: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
15: Masz pomysł na biznes? Świetnie. Atal ma dla niego adres, a nawet dwa. W inwestycjach Atal Aura przy ulicy Telefonicznej oraz Nowe Miasto Polesie przy ulicy Pienistej w Łodzi dostępne są lokale usługowe na sprzedaż już od 6990 zł netto za metr kwadratowy. Sklep, biuro, usługi, a może inwestycja? Ty masz pomysł, Atal daje mu przestrzeń. Wybierz lokal dopasowany do swoich planów. Sprawdź ofertę w biurze sprzedaży Atal lub na atal.pl. Atal. Dobry adres dla twojego biznesu.
16: Myślisz, że Mercedes-Benz jest poza twoim zasięgiem? Możesz się pozytywnie zaskoczyć. W Mercedes-Benz Autostudio w Łodzi nowoczesne GLB, dostępne od ręki, może być twój już za 1455 zł miesięcznie. Lub przestronny GLC SUV Formatic już za 1659 zł miesięcznie. Miesięcznie przy wpłacie 18 450 zł. Nie chcesz inwestować na start? Dopasujemy finansowanie do twojego budżetu także w wariancie bez wpłaty własnej. Mercedes-Benz. Może być bliżej niż myślisz. Sprawdź to w Autostudio Łódź przy ulicy Rokicińskiej 78.
17: Magda, wszystko w porządku?
18: Przepraszam, migrena.
19: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
18: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
20: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
0: Reklama.

0: dla was też między poniedziałkiem a czwartkiem nic się nie wydarzyło, to może sprawdźmy, czy coś się wydarzyło w czwartkowy poranek o tej wczesnej porze. Czy śpicie, czy nie śpicie? 22, 4, 4 i 3, 0.
1: Cześć, tu Kasia, a ja uważam, że czwartek jest super, bo właśnie jadę na grzyby. Pozdrawiam serdecznie. Pa, pa.
2: No bo Kasia to nie jakiś maślak, znajdzie prawdziwka i po ciemku, prawda?
3: No, o ja nie, o kurka, to jest dopiero wyczyn. 22, 4, 4 i 3, 0 to jest numer dla spóźnionek na poranny apel radia Złote Przeboje, ewentualnie dla tych, którzy właśnie jadą na grzyby i nie mają czasu. Jest minuta po 6:30, radio Złote Przeboje na dzień dobry, a to już to.

0: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
1: Au! Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
3: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
4: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
5: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Mamo, źle się czuję.
7: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
8: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
9: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
10: Tak, a co?
9: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
10: Już robię drugą.
9: Na komputer.
10: Już biorę pożyczkę.
9: Na co?
10: Na komputer. Moje ty szczęście.
11: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
12: Aliorbank albo nic.
11: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
13: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
14: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
15: Renault.
16: Samochody dostawcze Renault wspierają Twój biznes od ponad 100 lat. Szeroka gama zabudów Renault odpowiada na potrzeby wielu branż. Ciesz się krótkim czasem realizacji zamówienia i wyższą wartością rezydualną. Renault Master. Najlepiej sprzedający się samochód dostawczy w Polsce. Dostępny w leasingu od 101%. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
17: Jaszpol. Autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
18: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
19: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
20: Z Lady tradycyjnej Biedronki do soboty łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram, a także szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
19: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie. Reklama.
21: Złote przeboje w drodze.
22: Coraz więcej aut zaczyna pojawiać się na drogach dojazdowych w Łodzi. Na Brzezińskiej zaczynają się już niewielkie zatory w okolicach Strykowskiej i Palki. Podobnie na Aleksandrowskiej, Zgierskiej, Pabianickiej czy w okolicach Żgowskiej. W centrum jeszcze jest w miarę spokojnie, chociaż na pewno więcej aut będzie przy Rondzie Solidarności.
21: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu

0: nie dokazuj. Przecież nie z ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła nie od razu. Nie od razu zabij serca mego lud.
1: Mamy temat. Dzwońcie.
2: A czy wiecie, że jeden z waszych porannych prowadzących potrafi ruszać uszami? Właśnie teraz rusza. Właśnie teraz rusza, tylko się właśnie nie widać, bo pod słuchawkami. Tylko się zastanawiamy, do czego to w życiu jest potrzebne. I dzisiaj, uwaga, dzisiaj będziemy się chwalić właśnie, jakie to bezużyteczne talenty posiadamy.
3: Ja umiem zrobić zakupy za 50 zł. I wrócić z paragonem na 250.
4: Cud. Ja na przykład umiem spać do południa i umiem też gwizdać na palcach.
5: No, brawo. Szacun. Ja umiem strzelać z liścia i grać na trawie oraz na nerwach też umiem. A teraz, kochani, kolej na was. Pytanie brzmi, jakie bezużyteczne talenty posiadacie? 22 44 30 albo adres mailowy poranek@złoteprzeboje.pl. Za najciekawszy talent bezużyteczny wyślemy wam złotą kawę porannego programu. 22 44 30
1: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Adres zameldowania, Wyspy Brytyjskie, zespół Erasure w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry nam wystąpił, 5 minut dokładnie zostało do 7, a my teraz zaglądamy do studia wiadomości.
1: Zameldowanie to jednak nie zawsze miejsce, w którym naprawdę mieszkamy.
0: Serio?
1: Tak jest w Polsce. MSWiA chce przyjrzeć się temu problemowi, czy i kiedy czekają na zmiany. O tym już za chwilę. W wiadomościach o 7 posłuchajcie.
2: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days. A do tego

0: Tego do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
2: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu. A w dodatku można go podać również na noc. Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
1: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen, z energią po rabaty.
6: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
7: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
6: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
7: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
8: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
9: Na niektóre rzeczy warto czekać. Na BMW X3 już dłużej nie musisz. BMW X3 to SUV, który łączy ponadczasowy styl, komfort i technologię, dające prawdziwą radość z jazdy. Wybierz model dostępny od ręki i skorzystaj z promocyjnego leasingu 100%. Lub zamów BMW X3 w wymarzonej konfiguracji już za 2000 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
11: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
12: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
11: O, pieskie życie ma smak!
12: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
13: Reklama. Sponsorem programu jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
14: 15 października jest dzisiaj, to czwartek, mamy punktualnie godzinę 7. Iwona Barańska przedstawi wiadomości radia Złote Przeboje.
15: Areszt dla podejrzanych o podpalenie stacji Starlink na Mazowszu jest decyzja niemieckiego sądu. Adres zamieszkania zamiast zameldowania. Nad taką zmianą zastanawia się MSWiA. Awaria historycznych schodów ruchomych pod Placem Zamkowym w Warszawie. Jest areszt dla dwóch obywateli Turcji zatrzymanych w sprawie podpalenia stacji Starlink na Mazowszu. Tak zdecydował niemiecki sąd, bo w Niemczech mężczyźni zostali ujęci. Trwają czynności związane z przekazaniem ich do Polski. Do pożaru stacji bazowej, kluczowej dla przesyłu internetu do Polski i Ukrainy, doszło 3 tygodnie temu. Według szefa MSWiA podejrzani działali na zlecenie Rosji. Adres zamieszkania zamiast adresu zameldowania. Nad taką zmianą w sprawie danych o miejscu pobytu zastanawia się MSWiA, bo wiele osób nie mieszka pod adresem zameldowania. Rozwiązanie miałoby ograniczyć problemy z doręczaniem korespondencji urzędowej, sądowej czy podatkowej pod nieaktualne adresy. W tej chwili pod naszym PESEL-em widnieje adres zameldowania, a po zmianach ma to być adres zamieszkania.
16: Zdajemy sobie sprawę, że to są sprawy urzędowe. Na adres PESEL byłby takim skutecznym doręczeniem właśnie korespondencji przez urzędy.
15: Mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Resort podkreśla, że na razie dopiero analizuje efekty takiego rozwiązania. Netflix zamierza zwolnić 1000 osób. Takie decyzje nigdy nie są łatwe i nie podejmujemy ich lekkomyślnie, deklarują prezesi firmy. Zmiany najbardziej dotkną zespoły zajmujące się produktem, technologią, kwestiami prawnymi oraz zasobami ludzkimi. Firma nadal ma najwięcej subskrybentów spośród wszystkich serwisów streamingowych, 325 milionów na całym świecie. Ale jej akcje spadły o 40% w ciągu ostatniego roku. Zepsuły się historyczne schody ruchome pod Placem Zamkowym w Warszawie. Nie da się nimi zjechać sprzed kolumny Zygmunta na trasie WZ. Jeżdżą tylko w górę. Schody produkcji radzieckiej są najstarszymi tego typu w stolicy. Tuż po ich otwarciu w 1949 roku ludzie jeździli nimi i w górę, i w dół po kilkanaście razy, mówi Krzysztof Mordyński z Muzeum Warszawy.
17: Trzeba było specjalne regulaminy tam dać. Trzeba było upominać ludzi, żeby nie chodzili boso, żeby nie palili.
15: Zarząd Dróg Miejskich zamówił już nowe części potrzebne do remontu schodów, ale trzeba poczekać na nie kilka tygodni.
18: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje.
19: Na wiadomości sportowe zaprasza ich sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
18: Sport w 30 sekund.
20: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Rekordowy wieczór w piłkarskiej Lidze Mistrzów. W 9 wczorajszych meczach strzelono aż 46 goli. Najwięcej w Lińcu, gdzie Laskę przegrał z Liverpoolem 3-6. 7 goli obejrzeli kibice w Rzymie, gdzie AS Roma jeszcze w 81 minucie prowadziła 3-1, ale przegrała z Realem Madryt 3-4. 6 goli padło w hicie kolejki. Manchester City przegrał z Paris Saint-Germain 2-4. Orlen Wisła Płock pokonała przed własną publicznością Vardar Skopje 33-32. W czwartej kolejce Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych. Z kolei Industria Kielce drugi raz z rzędu przegrała z Magdeburgiem, tym razem na wyjeździe 27-30.
19: Na wiadomości sportowe zaprasza ich sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
18: Złote przeboje w drodze.
21: Poranne godziny szczytu powoli już witają się z centrum Łodzi. Więcej aut będzie teraz na pewno przy skrzyżowaniu Marszałków. Tłoczno zaczyna robić się też na Ogrodowej i Zachodniej. Ciężko jedzie się też Wschodnią i Piotrkowską w okolicach Brzeźnej. Utknąć można też przy Wróblewskiego.
18: Pogoda w Łodzi.
21: Pochmurna aura towarzyszy nam jeszcze w Łodzi, ale spokojnie, nie będzie tak przez cały dzień. Już koło 12 niebo ma zacząć się przecierać i będzie później z nami sporo słońca. Co prawda całkiem tych chmur się nie pozbędziemy, no ale będzie ich zdecydowanie mniej i synoptycy nie prognozują też na dzisiaj żadnych opadów, więc na popołudnie jakiś jesienny spacer zdecydowanie się poleca. Na termometrach zobaczymy od 8 do 14 stopni.
18: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.
14: Dzień dobry! Po siódmej pojawi się moda na maraton, a my powiemy, co nas skłania do tak straszliwych męczarni, tortur i wyrzeczeń.
22: Po siódmej zdradzimy też niezawodny sposób na okiełznanie czasu, który pędzi, jak nie przymierzając TLK do koluszek. 5 minut po siódmej, gdybyście mieli na siódmą, to właśnie informujemy, że wielkość opóźnienia może ulec zmianie, a my gramy Sunny, Bonnie M w Radiu Złote Przeboje.

0: Migusiem, biegusiem, kochani, szybko, szybko, szybko. W biegu jesteśmy o tej wczesnej porze, no jak zupełnie inaczej, 12 po 7. I biegusiem mamy dla was niesamowite dane na temat biegania właśnie.
1: W ciągu ostatnich 20 lat łączna roczna liczba polskich biegaczy, która ukończyła maraton, wzrosła z około 10 tysięcy do blisko 30 tysięcy osób.
0: Ja nie mogę.
1: To oznacza trzykrotny boom na bieganie amatorskie w kraju.
2: Tak, krótko mówiąc, im droższe paliwo, tym więcej w kraju maratończyków. A teraz coś idealnego do biegu w stronę pracy, w stronę szkoły, gdzie tam się udajecie. Będzie I love you. Będzie grał zespół Milli Vanilli w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. 12 po 7.

0: Mamy dwie drużyny, po dwie osoby, po dwie gwiazdy. Puszczamy dany utwór, który muszą te gwiazdy umieścić na swoich osiach czasu. Kto pierwszy umieści 10 utworów, ten przechodzi do finału i gra o pieniądze na cel charytatywny.
1: Proste. Mówiła Ida Nowakowska, prowadząca Hitstera. Więcej o programie w naszych mediach społecznościowych, na Instagramie, na Facebooku. Zapraszamy. Chumbawamba na osi czasu w 97 roku, Duran Duran w 1985. Oni za chwilę w radiu. Złote przeboje na dzień dobry.
2: Sponsorem programu był producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
3: Reklama. W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Aż 1500 aut w obniżonych cenach i sprawdzonych aż w 260 parametrach. Dlatego samochody używane kupować warto w AAA Auto. Łódź Kasprzaka 8 i na aaauto.pl. Kredyt i leasing nawet w jeden dzień. Auta dla każdego. Sprawdzone i dostępne od ręki. Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Sprawdź listę samochodów w jesiennej wyprzedaży na aaauto.pl.
6: Ach, znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
7: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
6: A co to znaczy CCD?
7: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
8: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
9: Od Oleofarm.
10: 28 lat MediaMarkt. Łap urodzinowe okazje. Smartfon Motorola G17 Power. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 899 zł. MediaMarkt.
11: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
12: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
13: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
14: Twoja definicja dobrego snu.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
17: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. DeVitum. Witamina D codziennie przez cały rok.
18: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
19: Reklama.

0: Siedzimy, nic się nie dzieje, siedzimy sobie, latka lecą, im bardziej lecą, tym bardziej się nic nie dzieje się. A teraz wyjaśnimy, w czym rzecz.
1: Dlaczego z wiekiem wydaje nam się, że czas płynie szybciej, a dni się zlewają w całość i uciekają jak sen jakiś złoty?
0: Właśnie.
1: Przyczyną jest rutyna. Dla młodego człowieka wszystko jest nowością. Dla dorosłych już prawie nic nas nie zaskakuje. Problem. No, róbmy sobie niespodzianki. Przygody. Będzie lepiej.
2: Będzie lepiej. Ja na przykład postanowiłem kupić masło bez promocji. 7 zł za kostkę i już czuję, że będę to przeżywał do Sylwestra. Co i wam polecamy. Backstreet Boys teraz, radio Złote Przeboje na dzień dobry. 2 minuty po 7:30. Czwartek budzimy.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: W każdą sobotę od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz eleganckie i prestiżowe Audi A6 z ratą już od 1390 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej o 28% ceny drugiego tańszego produktu przy zakupie minimum dwóch różnych produktów. Pralka Electrolux o ładowności 8 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1649 zł. Teraz za 1499 zł. Słuchawki bezprzewodowe Philips. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 339 zł. MediaMarkt.
12: Auć! Kłujący? A może wiercący? Nieważne jaki ból ucha, Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk, a lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka SO. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
14: Adamet. Z pasji do rozwoju.
15: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
16: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
17: Złote przeboje w drodze.
18: Coraz ciężej jedzie się o tej porze przez centrum miasta. Utknąć można przy Wróblewskiego, a także na Paderewskiego. Przez Rondo Broniewskiego też będziecie potrzebowali więcej czasu, żeby przejechać, podobnie jak na Rondzie Solidarności. Tłoczno jest przy Ogrodowej i Zachodniej, ale też w okolicach Kilińskiego przy Piłsudskiego.
17: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.
19: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: temat. Dzwońcie.
1: A czy wy wiecie, że jeden z porannych prowadzących to potrafi ruszać uszami? A drugi dziurkami od nosa? Dzisiaj od rana chwalimy się, jakie to totalnie bezużyteczne talenty posiadamy. 22, 4, 4, 3, 0.
2: Ja potrafię zrobić rzeza jednym okiem.
3: Brawo. Potrafię wkurzyć mojego męża, nawet nie będąc obok niego.
4: Umiem językiem dotknąć nosa.
5: Potrafię piszeć w odwrotną stronę lustrzane pismo i potrafię dwoma rękami naraz.
6: Jedną z takich bezużytecznych rzeczy, które ja posiadam, to jest wkurzenie mojej teściowej.
7: Otworzyli się słuchacze, zdecydowanie. To czekamy kolejnych. Pytanie brzmi, jakie bezużyteczne talenty posiadacie? 22 4 4 i 3 0 to jest numer telefonu, albo mailowo piszcie do nas na poranek@złoteprzeboje.pl. Za najciekawszy, najbardziej szokujący, najśmieszniejszy talent wyślemy wam złotą kawę porannego programu. 22 4 4 i 3 0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: czujemy się bardzo sympatycznie, wytrąceni z równowagi przez zespół elektryczne gitary, radio Złote Przeboje na dzień dobry w czwartkowy poranek za niespełna 5 minut ósma. Co tam w wiadomościach najbliższych?
1: Syreny alarmowe w kieszeni.
0: O, jeszcze to.
1: MSWiA zapowiada system, który ma ostrzegać o zagrożeniach przez telefony komórkowe. Jak to wszystko ma działać, o tym w najbliższych wiadomościach o 8:00.

0: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Reklama. Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
10: Bo nie mam żadnych objawów.
11: Bo nie mam czasu.
12: Bo boję się diagnozy.
13: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
14: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
9: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
15: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z aplikacją Lidl Plus jeszcze taniej. 6,99 za kilogram. Maliny 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
5: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
4: Twoja definicja dobrego snu.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
7: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent?
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
7: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Reklama.
10: Jest godzina 8, 15 października w czwartek. Wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
11: Telefon syreną alarmową. MSWiA zapowiada nowy system ostrzegania. Coraz więcej zachorowań na grypę i COVID. Koniec z przypadkowymi ławkami i słupkami. Kraków doczekał się katalogu miejskich mebli. Będzie nowy, najszybszy z dostępnych elektroniczny system ostrzegania. Syreną alarmową staną się telefony komórkowe każdego z nas. I to nawet jeśli komórka będzie wyciszona, mówi wiceszef MSWiA Tomasz Szymański.
12: Nawet w stanie stand-by, ale wyciszonym, będzie faktycznie wibrował, będzie dawał sygnały alerty do momentu, kiedy faktycznie użytkownik ten telefon weźmie do ręki.
11: MSWiA podpisało właśnie z przedstawicielami sieci komórkowych porozumienie w sprawie wdrożenia systemu. Docelowo ma on służyć do powiadamiania o najważniejszych zagrożeniach, a zacznie działać od września przyszłego roku. Ministerstwo Obrony stworzy Dron Legion. Formacja, według zapowiedzi ministra obrony, nie będzie skupiać żołnierzy, a odpowiednio przeszkolonych cywilów, którzy w razie konfliktu będą w pełnej gotowości i będą zapleczem dla wojska. Rośnie liczba zachorowań na grypę i COVID, a zaszczepić się zawsze warto, podkreślają specjaliści. O jesiennej fali chorób wirusowych z profesor Joanną Zajkowską z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku rozmawiał Jakub Medek.
13: Już jest taki delikatny wzrost, natomiast w nadzorze europejskim widać, że już ruszyła grypa. COVID jakby wyprzedził trochę grypy.
14: Widać to u pani na oddziale?
13: Już mamy pierwsze przypadki COVID-u, tylko my hospitalizujemy osoby starsze, obciążone. Większość przypadków jest załatwiana ambulatoryjnie.
11: Na COVID i grypę zaszczepić można się zarówno w przychodniach, jak i aptekach. Skierowania są automatyczne. Receptę na szczepionkę wypisać może również farmaceuta. Kraków doczekał się katalogu miejskich mebli. Dokument zawiera m.in. wzory ławek, stolików oraz słupków drogowych. Ma pomóc w uporządkowaniu przestrzeni i obniżyć koszty, tłumaczy Katarzyna Opałka, ogrodniczka miejska.
15: Mamy nadzieję, że za przykładem innych miast, bo jakby tutaj nie wyważamy drzwi, że absolutnie, że wprowadzanie jakby otwartego katalogu, każdy może wykonać te meble, spowoduje, że te ceny będą bardzo konkurencyjne.
11: Nowe meble mają pojawiać się stopniowo przy kolejnych remontach.
16: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
17: Poranne godziny szczytu zdecydowanie dają się już we znaki. W Łodzi utknąć można przy rondzie Solidarności na Wojska Polskiego, zwłaszcza w okolicach Franciszkańskiej, a także bliżej Legionów Żeromskiego-Więckowskiego. Tłoczno jest też przy Lutomierskiej, Zachodniej i Ogrodowej. Podobnie sytuacja wygląda na Wróblewskiego.

0: Pogoda w Łodzi.
1: Około 8 stopni zobaczymy na termometrach w Łodzi od rana. Maksymalnie możemy dzisiaj spodziewać się niecałych 14. Wiatr będzie przy tym umiarkowany i ciśnienie w normie. Teraz dominują chmury, ale padać dzisiaj nie powinno, a już koło 12 niebo ma zacząć się przecierać i w drugiej części dnia będzie zdecydowanie bardziej słonecznie i przyjemnie, chociaż do końca chmur się też nie pozbędziemy.
0: Radio Złote Przewoje 101,3 FM.

0: To jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry.
1: Dzień dobry. Po ósmej w naszym porannym programie wystąpią Amerykanie, najbardziej amerykańscy z amerykańskich.
2: Ach, po ósmej też wyślemy komuś z was złotą kawę porannego programu w zamian za ujawnienie zupełnie niepotrzebnych do niczego talentów, które posiadacie. To jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry. To jest Share Believe. 4 minuty po ósmej. W czwartek mówimy dzień dobry.

0: Skąd się wzięli prawdziwi Amerykanie? Na pewno nie z nienacka, a teraz bardziej konkretna wiadomość.
1: Są najnowsze badania DNA rdzennych mieszkańców obu Ameryk.
2: No.
1: I potwierdziło się, że ludzie przybyli do Ameryki przez cieśninę Beringa z północno-wschodniej Azji i z Syberii.
0: O.
1: Ale nie ma pewności kiedy. Tak jakoś między 25 a 14 tysięcy lat temu.
2: No spory rozrzut. Jedno natomiast jest pewne. Żaden z nich nie był pomarańczowy. Dziękujemy bardzo za uwagę. Tu Radio Złote Przeboje na dzień dobry, raczej szary poranek. George Michael.

0: Desi Hales w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Wokalistka, która szokowała fryzurą i kreacjami. No to trochę tak jak właśnie prowadzący. Koło fióra układa się nam pod czapeczką, a ubrania po ciemku. 16 minut po 8 mamy.
1: A za chwilę u nas dwóch uczesanych, rozśpiewanych dżentelmenów. Jeden Eddie, drugi Marcin. Eddie Grant i Marcin Rozynek. A potem do kogoś z was poleci złota kawa. Nasza poranna w nagrodę za udział w porannej dyskusji. Zostańcie blisko przy Radiu Złote Przeboje.
2: Autopromocja.
3: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
4: W końcu robota nie zając.
5: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
4: Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
7: Czyta lektor AI.

0: kartofli cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,44 za kilogram przy zakupach za minimum 25 zł. A kawa mielona MK Cafe Premium, drugie opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie kawy gratis.
1: Stokrotka.
2: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
3: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
2: A co to znaczy CCD?
3: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
2: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D. Od oleo.

0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Muzyka i głos AI.

0: Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
1: 28 lat MediaMarkt. Łap urodzinowe okazje. Ekspres ciśnieniowy Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za 1249 zł. MediaMarkt.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.

Radio Złote Przeboje 101 i 3 FM. Już za chwilę finał porannej dyskusji. Ktoś z Was dostanie w prezencie złotą kawę Radia Złote Przeboje.

0: Gramy w temat. Dzwońcie.
1: Strzelanie z palców, zazowanie jednym okiem, przepowiadanie pogody kolanem albo łokciem. Przez cały dzisiejszy poranek opowiadaliście o swoich zupełnie bezużytecznych talentach i czas na podsumowanie.
2: Ja potrafię ruszać uszami, potrafię ruszać dziurkami od nosa i co najlepsze, potrafię mówić od tyłu.
3: A ja chciałem powiedzieć, że mam talent do naprawiania ze starych zegarków i budzików. Zawsze jak naprawię, to zostaje 3-4 części, a one dalej chodzą.
4: Ja mam tak zwaną obustronną lateralizację. Jednocześnie mogę posługiwać się obiema rękami.
5: Moim niewątpliwie wspaniałym talentem jest pakowanie się w kłopoty.
6: Potrafię zdjąć skarpetki stopami bez użycia rąk.
7: Jednym z wątpliwych talentów, które posiadam, to jest granie na lewej pasze.
8: Ja mam przeogromny talent do brudzenia się podczas jedzenia.
9: Złotą kawę porannego programu wręczamy w ramach solidarności słuchaczce, która się brudzi przy jedzeniu, gdyż my to potrafimy się upaprać nawet tartą bułką. A jutro z okazji piątku i nadciągającego weekendu dokończymy zdanie. Raz na imprezie...

0: kiedykolwiek zastanawialiście się, jak by wyglądała pani jesień, gdyby była człowiekiem, to właśnie tak jak Boy George z Culture Club w polskim wydaniu Red, Green and Blue. Bardzo kolorowa, złota, acz skromna. Culture Club zagrali w radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry.
1: Już za chwilę sprawdzimy poranne korki w drodze do pracy, a potem, a wiecie, gdzie parkuje najlepsze kombi? W radiu Złote Przeboje parkuje, gdyż to takie kombi, co to nic nie pali, a emituje tylko doskonałe dźwięki. Kombi i nasze rendezvous już za chwilę.

0: Zapytaliśmy panią Cylinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
1: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
0: Od czwartku pomarańcze tylko 3,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości z Lady kilogram jedynie 9,99, 5 kilo na osobę. Kaufland.
2: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
3: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
4: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
5: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
6: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
5: Pewne zwycięstwo.
6: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
9: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
8: A gdzie tak jest?
9: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
8: O, już zatrudniam.
9: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
10: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
11: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
12: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
11: A co to znaczy CCD?
12: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
13: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
14: Od Oleofarm.
15: Reklama. Złote przeboje w drodze.
16: Zdecydowanie dobrze będzie mieć kilka dodatkowych minut, żeby przejechać teraz przez centrum miasta, bo utknąć można przy Ogrodowej, Zachodniej, Wschodniej, w okolicach Narutowicza, Tuwima, Nawrot i Sienkiewicza. Bardzo tłoczno jest też na Kilińskiego, Niciarnianej i Przędzalnianej. Podobnie sytuacja wygląda na Wróblewskiego.
15: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.
17: Let's go, girls.

0: Bachanowcy, tytani pracy, bizneswomeni i biznesmeni. To was na pewno zainteresuje. Być może ci, którzy są na etacie, marzą właśnie o założeniu własnej firmy, a właściciele firmy o przejściu na etat. No mamy ciekawe wyliczenia, posłuchajcie.
1: Jak policzono, w Polsce własną firmę lub gospodarstwo rolne prowadzi niemal 1/4 osób pracujących.
2: No i właśnie pytanie, gdzie lepiej, czy firma, czy na etacie? Ja mogę powiedzieć tak, próbowałem w życiu prowadzić własną firmę, próbowałem pracy na etacie. Z całego serca polecam urodzenie się w zamożnej rodzinie. Beach Boys teraz skokowo zagrają w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry za 8:09.

0: wiadomo, ten przebój Beach Boysów pochodzi z filmu pod tytułem Cocktail z Tomem Cruise'em. Kto pamięta ten film Cocktail? A teraz będzie coś a propos, jeśli chcielibyście sobie przygotować koktajl Mołotowa, to trzeba przyznać, że ostatnio składniki wyjątkowo drogie.
1: Ale zatankowanie samochodu rzeczywiście mimo programu CPN kosztuje coraz więcej.
0: No właśnie, co jest?
1: Jakie są prognozy? Jakie ceny czekają nas w kolejnych dniach? Zapytaliśmy o to ekspertów. Posłuchajcie najbliższych wiadomości o 9:00.
2: Autopromocja. Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
3: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
2: W każdą niedzielę po 8:00.
3: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz wyraziste i stylowe Audi A5 z ratą już od 920 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj. Sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
6: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI! Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI!
7: Muzyka i głos AI. To twój

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
3: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
4: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
3: Twoja definicja dobrego snu.
5: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: Reklama.
11: 15 października, czwartek dzisiaj, jest 9. Iwona Brańska przedstawi teraz wiadomości radia Złote Przeboje.
12: Rusza proces w sprawie afery Collegium Humanum. Groźby wobec trzech uczennic, 14-latek z gminy Jabłonka w Małopolsce zatrzymany. Mimo programu CPN ceny paliw wysokie, a na horyzoncie kolejne podwyżki. Przed sądem w Warszawie rusza dziś proces w sprawie afery Collegium Humanum. Na ławie oskarżonych zasiądzie 29 osób, którym prokuratura zarzuca popełnienie łącznie 67 przestępstw. To m.in. korupcja, poświadczenie nieprawdy i pranie brudnych pieniędzy. Wśród oskarżonych są politycy, wykładowcy i byli komendanci Straży Pożarnej, a także prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Sprawa dotyczy wystawiania za łapówki fałszywych dyplomów ukończenia studiów, w tym szybkich kursów MBA, które często wykorzystywano do awansu w spółkach Skarbu Państwa. Małopolska policja zatrzymała 14-latka, który miał grozić śmiercią trzem koleżankom i zapowiadać, że zrealizuje groźby następnego dnia w szkole. To mieszkaniec gminy Jabłonka. Zaniepokojeni rodzice dziewcząt powiadomili o groźbach dyrekcję szkoły, która przekazała sprawę policji. Chłopak został przewieziony do policyjnej izby dziecka w Krakowie. O jego dalszym losie zdecyduje sąd rodzinny. Po ostatnich aktach przemocy w szkołach policjanci dokonali ponad 160 tysięcy kontroli placówek w całej Polsce i w sumie zatrzymali 187 osób. Po atakach nożowników lubelski ratusz chce przywrócić projekt Strażnik Miejski w każdej szkole. Funkcjonariusze mieliby patrolować i kontrolować szkoły i ich okolice jak dzielnicowi, mówi Mariusz Banach, wiceprezydent Lublina do spraw oświaty.
13: Pilnuje też porządku na parkingu, pilnuje bezpieczeństwa drogowego wokół szkoły. No, spełnia też rolę takiego dzielnicowego. Przychodzą mieszkańcy poskarżyć się na różne bolączki związane z bezpieczeństwem, które im przeszkadzają w ich dzielnicy.
12: Początkowo funkcjonariusze mieliby stacjonować w największych dzielnicach, z czasem w całym mieście. Benzyna z siódemką z przodu, diesel z ósemką, to już niemal standard. Ceny paliw mimo programu CPN, choć już nie rekordowe, wciąż są wysokie i rosną.
10: Niedobrze. Każdy dużo jeździ, ja też dojeżdżam do pracy, no i wie pan, staram się ograniczyć do jazdy, jak mogę, oczywiście.
12: Mówią kierowcy. Według ekspertów gwałtownych obniżek w najbliższym czasie nie będzie, będą natomiast podwyżki. A dziś za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 7 zł i 1 grosz, a oleju napędowego 8 zł i 5 groszy.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Herman.
3: Sport w 30 sekund.
15: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Polskie drużyny zagrają dziś o pierwsze punkty w Lidze Europy. Obie u siebie, ale z przeciwnikami skrajnie różnymi. Lech Poznań podejmie Bayer Leverkusen, który jest jednym z faworytów rozgrywek. Z kolei Jagiellonia Białystok zagra z najsłabszym rywalem na swojej drodze, Araratem Armenia. Mecz Lecha o 18.45, a Jagiellonii o 21.00. Vinicius Junior nie zagra w El Clasico z Barceloną. Gracz Realu Madryt został zawieszony na 4 mecze za pociągnięcie rywala za włosy. Maja Chwanińska walczy o ćwierćfinał turnieju w Wuhan. Jej rywalką jest rozstawiona z 10 Amerykanka Iwa Jowicz. Jej rodaczka Ashlyn Kruger będzie dziś rywalką Igi Świątek. Ten mecz o 13.00.
14: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Herman.
3: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Pogoda.
12: Najwięcej chmur dzisiaj we wschodniej Polsce, tutaj też może padać deszcz, w pozostałych regionach znacznie pogodniej. Na termometrach od 11 stopni w Białymstoku, 13 w Warszawie i w Krakowie, 14 we Wrocławiu i w Poznaniu, do 15 w Szczecinie. Jutro odrobinę cieplej i pogodniej.
3: Radio Złote Przeboje, 101,3 FM. Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
11: Dzień dobry. No podobno nic tak nie psuje piątku, jak informacja, że dzisiaj dopiero czwartek. Ale już jutro, kochani, marzenia i rzeczywistość nareszcie się ze sobą zejdą.
16: A oczekiwanie wypełnimy wam najlepszymi złotymi przebojami z lat 80. i 90. 4 minuty po godzinie 9 gramy OMD, a po 9 jeszcze zaprosimy was na spotkanie z dziewczyną szamana. Bądźcie w zasięgu.

0: Radiu Złote Przeboje wystąpił zespół o bardzo jesiennej nazwie The Cardigans, czyli kardigany, i chcieliśmy tutaj przypomnieć młodzieży, że to są te kardigany, to takie sweterki przyjemne, bez kołnierza, zapinane na guziki i chroniące tak zwane szczyty przed przewianiem, noszone latami przez naszych dziadków.
1: Tak, i kiedyś były tak bardzo modnie oversize'owe, ale z wiekiem nadmiar materiału się stopniowo wypełniał, zwłaszcza w okolicach brzucha.
0: Niestety.
1: Kardigan jest nieodzowny, tu musimy jeszcze powiedzieć, kiedy przed świętami wynosi się na balkon Bee Gees, żeby skruszał na mrozie. A żeby nam się wszystko zgadzało, to teraz Bee Gees w Radiu Złote w Przeboje na dzień dobry. More Than a Woman jest 12 po 9.

0: myślą o bliskich, teraz w Biedronce wszystko na 1 listopada. Tradycyjnie w niskich cenach. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie znicze. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 32 sztuki. Maksymalnie 16 gratis na kartę. Biedronka.
1: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej o 28% ceny drugiego tańszego produktu przy zakupie minimum dwóch różnych produktów. Telewizor Hisense Mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5699 zł. Teraz za 5399 zł. Odkurzacz bezprzewodowy Bosch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999 zł. Teraz za 499 zł. MediaMarkt.
2: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Łódź Kasprzaka 8 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w

0: 2026. Atlas Arena, 17 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
1: Myślisz, że Mercedes-Benz jest poza twoim zasięgiem? Możesz się pozytywnie zaskoczyć. W Mercedes-Benz Autostudio w Łodzi nowoczesne GLB, dostępne od ręki, może być twój już za 1455 zł miesięcznie. Lub przestronny GLC SUV Formatic już za 1659 zł miesięcznie przy wpłacie 18 450 zł. Nie chcesz inwestować na start? Dopasujemy finansowanie do twojego budżetu także w wariancie bez wpłaty własnej. Mercedes-Benz może być bliżej niż myślisz. Sprawdź to w Autostudio Łódź przy ulicy Rokicińskiej 78.
2: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda Jayco. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę Omoda 7 i Jayco 7. Szczegóły w salonach i na omodajayco.pl.
3: Masz pomysł na biznes? Świetnie. Atal ma dla niego adres, a nawet dwa. W inwestycjach Atal Aura przy ulicy Telefonicznej oraz Nowe Miasto Polesie przy ulicy Pienistej w Łodzi dostępne są lokale usługowe na sprzedaż już od 6990 zł netto za metr kwadratowy. Sklep, biuro, usługi, a może inwestycja? Ty masz pomysł? Atal daje mu przestrzeń. Wybierz lokal dopasowany do swoich planów. Sprawdź ofertę w biurze sprzedaży Atal lub na atal.pl. Atal. Dobry adres dla twojego biznesu.
4: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
5: Reklama. Yeah. Let me see you dance, man.

0: only song you will hear is the
1: lava, lava, Mr. Lava, lava, no? Fantastic, bombastic, to był Shaggy, tak? Wam gra radio Złote Przeboje na dzień dobry. A pamiętacie, no, który to już tydzień? W pierwszy weekend października wystartował nowy telewizyjny program Hitster z udziałem jednego z waszych porannych prowadzących. Ale oprócz wielkich gwiazd, jak ten wspomniany prowadzący, ciągle to podkreślamy, występują też inne znane gwiazdy.
2: Ojej, wiele, wiele gwiazd. Te gwiazdy rozwiązują muzyczne zagadki, wspominają ukochane piosenki sprzed lat. W najbliższy weekend, uwaga, w Hitsterze pojawią się m.in. Cezary Trybański, nasz człowiek w NBA-u, pamiętacie? Sebastian Karpiel-Bułecka, czy Justyna Steczkowska?
1: No to droga nasza Justyno, powiedz nam, jak tam wrażenia z gry w Hitstera?
3: To jest taka fajna, emocjonalna trochę zabawa, tylko że ja doskonale znam tę grę, bo przyniósł ją do domu mój syn Leon i to mnie namówił do udziału w tym programie. Ja powiedziałam, Leon, ja nie chcę, dlatego że ja zawsze w tę grę przegrywam w domu, naprawdę zawsze. A on zawsze wygrywa, albo Staś. Mnie się nigdy w domu nie udało wygrać, więc mówię, że nie chcę, a on mówi, ale mama, będziesz ze mną w drużynie, więc ci pomogę.
2: O. Jak z muzycznymi zagadkami ostatecznie poradziła sobie Justyna Steczkowska? Przekonacie się w najbliższy weekend, czy wygrała, czy przegrała.
1: No, nieważne. Ważne, że z ekranu telewizora będzie wam machał wasz dobry znajomy, jeden z prowadzących poranny program w Radiu Złote Przeboje. Polecam też Facebooka i Instagram Radia Złote Przeboje. Tam więcej materiałów z zakulis Hitstera. No to zaglądajcie ciekawie, a my gramy Vaya con Dios.

0: autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Teraz w RTV Eura GD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.

0: okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 1 plus 1 za grosz. Więc duża czekolada Milka i alpejskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
1: Od czwartku w Kauflandzie parówki pakowane, kup dwa opakowania, trzecie najtańsze gratis. Nie dotyczy parówek naturalnie tarczyński. A napój jogurtowy Actimel 5,39 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: 28 lat MediaMarkt. Laptop HyperX Omen z procesorem Intel Core i7. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5499 zł. Teraz za 4999 zł. MediaMarkt.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Netto przedstawia.
10: Ale akcja kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
11: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
10: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
11: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
10: To może zapraszamy?
11: Dobre!
12: Z okazji urodzin Netto kaczka Pekin, sztuka mięsa, jedynie 9,99 za kilogram, aż o 45% taniej. A kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, tylko 27,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 27,99. Netto, dużo dobrego.
13: Za mniej.
14: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
15: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
14: A gdzie tak jest?
15: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
14: O, to już zatrudniam.
15: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
16: Znów liście spadają z drzew. Jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
17: Reklama.

0: Shakin Stevens, zwany też skaczącym Stefanem w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. No w czwartek skakanie grozi kontuzjami, w piątek jakoś da się wytrzymać. No to czekamy do tego piątku, który obudzimy razem. Za dzisiaj dziękujemy.
1: My już rozgrzewamy nasze stawy, nasze przeprosty właśnie na piątek, właśnie na weekend. Wasi poranni prowadzący was pozdrawiają i machają do was. Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Piotr Jaki, Tomek Forkiewicz, dziękujemy. A przy mikrofonie Gosia Kościelniak.
2: Która rozgrzewkę przedpołudniową będzie kontynuować i tak przejdziemy sobie wspaniale, mam nadzieję, z największymi przebojami lat 80. i 90. przez całe przedpołudnie, kawałeczek popołudnia czwartkowego. Teraz Kim Wilde w Radiu Złote Przeboje.

16 i to był wielki przebój 97 roku, a to jest Radio Złote Przeboje. Za 5 minut będzie godzina 10 i najważniejsze wiadomości. Posłuchajmy, co dzieje się w naszym mieście i naszej okolicy. Radio Złote Przeboje.

0: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
1: Z Lady tradycyjnej Biedronki do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
0: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
2: Ruszyła największa wyprzedaż samochodów BMW w 4 lokalizacjach salonów BMW Premium Arena. Rabaty do 100 tysięcy złotych, ponad 200 samochodów dostępnych od ręki. W ofercie wyprzedażowej BMW X1 już za 1059 zł netto miesięcznie, BMW X3 już za 1499 zł netto miesięcznie, a BMW X5 już za 349 tysięcy złotych. Zapraszam Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. Lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Nie czekaj, już dziś wybierz swoje nowe BMW w ofercie wyprzedażowej z rabatami do 100 tysięcy złotych.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
2: Wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Skoda Bednarek właśnie ruszyła. Wybierz swoją nową Skodę spośród ponad 250 samochodów dostępnych od ręki i zyskaj korzyść nawet do 37 tysięcy złotych. Do tego kredyt 0%, leasing 100% oraz promocyjny najem all inclusive z serwisem i ubezpieczeniem w cenie. A jeśli nie znajdziesz idealnej konfiguracji? Stwórz własną i nadal skorzystaj z wyprzedaży rocznika 2026. Zapraszają Skoda Bednarek Łódź, ulica Szczecińska 38A oraz Skoda Bednarek Dobroń, ulica Wrocławska 18.
6: Magda, wszystko w porządku?
7: Przepraszam, migrena.
8: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
7: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
9: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
10: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej o 28% ceny drugiego tańszego produktu przy zakupie minimum dwóch różnych produktów. Pralka Electrolux o ładowności 8 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1649 zł. Teraz za 1499 zł. Słuchawki bezprzewodowe Philips. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 339 zł. MediaMarkt.
11: Samochody dostawcze Renault wspierają twój biznes od ponad 100 lat. Szeroka gama zabudów Renault odpowiada na potrzeby wielu branż. Ciesz się krótkim czasem realizacji zamówienia i wyższą wartością rezydualną. Renault Master. Najlepiej sprzedający się samochód dostawczy w Polsce. Dostępny w leasingu od 101%. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
12: Jaszpol. Autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
13: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
14: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
15: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
16: Reklama.
17: Czwartkowe przedpołudnie, zbliża się godzina 10. Zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
18: Wiadomości z Łodzi.
19: Natalia Dobrowolska. Trzy osoby związane z produkcją amfetaminy zatrzymała policja w Skierniewicach. W czasie przeszukania mundurowi znaleźli urządzenia mogące służyć do produkcji narkotyków. Zabezpieczone zostały też substancje chemiczne, mówi nadkomisarz Edyta Machnik z łódzkiej policji.
20: Obecny na miejscu biegły z zakresu chemii przeprowadził wstępną analizę, wskazując, że ujawnione związki chemiczne mogą być wykorzystywane w jednej z metod wytwarzania amfetaminy. Policjanci zabezpieczyli również telefony komórkowe i wagi elektroniczne.
19: Dwie z zatrzymanych osób usłyszały już zarzuty, grozi im do 3 lat więzienia. A studenci pobierający rentę rodzinną muszą pamiętać o ważnym terminie. Do końca października powinni dostarczyć do ZUS-u zaświadczenie z uczelni potwierdzające kontynuowanie nauki. Natomiast do orientarium przyjechała 19-letnia słonica indyjska Maha Kumari. Zwierzę ma pomóc w stworzeniu grupy rozrodczej tego gatunku. Przed jej przyjazdem w łódzkim ZOO przebudowano wybiegi i przygotowano dodatkowe udogodnienia dla słoni. Długofalowym celem placówki są narodziny słonia w Polsce po blisko 90 latach przerwy. A za godzinę powiem o planach na A2.
11: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Łodzi.
19: Około 9 stopni zobaczymy teraz na termometrach w Łodzi i dzisiaj maksymalnie możemy jeszcze spodziewać się 14. Jeszcze trochę chmur mamy na niebie, no ale koło południa ma zacząć się przejaśniać i po południu tego słońca ma być znacznie więcej. W prognozie na jutro też widać całkiem słoneczną aurę, chociaż chmur do końca się nie pozbędziemy. Synoptycy nie prognozują jednak żadnych opadów.
11: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.
17: Żeby czwartkowe przedpołudnie rozkręcić od razu bardzo rytmicznie, no to nie ma wątpliwości. Snap i Ready Mr. Dancer z roku 92 na nasze powitanie już teraz. Radio Złote Przeboje. Gosia Kościelniak, zapraszam. Dzień dobry.

0: Robota nie zając.
1: No właśnie, mamy dla Was w naszym cyklu piękne fioletowe parasole Radia Złote Przeboje. Można zerknąć i zobaczyć, czy Wam się podobają. Na przykład na naszym Instagramie czy Facebooku, gdy sobie z nimi chodzę po zaliścionej, o tak powiem, zaliścionej ulicy. Za najciekawsze zgłoszenie w naszej zabawie Robota nie zając właśnie taki parasol. Nie wiem jak wy, ale mnie udało się niestety zgubić już wiele parasoli w życiu. A myśl moja podążyła właśnie za tym i pomyślałam sobie, co też ciekawego udało się znaleźć. No a było tego trochę w moim życiu i myślę, że moglibyśmy porozmawiać dzisiaj w przerwie pracy właśnie o tym, co i czy znaleźliście w życiu coś ciekawego kiedyś, gdzie. I jakie były potem tego losy? 2244 i 30, można też pisać robota@złoteprzeboje.pl. Czy znaleźliście coś ciekawego kiedyś, gdzie i co się z tym potem stało? No, to będzie dopiero ciekawe. Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.
5: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
6: Z Lady tradycyjnej Biedronki do soboty łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. A także szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
5: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
7: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 15,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Panie Pascalu,
11: tak?
10: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
11: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
10: A to pędzę, lecę, pa!
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Czyta lektor AI.

0: cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,44 za kilogram przy zakupach za minimum 25 zł. A ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 6,99. Teraz jedynie 4,99 za kilogram. Stokrotka.
1: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.

0: na gwiazdkę już dziś. Codziennie do wygrania Thermomix 7 oraz 100 rabatów po 100 zł. Regulamin na www.grzegrzolka.com. W nagraniu użyto SI. Delikatesy Centrum. Jesienny deszcz świątecznych prezentów.
1: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.

Radio Złote Przeboje. A czy wiecie, że producent i współzałożyciel zespołu Ochuan, ten zespół przed nami, to jest prywatnie ojciec twórcy legendarnego elektronicznego duetu Daft Punk. Tak, tak. Ochuan to jest francuski duet z ery disco. No i w tym zespole dość często zmieniały się wokalistki. No to z powodu, oględnie mówiąc, jakby tak delikatnie powiedzieć, trudnego charakteru założyciela tego duetu. No bo pierwotną wokalistką była Annette Eltis, potem z kolei śpiewała kuzynka założyciela duetu Tamara, no a potem jeszcze była wokalistka o imieniu Christine. Tekst piosenki, która przed nami, czyli Hands up, baby, hands up, podnieś ręce do góry, nawiązuje do napadu rabunkowego, w którym napastnik żąda od ofiary oddania nie pieniędzy, tylko serca. No to jeśli jesteśmy gotowi, to ręce do góry.

0: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
2: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
3: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Siedmiu mistrzów polskiego humoru. Siedem premierowych skeczów. Kabaret Nowaki. Kabaret skeczów męczących. Kabaret Smile. Kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski. Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Atlas Arena. 17 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
4: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
5: Kategoria trawienie.
6: Po jednej nutce.
5: Ciężko na żołądku.
6: A teraz?
5: Uczucie pełności.
6: Dobrze. I ostatni.
5: Gazy.
6: Świetnie. A co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Travisto.
7: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
8: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Mamo, źle się czuję.
14: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
15: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
16: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października. Reklama.

dzisiaj w przerwie w pracy ewentualnej. Piszecie albo dzwonicie w naszym cyklu Robota nie zając w sprawie znalezionych rzeczy. W wielu zawodach znajdujemy w pracy ciekawe przedmioty zostawione przez petentów, klientów, pacjentów. Maciej napisał do nas tak. Jestem kierownikiem pociągu. W mojej pracy udało mi się już znaleźć w pociągu zostawione przez pasażerów różne ciekawe rzeczy. Nie zapomnę kontrabasu. Ze jakiś czas ktoś zostawił między siedzeniami ekspres do kawy, ale najbardziej śmialiśmy się ze znalezionego ślubnego garnituru. Pomysłom na to, dlaczego ktoś go zostawił, nie było końca. Pozdrawiam Maciej, wyobrażam sobie, ciekawe czy pan młody się z tego, że zgubił garnitur, bardziej ucieszył, znaczy bardziej się tym zmartwił. Czy znaleźliście coś ciekawego kiedyś w pracy lub poza nią i cóż to było? Nasz telefon 22 4 4 3 0 i adres robota@złoteprzeboje.pl. Za najciekawsze zgłoszenie prześlę nasz piękny fioletowy parasol Radia Złote Przyboje, tylko aby go nigdzie nie zostawić. 22 4 4 3 0

0: Andrzej i Robert, Robert i Andrzej Piaseczny i Niecierpliwi. My niecierpliwie czekamy na najnowsze wiadomości z naszego miasta i okolicy, bo już za 5 minut będzie 11, a dokładnie o 11 owe wiadomości, a potem wracamy do największych przebojów lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Złote Przeboje.

0: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
1: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Już dziś wszystkie makarony Witasia. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie. I łosoś atlantycki, filet ze skórą XXL. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 28% taniej. 4,99 za 100 gramów.
2: Lidl. To się opłaca.
3: W sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
2: Masz tyle sukienek.
3: Ale wszystkie za duże.
2: Fakt. Szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
3: Nie, biorę Hepa Slimin.
2: Hepa Slimin? A to nie jest na wątrobę?
3: Jest, ale dzięki Hepa Slimin znikają też boczki.
2: Taki efekt uboczny, to ja rozumiem.
3: To co, zakupy?
2: Tak, ale po drodze kupimy Hepa Slimin. Dla mnie.
4: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.
5: Wyciąg z liści karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z liści ostrokrzewu pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Aflofarm.
6: Wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Skoda Bednarek właśnie ruszyła. Wybierz swoją nową Skodę spośród ponad 250 samochodów dostępnych od ręki i zyskaj korzyść nawet do 37 tysięcy złotych. Do tego kredyt 0%, leasing 100% oraz promocyjny najem all inclusive z serwisem i ubezpieczeniem w cenie. A jeśli nie znajdziesz idealnej konfiguracji? Stwórz własną i nadal skorzystaj z wyprzedaży rocznika 2026. Zapraszają Skoda Bednarek Łódź, ulica Szczecińska 38A oraz Skoda Bednarek Dobroń, ulica Wrocławska 18.
7: Au! Znów ten ból.
8: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
9: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Siedmiu mistrzów polskiego humoru. Siedem premierowych skeczów. Kabaret Nowaki. Kabaret skeczów męczących. Kabaret Smile. Kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski. Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Atlas Arena, 17 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
11: Olu. Samochody dostawcze Renault wspierają Twój biznes od ponad 100 lat. Szeroka gama zabudów Renault odpowiada na potrzeby wielu branż. Ciesz się krótkim czasem realizacji zamówienia i wyższą wartością rezydualną. Renault Master. Najlepiej sprzedający się samochód dostawczy w Polsce. Dostępny w leasingu od 101%. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
12: Jaspol. Autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
13: A weź młody skocz po jeszcze jedno wiadro do samochodu.
14: Już lecę. Jakaś ciężka ta masa.
13: Ciężka.
14: Niby 20 kg, a jak takie dwa wiadra złapałem, to z brikomana do auta też ciężko.
13: Jakby było 20 kg, to by nam zabrakło. A jest 25.
14: A ja się bałem, że nie mam kondycji.
13: Chyba kumacji.
15: Fachowcy wiedzą, że tanio i od ręki to najlepiej w brikomanie, gdzie masa szpachlowa Knauf Roll and Spray Max kosztuje tylko 107 zł za 25 kg. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
16: Reklama.
17: Wiadomości z Łodzi.
18: Natalia Dobrowolska. Trwają przygotowania do rozbudowy autostrady A2 między Łodzią a Warszawą. Kierowcy muszą się do końca tego tygodnia liczyć z pewnymi ograniczeniami i zmianami w organizacji ruchu, mówi nasz reporter Mateusz Szkudlarek.
19: Kierowców czekają zwężenia na węźle Opacz, gdzie łączą się trasy S2 i S8. Utrudnienia będą też na węźle Warszawa-Zachód, ale też na obwodnicy Sochaczewa. Drogowcy pojawią się też na węźle Wiskitki, mówił mi Maciej Zalewski z łódzkiego oddziału GDDKiA.
20: Będzie malowanie, oznakowanie poziome, więc to są prace szybko postępujące, ale z pewnością będą wymagały dużej ostrożności i uwagi.
18: Drogowcy apelują do kierowców o szczególną ostrożność. Dzieje się też na budowie tunelu KDP. Do komory startowej opuszczono kolejne elementy tarczy oraz części konstrukcji montażowej. Urządzenie ma rozpocząć pracę wiosną. A jeśli czujecie w sobie pęd do folkloru, to świetnie się składa, bo zespoły ludowe z Łódzkiego prowadzą nabory nowych członków. Dzieci, młodzież i dorośli mogą spróbować swoich sił w tańcu i śpiewie, nawet bez wcześniejszego doświadczenia. Za godzinę powiem jeszcze o festiwalu mediów Człowiek w zagrożeniu.
17: Radio Złote Przeboje.
21: Sponsorem programu jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus. prebiotykiem.
17: Pogoda w Łodzi.
18: Coraz więcej słońca widać już na niebie w Łodzi. Chmur cały czas jest jeszcze sporo, ale będzie ich coraz mniej w kolejnych godzinach i synoptycy nie prognozują żadnych opadów. Mamy około 11 stopni na termometrach. Możemy 14 spodziewać się dzisiaj maksymalnie. Popołudnie zapowiada się bardzo przyjemne, takie w sam raz na jesienny spacer. I jutro w prognozie pogody bardzo podobnie. Też sporo słońca, trochę chmur i bez opadów.
17: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.
21: Sponsorem programu był producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
18: Dwie minuty po godzinie 11. Zaczynamy kolejną godzinę przedpołudnia czwartkowego. Gosia Kościelniak, zapraszam. Nie ma litości, no mercy. Tak zaczniemy tę godzinę. Rok 96. Radio Złote Przeboje.

I często się zastanawiam, jak zareagowała Madonna, gdy dowiedziała się, że jeden z gatunków niesporczaka został nazwany na jej cześć Echiniscus Madonnae, aby uhonorować jej wkład w kulturę i sztukę jako jednej z najbardziej znaczących artystek naszych czasów. Ten gatunek niesporczaka został odkryty, opisany w 2006 roku przez polskich zoologów z Uniwersytetu Jagiellońskiego na podstawie próbek mchu zebranych w Peru. Naukowcy w oficjalnym uzasadnieniu w czasopiśmie naukowym napisali tak: z wielką przyjemnością dedykujemy ten gatunek niesporczaka jednej z najbardziej znaczących artystek naszych czasów, Madonnie Louise Véronique Ricci. Pamiętacie, jak wygląda niesporczak? Jak taki mały worek od odkurzacza. A w Radiu Złote Przeboje Robert Gawliński.

0: autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry, zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj, wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy, słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś, teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych. Najbliższa okazja nad graną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.
4: Janie, skarpeta na pieniądze.
5: Się rozpadła.
4: Noż do 100.
5: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
6: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
7: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
8: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
9: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
8: Pewne zwycięstwo.
9: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
10: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W Media Expert taniej masz.
2: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
3: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł i aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
7: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.

Dzisiaj, jeśli macie przerwę w pracy, piszecie albo dzwonicie, nasz cykl Robota nie zając trwa. Dzisiaj sobie rozmawiamy o znalezionych rzeczach w pracy. W wielu zawodach znajdujemy tamże ciekawe pozostawione rzeczy i Monika do nas napisała adres robota@złoteprzeboje.pl, że w jej urzędzie pozostawione klucze,

0: telefony czy portfele to jest norma, ale nie zapomnij, jak raz znalazła zostawioną wędkę, a tydzień później, nie, to jest akurat piękne, spadochron. To było coś, co wyrwało ją i koleżanki z rutyny, ale także dzwonicie.
1: Co najcenniejszego znalazłem w pracy, to była moja kochana żona, z którą jestem już 28 lat. Ona przyszła pracować jako sprzedawczyni, a ja byłem wtedy cukiernikiem w cukierni. Do dzisiaj jesteśmy razem. Dzięki.
0: Co ciekawego znalazłem w pracy? No to bardzo ładne podejście. Nasz telefon 22 44 i 30, adres robota@złoteprzeboje.pl, a za najciekawsze zgłoszenie prześlę nasz piękny fioletowy parasol Radio Złote Przeboje. Do godziny 12 sobie gawędzimy. Na razie jest 11:28, no to trochę rock'n'rolla w Radio Złote Przeboje.

0: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. W czwartek 15 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 17 października przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
1: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
6: Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
6: A to pędzę, lecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
11: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
12: Na niektóre rzeczy warto czekać. Na BMW X3 już dłużej nie musisz. BMW X3 to SUV, który łączy ponadczasowy styl, komfort i technologię, dające prawdziwą radość z jazdy. Wybierz model dostępny od ręki i skorzystaj z promocyjnego leasingu 100%. Lub zamów BMW X3 w wymarzonej konfiguracji już za 2000 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
13: Masz pomysł na biznes? Świetnie. Atal ma dla niego adres, a nawet dwa. W inwestycjach Atal Aura przy ulicy Telefonicznej oraz Nowe Miasto Polesie przy ulicy Pienistej w Łodzi dostępne są lokale usługowe na sprzedaż już od 6990 zł netto za metr kwadratowy. Sklep, biuro, usługi? A może inwestycja? Ty masz pomysł? Atal daje mu przestrzeń. Wybierz lokal dopasowany do swoich planów. Sprawdź ofertę w biurze sprzedaży Atal lub na atal.pl. Atal. Dobry adres dla twojego biznesu.

Tak, ten zespół nazywał się Rescue Shelter Boys. No właśnie, no bo w kwietniu 2009 roku Europejski Oddział Organizacji, tak w tłumaczeniu Ludzie dla Etycznego Traktowania Zwierząt, poprosił brytyjski duet Pet Shop Boys o zmianę nazwy zespołu na Rescue Shelter Boys. Czyli zamiast w tłumaczeniu chłopców ze sklepu ze zwierzętami, mogliby się nazywać chłopcy ze schroniska dla zwierząt. I organizacja chciała oczywiście szlachetnie w ten sposób nagłośnić problem złych warunków w hodowlach, zachęcić do adopcji ze schronisk zamiast kupowania zwierząt w sklepach. Muzycy grzecznie odmówili zmiany nazwy, ale opublikowali w całości list na swojej oficjalnej stronie internetowej, uznając zapewne słuszne, że porusza on bardzo ważny problem. A więc jednak Pet Shop Boys przed chwilą w radiu Złote Przeboje, a teraz Run Paris.

0: Lucysia McNeil śpiewała w Radiu Złote Przeboje na pożegnanie tego przedpołudnia czwartkowego, bo już za 5 minut będzie 12, a o 12 najważniejsze wiadomości z naszego miasta i okolicy w Radiu Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już w sobotę, w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: 97, 98, 99, 100.
4: Co robisz?
3: Liczę.
4: Co liczysz?
3: Jak dużo zyskamy na wyprzedaży rocznika w BMW Premium Arena? Ruszyła największa wyprzedaż samochodów BMW w salonach Premium Arena, w której zyskujesz nawet 100 tysięcy złotych. Który z 200 samochodów dostępnych od ręki będzie twój? BMW X1 za 1059 zł netto miesięcznie? BMW X3 za 1499 zł netto miesięcznie? A może BMW X5 już za 349 tysięcy złotych?
4: Zaprasza Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub na www.premiumarena.pl.
5: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Magda, wszystko w porządku?
7: Przepraszam, migrena.
8: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
7: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
9: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
10: A cappuccino też za piątkę?
7: Też.
10: A flat white?
7: Też.
10: A
7: też. Teraz

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Ty jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem. Reklama.
2: Zbliża się czwartkowe południe. Zapraszamy już na najważniejsze, tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przyboje.
3: Wiadomości z Łodzi.
4: Natalia Dobrowolska. W Łodzi rusza festiwal mediów Człowiek w zagrożeniu. Zajmujemy się różnymi tematami i analizujemy, jak opowiada o nich kino dokumentalne, a jak media, mówi dyrektor festiwalu Jakub Wiewiórski.
5: Tymi tematami, które są na czołówkach portali, w czołówkach wiadomości, serwisów informacyjnych, ale robimy to nie na skórkowo, tylko staramy się sięgać głębiej.
4: W programie tegorocznej edycji są pokazy ponad 60 filmów dokumentalnych i reportaży poświęconych m.in. takiej tematyce jak ludobójstwo w Palestynie, a szpitale w Łódzkiem przygotowują się na sytuacje kryzysowe, w tym zagrożenie konfliktem zbrojnym. W placówkach powstają miejsca doraźnego schronienia, a szpitale kupują agregaty prądotwórcze, ambulanse i przygotowują własne ujęcia wody. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki na przykład otrzymał prawie 8 milionów złotych na remont podziemnych korytarzy. Natomiast łowców okazji może zainteresować aukcja przedmiotów, po które nie zgłosili się ich właściciele. Licytacja Biura Rzeczy Znalezionych wystartuje dzisiaj, a ceny wywoławcze zaczynają się od 5 zł.
3: Radio Złote Przeboje. Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Pogoda w Łodzi.
4: Coraz więcej słońca widać już na niebie w Łodzi i wygląda na to, że będzie też całkiem ciepło, bo maksymalnie możemy spodziewać się około 14 stopni, więc warto zaplanować sobie jakiś popołudniowy, jesienny spacer. Wiatr do tego będzie nieznaczny, chmur będzie niewiele, a synoptycy i tak nie prognozują żadnych opadów. Jutro ma być bardzo podobnie, około 14-15 stopni i sporo słońca.
3: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Popołudnie czwartkowe rozpościera się właśnie przed nami i mam nadzieję, że zostaniecie z Radiem Złote Przeboje. Mamy dla Was największe przeboje lat 80. i 90. No i...
7: Radio Złote Przeboje!
6: Zakończymy też naszą dzisiejszą rozmowę, pogawędkę z cyklu Robota nie zając, a dzisiaj rozmawiamy o tym, co ciekawego udało Wam się znaleźć w pracy. No, przeróżne, ciekawe, nie tylko rzeczy. Gosia Kościelniak, zapraszam teraz doktora Albana.

Kookaburra Sits in the Old Gum Tree. Ten utwór został napisany w 1934 roku przez nauczycielkę Marion Sinclair na konkurs dla harcerek. Prawa autorskie do tej melodii wykupiło później pewne wydawnictwo muzyczne. I ten ikoniczny motyw fletu w wielkim przeboju zespołu Men at Work, przed chwilą w Radiu Złote Przeboje, to się okazało się, że to plagiat, bo właśnie wykorzystuje dwa takty tej popularnej australijskiej dziecięcej piosenki Kookaburra. Muzycy zespołu Men at Work tłumaczyli, że wplecenie tych dosłownie kilku nut przez flecistę było całkowicie nieświadomym żartem, takim muzycznym przypadkiem, na który nikt wcześniej nie zwracał uwagi i przez wiele lat też nikt tego nie zauważył. Ale sędzia australijskiego sądu federalnego uznał, że przebój Down Under narusza prawa autorskie, ponieważ bezprawnie kopiuje znaczącą część tamtej piosenki i nakazał wypłatę 5% tantiem wstecz od 2002 roku i również z przyszłych zysków. Kookaburra!

0: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.
1: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
2: Bo nie mam żadnych objawów.
3: Bo nie mam czasu.
4: Bo boję się diagnozy.
5: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
6: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
1: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
10: Raz, dwa, trzy.
9: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
14: Janie, skarpeta na pieniądze.
15: Się rozpadła.
14: Noż do 100.
15: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
16: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
17: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%.
19: Bo w Media Expert taniej masz.
20: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
21: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
22: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
21: Od czwartku masło Ekstra Mazurski Smak 2,99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. A ser Radamer Serenada z Lady 2,49 za 100 gramów. Kaufland.

0: Robota nie zając.
1: Dziś pisaliście i dzwoniliście w sprawie ciekawych rzeczy, które znaleźliście w swojej pracy. W pociągu, przypominam, znalazł się kontrabas i garnitur, w urzędzie wędka i spadochron, a na deser mamy mail od Magdy, która napisała tak. Cześć. Pracując w kinie, po seansie, na sali wynajętej przez szkołę, na którym to seansie były młodsze dzieci, znalazłam cegłę. Dziecko maksymalnie 10 lat przyniosło wielką, budowlaną cegłę. Aż nieprawdopodobne. No Magdo, to rzeczywiście jest ciekawa sprawa i pewnie dzieciak był niepocieszony, że cegłę, czyli swój skarb, zostawił i nie dotachał jej do domu. Przesyłam ci parasolkę Radia Złote Przeboje w kolorze rozweselającym jesienne dni. Dziękuję wam i pamiętajmy.
0: Robota nie zając.

0: autopromocja.
1: Odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania są na wyciągnięcie ręki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Podpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Przedstawiamy praktyczne porady, praktycznie codziennie.
2: Przekonaj się na własne uszy. Włącz Radio Złote Przeboje dziś po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja.
3: Cześć, to Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
8: Tak, a co?
7: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
8: Już robię drugą.
7: Na komputer.
8: Już biorę pożyczkę.
7: Na co?
8: Na komputer. Moje ty szczęście.
9: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
10: Aliorbank albo nic.
9: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od Twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
11: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
12: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
13: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
14: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
15: Na niektóre rzeczy warto czekać. Na BMW X3 już dłużej nie musisz. BMW X3 to SUV, który łączy ponadczasowy styl, komfort i technologię, dające prawdziwą radość z jazdy. Wybierz model dostępny od ręki i skorzystaj z promocyjnego leasingu 100%. Lub zamów BMW X3 w wymarzonej konfiguracji już za 2000 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
16: Panie Pascalu,
17: tak?
16: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
17: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
16: A to pędzę, lecę, pa!
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
19: No to proszę pana, tynki gotowe, podłoga gotowa, możemy drzwi montować.
20: Ale że już?
19: No już.
20: A bo myśmy jeszcze nawet tych drzwi nie zamówili.
19: Ale to żaden problem. Młody, skocz na chwilę z panem do Brickomana.
20: Ale my 6 potrzebujemy, to da się tak od ręki?
19: No oczywiście. Fachowcy dobrze wiedzą, że jak potrzeba czegoś od ręki i niedrogo, to tylko w Brickomanie. I kupują białe skrzydło pokojowe Dreamsoft już za 169 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.

Teraz gitara, ale na początku i w środku ten fantastyczny, ta fantastyczna melodia zagrana na saksofonie Baker Street, ten riff saksofonowy grany przez Rafaela Ravenscrofta. Istnieją też kontrowersje dotyczące autorstwa tego riffu. Jerry twierdzi, że to on wymyślił linię melodyczną i zaśpiewał ją saksofoniście, podczas gdy saksofonista sugerował, że on wymyślił właśnie tę melodię. I podobno, taka plotka, ale ciekawa, że jedynie 27 funtów za swoją saksofonową partię otrzymał. Czek, który dostał, okazał się być bez pokrycia, więc muzyk oprawił ten bezużyteczny dokument i powiesił na ścianie u swojego adwokata. Radio Złote Przeboje, teraz Fiction Factory.

0: Fantastyczny kultowy oddział zamknięty i przebój z 1982 roku. Za 5 minut będzie godzina 13. Posłuchajmy tym razem w wiadomościach, tylko sprawdzonych wiadomościach radia Złote Przeboje, co dzieje się w Polsce i na świecie.
1: To jest radio Złote Przeboje.

0: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
5: Tak, a co?
4: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
5: Już robię drugą.
4: Na komputer.
5: Już biorę pożyczkę.
4: Na co?
5: Na komputer. Moje ty szczęście.
6: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
7: Aliorbank albo nic.
6: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od Twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
8: W 29. urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Więc kawa mielona Edusho Family 500 gramów w promocji 1 plus 1 za

0: promocji. Oferta ważna od 7 do 20 października tylko w sklepach stacjonarnych. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Netto przedstawia.
2: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
3: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
2: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
3: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
2: To może zapraszamy?
3: Dobre!
4: Z okazji urodzin Netto, kaczka Pekin, sztuka mięsa, jedynie 9,99 za kilogram, aż o 45% taniej. A kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, tylko 27,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 27,99. Netto do

0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie Twoja rata. Mercedes-Benz czeka na Ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
3: Reklama. Zbliża się 13. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
4: Zwłoki w garażu w Żyrardowie. Jest tymczasowy areszt dla podejrzanego. Ruszył proces w sprawie afery w Collegium Humanum. Paliwa będą jutro tańsze, znamy ceny maksymalne. Dorota Wertycka. Zwłoki 75-letniego mężczyzny w garażu w Żyrardowie. Zatrzymany w tej sprawie został już 77-letni mężczyzna i aresztowany na 3 miesiące. Policję zawiadomił syn 75-latka. Starszy o 2 lata mężczyzna usłyszał już zarzut zabójstwa. Grozi mu nie mniej niż 10 lat więzienia lub dożywocie. 6 ze stron aktu oskarżenia i 29 oskarżonych. W Warszawie rozpoczął się proces w sprawie afery w Collegium Humanum. Uczelnia wystawiała fałszywe dyplomy, w tym te dotyczące studiów MBA, dające dostęp do wysokich posad w spółkach Skarbu Państwa. Na ławie oskarżonych zasiada m.in. prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, który pojawił się dziś w warszawskim sądzie okręgowym.
5: Nie czuję się winny i cieszę się, że będziemy mogli to w końcu wyjaśnić. Sprawa będzie miała charakter jawny, na szczęście, także będzie można o tym wszystkim usłyszeć.
4: Prokuratura zarzuca Jackowi Sutrykowi korupcję i oszustwo. Znamy już maksymalne ceny paliw na jutro. Będą niższe niż dziś. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 95 groszy, a litr diesla maksymalnie 8 zł i 3 grosze. Utrudnienia na A2 między węzłami Poznań-Komorniki, Poznań-Krzesiny na jezdni w kierunku Warszawy. To po wypadku, podczas którego człowiek upadł z wiaduktu na jezdnię. Do wypadku doszło na 165 km trasy. W życie wszedł zakaz spożywania alkoholu na dworcach kolejowych Deutsche Bahn w Niemczech, poza restauracjami. To ponad 5,5 tysiąca dworców w Niemczech, zdecydowana większość tych największych. Część mniejszych stacji należy m.in. do samorządów i właścicieli prywatnych. Maja Chwalińska awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA w Wuhan. Pokonała Amerykankę Iwę Jowicz 6-4, 6-1, a teraz z Amerykanką Ashlyn Kruger gra Iga Świątek.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
7: W centrum, na Lubelszczyźnie i w Rzeszowie może mocniej dzisiaj padać. I w Białymstoku jeszcze i Suwałkach, a poza tym pochmurno, ale z przejaśnieniami. I od 11 stopni na wschodzie przez 13 maksymalnie w centrum, aż do 14-15 stopni na zachodzie. Kolejna godzina popołudnia czwartkowego. Rozpoczynamy ją. Dzień dobry, witam wszystkich, którzy dołączyli do Radia Złote Przeboje, a także ściskam tych, którzy już są z nami od jakiegoś czasu dzisiaj. Gosia Kościelniak, a teraz Belinda.

jeden z najbardziej strzeżonych sekretów i na pewno będzie jednym z największych przebojów roku. Tak było w 2002 roku. Dość nietypowy duet, bo Sting i Craig David. Sting zgodził się jednak zaśpiewać wspólnie z Craigiem, ponieważ był jego fanem. A mówimy o utworze Rise and Fall, który przed nami w Radiu Złote Przeboje. Został stworzony bezpośrednio na charakterystycznym motywie gitarowym z kultowego przeboju Stinga Shape of My Heart. Craig David napisał tekst opowiadający o trudach kariery, no i ciemnych stronach sławy, a następnie wysłał go z prośbą do Stinga o akceptację użycia motywu gitary, ale Stingowi tak się spodobała ta nowa wersja, że nie tylko pozwolił na wykorzystanie tego motywu ze swojego przeboju, ale też osobiście dołączył do Craiga Davida w studiu i zaśpiewał.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
1: W każdą niedzielę po 8.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
1: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.
3: Zapytaliśmy panią Cylinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
4: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
3: Od czwartku pomarańcze tylko 3,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości z Lady kilogram jedynie 9,99, 5 kilo na osobę. Kaufland.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Aż 1500 aut w obniżonych cenach i sprawdzonych aż w 260 parametrach. Dlatego samochody używane kupować warto w AAA Auto. Łódź Kasprzaka 8 i na aaauto.pl. Kredyt i leasing nawet w jeden dzień. Auta dla każdego. Sprawdzone i dostępne od ręki. Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Sprawdź listę samochodów w jesiennej wyprzedaży na aaauto.pl.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
10: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
12: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
13: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
12: TravistoFast i Travisto.
13: Aflofarm.
14: Masz pomysł na biznes? Świetnie. Atal ma dla niego adres, a nawet dwa. W inwestycjach Atal Aura przy ulicy Telefonicznej oraz Nowe Miasto Polesie przy ulicy Pienistej w Łodzi dostępne są lokale usługowe na sprzedaż już od 6990 zł netto za metr kwadratowy. Sklep, biuro, usługi? A może inwestycja? Ty masz pomysł? Atal daje mu przestrzeń. Wybierz lokal dopasowany do swoich planów. Sprawdź ofertę w biurze sprzedaży Atal lub na atal.pl. Atal. Dobry adres dla twojego biznesu.
15: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
0: Reklama.

zaczęło się od grupy wielbicieli z Brighton, którzy w 2013 roku chcieli po prostu złożyć hołd ukochanej piosenkarce Kate Bush i jednocześnie pobić rekord liczby ludzi przebranych za nią właśnie w jednym miejscu. Wydarzenie tańca, tak jak Kate Bush ubrania się tak jak ona, cieszyło się wielką popularnością i od tamtego czasu odbywa się co roku w różnych miejscach globu pod nazwą Najbardziej Wichrowe Wzgórze. No i przyciąga coraz więcej fanów. Ten taniec nawiązuje oczywiście do kultowego teledysku Kate Bush, który nam znany jest w dwóch wersjach, w białej i czerwonej sukience, bo czerwona wersja jest wersją ocenzurowaną, powstałą na rynki wschodnie, bo producenci uznali, że taniec artystki w pierwotnej wersji jest zbyt wyzywający. Radio Złote Przyboje.

0: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Polska Nocka Baletowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Nocka Baletowa 2026. Atlas Arena, 17 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska SA.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: Na niektóre rzeczy warto czekać. Na BMW X3 już dłużej nie musisz. BMW X3 to SUV, który łączy ponadczasowy styl, komfort i technologię, dające prawdziwą radość z jazdy. Wybierz model dostępny od ręki i skorzystaj z promocyjnego leasingu 100%. Lub zamów BMW X3 w wymarzonej konfiguracji już za 2000 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
13: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.

0: Ja na życie nie patrzę bez emocji, wbrew faktom. Ale za chwilę usłyszymy, jak ten tekst niesamowite emocje wzbudzał w wszystkich, którzy byli na tym koncercie. To był Jerzy, bo ty już tam zerkasz okiem.
1: Ja zerkam, to był Lombard, to było przeżyj to sam. No. Ten hałas, który tam słychać, to jest Hala Arena w Poznaniu, która zdaje się, że teraz nie jest w najlepszej kondycji, no ale słuchajcie, no dobrze, że w najlepszej kondycji są nasze gwiazdy. Dziękujemy Lombardowi, dziękujemy Pauli i Kiarze, które już nam się tu pięknie rozpędziły.

0: Vamos a bailar i Radio Złote Przeboje na 4,5 minuty przed godziną 14. O 14.00 wiadomość Radia Złote Przeboje. Dorota, o czym będziesz mówić?
1: O Trybunale Konstytucyjnym mówiliśmy wczoraj sporo. Dziś to, co dzieje się w Trybunale, sprawdza Państwowa Inspekcja Pracy. A więcej o tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 14.00.

0: autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: W każdą sobotę od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
4: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
3: Pewne zwycięstwo.
4: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
5: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz?
6: Uczucie pełności.
7: Dobrze. I ostatni.
6: Gazy.
7: Świetnie. A co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Travisto.
8: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
12: Panie Pascalu,
13: tak?
12: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
13: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
12: A to pędzę, lecę, pa!
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
15: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Atlas Arena, 17 października. Bilety Polska Noc Kabaretowa.
17: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
18: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
17: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
18: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
0: Reklama.
19: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
20: Czwartek, 15 października, tu Radio Złote Przeboje i Dorota Wardecka, która przedstawi wiadomości.
21: Proces w sprawie Kolegium Humanum odroczony. Jest wniosek o uchylenie immunitetu Daniela Obajtka. Państwowa Inspekcja Pracy sprawdza, jak pracuje Trybunał Konstytucyjny. Do grudnia odroczony został proces w sprawie Collegium Humanum. To dlatego, że jeden z oskarżonych, który najpierw wnioskował o dobrowolne poddanie się karze, zmienił zdanie i przez zawiłości formalne nie pojawił się na rozprawie, tłumaczy prokurator Piotr Żak.
1: Nie został on prawidłowo poinformowany o dzisiejszym terminie. Nie doręczono mu też, jak wskazał sąd, aktu oskarżenia.
21: Według śledczych władze uczelni wystawiały fałszywe świadectwa ukończenia studiów MBA. Na ławie oskarżonych ma zasiąść blisko 30 osób. Po nocnych starciach z policją przed prywatnym zoo w Łącznej wciąż czuwają mieszkańcy, którzy sprzeciwiają się wywożeniu stąd zwierząt i nie wierzą w zarzuty znęcania się nad zwierzętami dla właścicieli.
2: Mam nawet zdjęcia prywatne swoje w telefonie, że zwierzęta naprawdę były zaopiekowane.
22: Pana Marcina znam od bardzo dawna. To jest bardzo wrażliwy człowiek. On by się prędzej rozpłakał, niż by skrzywdził jakiekolwiek zwierzę.
21: A właśnie teraz powinno rozpoczynać się posiedzenie aresztowe dyrektora zoo Marcina N. Jest wniosek do szefowej Parlamentu Europejskiego o uchylenie immunitetu europosła Daniela Obajtka, także o zgodę na jego zatrzymanie, przymusowe doprowadzenie i tymczasowe aresztowanie. Wniosek skierował minister sprawiedliwości i prokurator generalny, a chodzi o zaniżanie cen paliw 3 lata temu przed wyborami. Co dzieje się w Trybunale Konstytucyjnym? Po wczorajszych przepychankach i proteście kontrolę prowadzi tu Państwowa Inspekcja Pracy.
23: Rzeczywiście trwa kontrola przestrzegania prawa pracy i bezpieczeństwa i higieny pracy w Trybunale Konstytucyjnym.
21: Potwierdza minister Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Polskie drużyny zagrają dziś o pierwsze punkty w Lidze Europy. Lech Poznań spotka się u siebie z zawodnikami Bayer Leverkusen. Musimy być bardzo skoncentrowani, mówi bramkarz Mateusz Lis.
24: Żebym zobaczył lepiej funkcjonującą maszynę jako całość, bo mam takie poczucie, że mamy niezłe momenty, ale potrzebujemy w tych momentach więcej konsekwencji, więcej dyscypliny, no bo ona na koniec rodzi pozytywny wynik.
21: Jagiellonia podejmie dziś drużynę Ararata Armenia. Mecz Lecha o 18.45, Jagiellonii o 21.00.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
20: Pochmurny czwartek przelotnie popada we wschodniej połowie kraju. 11 stopni w Białymstoku, 12 w Lublinie i Rzeszowie, 14 w Gdańsku, Koszalinie, Toruniu, Bydgoszczy, Poznaniu, Wrocławiu i Opolu, 15 stopni w Zielonej Górze i w Szczecinie. Brazylijski taniec ludowy, a zarazem gatunek muzyczno-taneczny pochodzenia afrykańskiego. Może przyjmować rozmaite odmiany stylistyczne. Tempo od umiarkowanego do szybkiego, metrum 2/4 lub 4/4, czasami synkopowany akompaniament. Tyle encyklopedia, a jeśli chodzi o sambę, to ja proponuję taką. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

W Brazylii płacili mu marmurem za występy. W Jugosławii, kiedy jeszcze istniała, dostał zapłatę w winie. Eddie Grant przyznał, że w takich miejscach bywały problemy finansowe, więc brał to, co budowali. Tylko w Radiu Złote Przeboje usłyszycie takie historie o tych swoich ukochanych gwiazdach lat 80. i 90. Teraz Kasia Kowalska, a już za chwilę zaglądamy za kulisy telewizyjnego show Hitster. Sprawdźcie, co tam robi nasz wysłannik.

0: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Reklama. Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
5: Od czwartku w Kauflandzie parówki pakowane, kup dwa opakowania, trzecie najtańsze gratis. Nie dotyczy parówek naturalnie Tarczyński. A napój jogurtowy Actimel 5,39 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ser Gouda w plastrach Pilos XXL 500 gramów. W nowej cenie regularnej 11,99. Cena przed obniżką 13,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
13: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
16: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
15: TravistoFast i Travisto.
16: Aflofarm.
17: Gang Zaradniaków zaprasza do Biedronki po ekstra naklejki. Tylko teraz. Kup dowolne produkty Kraina Wędlin za minimum 10 zł i zyskaj dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Tak, od czwartku 15 do soboty 17 października zgarniasz dodatkową naklejkę Gangu Zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji w sklepie i na gangzaradniaków.pl.

Radio Złote Przeboje 101 i 3 FM.

0: Let the music play, Barry White w Radiu Złote Przeboje. Marzenko moja ukochana, droga jedyna na świecie, gdybyś tak się rano obudziła i ktoś by cię zapytał, do jakiego kraju byś się przeniosła, żeby się wyemigrować?
1: No to do kraju, co się nazywa Paryż.
0: A,
1: Paryż
0: tak,
1: albo to... Prowansja. Kraj Paryż albo kraj Prowansja.
0: Ale na P, ogólnie musi być to na P.
1: Tak, ale wiesz co, będąc całkiem niedawno w Japonii, to bym spróbowała tam na przykład tak, dajcie mi pół roku w Japonii, to ja bym sobie tam pomieszkała, bo tam nikt się nie pcha, tam jest czysto, tam są takie, a tam jest cichutko w metrze, tam jakoś tak, wydaje mi się, że każdy zwraca uwagę na drugą osobę, żeby nie przeszkadzać. Dużo się ludzie do siebie uśmiechają, chociaż przecież mówi się o Japończykach, że są takim zamkniętym narodem i podobno z kulturą pracy nie do końca jest najlepiej, ale ja bym spróbowała.
0: No przecież nie jechałabyś tam do pracy, no.
1: Ja bym tam poeksplorować sobie jechała. Ciekawe, kiedy by mi się zakupy znudziły, bo Japonia jest rajem dla kupujących.
0: Naprawdę?
1: I nie drąż tego tematu.
0: Serdecznie pozdrawiamy wszystkich, którzy dalej lub jeszcze dalej słuchają Radia Złote Przeboje dzięki naszej aplikacji. Czekaj, a co ty mówisz? Na przykład CC Hash Heartbreak Hotel. O, taką mam propozycję. Tak bym ci zagrał, co?
1: Bardzo. O, widzisz, Jureczku, czytasz w moich myślach. Ho, ho.

0: wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.pl.
1: Polska Nocka Baletowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Nocka Baletowa 2026. Atlas Arena, 17 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
4: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
6: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
5: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Reklama.
11: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Bardzo skrupulatnie i starannie wybieram dla was złote przeboje. No, to teraz będzie perełka.
1: Takie rzeczy tylko w radiu Złote Przeboje.
0: Madonna i Take a Bow. Madonna, która w tym roku po bardzo długiej przerwie pojawiła się na gali MTV Video Music Awards, w 95 roku za klip do tej właśnie piosenki dostała nagrodę w kategorii Najlepszy teledysk kobiecy. W klipie pojawił się autentyczny hiszpański toreador Emilio Muñoz, ukochany Madonny, którego widzimy w trakcie walki byków, no i który potem powtórzy tę rolę w teledysku do You'll See. Piosenka powstała w ramach współpracy z Babyface'em, a że Madonna zażyczyła sobie, żeby utwór został nagrany z pełną orkiestrą, to Babyface, jak wspominał, miał pierwszą w życiu okazję zagrania z żywymi instrumentami smyczkowymi. Piosenka opowiada o nieudanym romansie Madonny z gwiazdą filmową, którą był prawdopodobnie Warren Beatty. Madonna zagrała u jego boku w filmie Dick Tracy, a ich romans zakończył się po 15 miesiącach.
1: To jest to. Zrób głośniej i śpiewaj z nami.

0: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Autopromocja.
2: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
3: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry, zgarnij złote od złotych.
2: Nie zwlekaj, wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy, słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś, teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
4: Najbliższa okazja nad graną już w poniedziałek po 9:00.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
6: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
5: Wiejskie życie ma smak!
6: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
7: Zgaduj z Gadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
8: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu. A w dodatku można go podać również na noc. Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
7: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
9: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, które pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
12: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
11: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
12: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
13: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
14: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
15: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
1: Reklama.
16: Tu Radio Złote Przeboje. Jest czwartek, 15 października. Posłuchajmy wiadomości. Przygotowała je i przedstawi Dorota Wardecka.
17: Jest orzeczenie TSUE w sprawie zwrotu pieniędzy klientom. Co 10. punkt schronienia w Polsce leży na Śląsku. Warszawscy radni przeciwko hulajnogom elektrycznym w centrum i na aplikacje. W przypadku nieautoryzowanej transakcji bank ma obowiązek niezwłocznie zwrócić klientowi pieniądze pobrane z jego konta. Tak wynika z dzisiejszego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Bank może jednak później domagać się od klienta pokrycia strat. Co może się zmienić po tym orzeczeniu, mówi autor bloga Subiektywnie o Finansach Maciej Samcik.
18: Może być tak, że banki będą nieco częściej nam blokowały jakieś przelewy, które uznają za podejrzane, żeby je sprawdzić. Być może coraz częściej będą do nas dzwoniły, żeby potwierdzić, czy to my dokonujemy jakichś transakcji. Być może będą nas prosiły o zgodę na wykorzystywanie tak zwanej biometrii behawioralnej.
17: Żeby wykryć, czy ktoś inny, mając nasze dane, nie próbuje się pod nas podszywać. Co 10. punkt schronienia na mapie Polski znajduje się w województwie śląskim. Łącznie w całym kraju jest ich ponad 86 tysięcy. A wszystkie takie punkty powinny zostać oznaczone w terenie do końca tego roku. Grzegorz Kozieł.
19: Wojewoda śląski Marek Wójcik informuje, że przekazał odpowiednie zalecenia prezydentom miast i starostom powiatowym wraz ze wzorem tabliczek, miejscem ich rozwieszenia, a także środkami na ich zamontowanie. Punkty schronienia to najczęściej miejsca w zakładach pracy czy podziemne parkingi.
20: Ale to jest także miejska infrastruktura, na przykład przejścia dla pieszych pod ulicami.
19: Na tabliczkach jest symbol obrony cywilnej, czyli granatowy trójkąt na pomarańczowym tle oraz zielona część informacyjna z białymi literami.
17: Jutro ceny paliw będą niższe. Litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł. 95 groszy, litr diesla 8 zł. 3 grosze, ale kierowcy mówią, że to nadal drogo.
21: Niedobrze. Każdy dużo jeździ, a ja też dojeżdżam do pracy. No i wie pan, staram się ograniczyć do jazdy, jak mogę, oczywiście.
17: Resort Energii twierdzi, że i tak ceny paliw w Polsce należą do najtańszych w Europie. Stołeczni radni nie chcą elektrycznych hulajnóg na aplikacje. Chcą też zakazu poruszania się nimi po cenę. Centrum przyjęli to stanowisko niemal jednogłośnie. Radni przytaczają też, że europejskie miasta takie jak Paryż, Madryt i Praga ograniczyły już jazdę elektrycznymi hulajnogami w centrum.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
0: co jest grane w Łodzi.
3: Natalia Dobrowolska. Zacznijmy od soboty, która upłynie pod znakiem jubileuszu i wielkich emocji. 17 października o 18.30 w Teatrze Muzycznym rozpocznie się gala i znów premiera. To wyjątkowe wydarzenie przygotowane z okazji 80-lecia teatru. Publiczność usłyszy nowe aranżacje utworów operetkowych i musicalowych. A jeśli zamiast wzruszeń wolicie śmiech, to też w sobotę coś dla siebie znajdziecie. 17 października w Atlas Arenie odbędzie się Polska Noc Kabaretowa pod hasłem 7 Wspaniałych. Na koniec przeniesiemy się do niedzieli i świata filmu. 18 października od godziny 11 do 13 w Centrum Nauki i Techniki EC1 odbędzie się spotkanie Niedziela z kinem Polonia. Uczestnicy zwiedzą wystawę poświęconą ponad 130-letniej historii polskiej kinematografii, a przewodnikiem będzie Arkadiusz Krystek.
0: Radio Złote Przeboje 101 i 3 FM. Pogoda.
16: Przelotny deszcz dzisiaj tylko na wschodzie, a pochmurno wszędzie. W całej Polsce 15 stopni w Zielonej Górze i w Szczecinie to najcieplej, 13 w Warszawie, Łodzi, Krakowie i Katowicach, w Lublinie i Rzeszowie 12 stopni. Czwartkowe popołudnie z największymi gwiazdami lat 80. i 90. Czwartkowe popołudnie z gwiazdami, które kochacie. Jerzy Telesiński, to naprawdę super, że jesteście dzisiaj ze mną.

Słuchajcie, no to co, hyc? Skoczmy sobie teraz 40 lat wstecz do PRL-u, co? Mówię o tym dlatego, że pionierzy nowej rockowej fali, czyli zespół Tilt, materiał na pierwszy album mieli gotowy już właśnie w tym 86 roku, jednak płyta zatytułowana Tilt została wydana dopiero 2 lata później, a i to nie w pełni tak, jak muzycy sobie tego życzyli, no bo takie to były czasy, że cenzura nie wszystko im wtedy puściła. Niektóre piosenki mogły ukazać się dopiero po roku 90. Teraz Tilt, a za chwilę o kolejnym micie na temat palenia, który właśnie upada.

0: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
1: Z Lady tradycyjnej Biedronki do soboty łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. A także szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
0: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
2: Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
4: Tak, a co?
3: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
4: Już robię drugą.
3: Na komputer.
4: Już biorę pożyczkę.
3: Na co?
4: Na komputer. Moje ty szczęście.
5: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
6: Aliorbank albo nic.
5: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
7: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. Wszystkie serki wiejskie, twarogi i serki do smarowania marki Łaciaty 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Carrefour, w sumie najlepszy.
8: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
9: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
10: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
9: Twoja definicja dobrego snu.
11: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej o 28% ceny drugiego tańszego produktu przy zakupie minimum dwóch różnych produktów. Telewizor Hisense Mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5699 zł. Teraz za 5399 zł. Odkurzacz bezprzewodowy Bosch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999 zł. Teraz za 499 zł. MediaMarkt.
12: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
13: Skoda.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

27 lipca tego roku w Łodzi wszedł na scenę z 1,5-godzinnym opóźnieniem, przez co jego występ skrócono do zaledwie około 30-40 minut. Wiele zdudzonych osób opuściło teren imprezy jeszcze przed tym, zanim pojawił się na scenie. Tak ostatnio dał się zapamiętać Sean Paul. No ale u nas w Radiu Złote Przeboje na szczęście odbyło się bez zgrzytów i teraz też się tak będzie właśnie fajnie działo, w całości, pięknie i bez obsuwy. Bad Boys Blue.

0: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz imponującego i komfortowego SUV-a Audi Q5 z ratą już od 990 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
2: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
1: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
2: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
3: Sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
4: Masz tyle sukienek.
3: Ale wszystkie za duże.
4: Fakt. Szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
3: Nie, biorę Hepa Slimin.
4: Hepa Slimin? A to nie jest na wątrobę?
3: Jest, ale dzięki Hepa Slimin znikają też boczki.
4: Taki efekt uboczny, to ja rozumiem.
3: To co, zakupy?
4: Tak, ale po drodze kupimy Hepa Slimin. Dla mnie.
5: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.
6: Wyciąg z liści karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z liści ostrokrzewów pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Aflofarm.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Zgaduj z gadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
11: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu. A w dodatku można go podać również na noc. Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
10: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
12: Polska noc kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska noc kabaretowa 2026. Atlas Arena, 17 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
13: Masz pomysł na biznes? Świetnie. Atal ma dla niego adres, a nawet dwa. W inwestycjach Atal Aura przy ulicy Telefonicznej oraz Nowe Miasto Polesie przy ulicy Pienistej w Łodzi dostępne są lokale usługowe na sprzedaż już od 6990 zł netto za metr kwadratowy. Sklep, biuro, usługi? A może inwestycja? Ty masz pomysł? Atal daje mu przestrzeń. Wybierz lokal dopasowany do swoich planów. Sprawdź ofertę w biurze sprzedaży Atal lub na atal.pl. Atal. Dobry adres dla twojego biznesu.
14: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm. Reklama.
15: Złote przeboje w drodze.
16: Przelotny deszcz i mokre ulice mogą dziś zniechęcać do jazdy, a na pewno spowalniać tempo, przede wszystkim we wschodniej połowie kraju. W nocy też na południowym wschodzie może popadać, a w centrum, na południu, ale też we wschodniej Polsce mgły będą ograniczały widzialność do nawet 100 metrów. A na Podlasiu teraz na Krajowej 8 dachował samochód w pobliżu miejscowości Kamień. To 712 km trasy. Droga została zablokowana.
15: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: Tumbling In, czyli Suzy 4 i Chris Norman w duecie w Radiu Złote Przeboje, w którym no my teoretycznie z Tomkiem Brelem też troszkę w duecie, ale tylko teraz wyjątkowo, bo ja jeszcze, a on prawie już. Witam cię serdecznie.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Czyli co, to już koniec duetu?
0: No tak, troszeczkę każdy pójdzie w swoją stronę, ale tak naprawdę wszystko, co najfajniejsze, to jeszcze przed nami, czyli przed słuchaczkami i słuchaczami. Czyli co,
1: oczywiście, że tak. A po godzinie 18 oczywiście będą plotki, ploteczki z gwiazdami. Między innymi Beata Kozidrek nas odwiedzi na chwilkę.
0: A, no to jeśli chodzi o Beatę Kozidrek, to bardzo prosimy. Taka Warszawa.

0: Wspaniała Beata Kozidrak w Radiu Złote Przeboje. Beata Kozidrak, na której koncert zapraszaliśmy się wielokrotnie. Dzisiaj na pewno też słówko zamienimy, to mogę obiecać. Za chwilę zaczynamy całą muzykę, wcześniej co nieco o pogodzie, a punktualnie o 18:00 wiadomości sportowe.
1: Autopromocja.
2: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
3: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
2: W każdą sobotę od 18:00.
3: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
2: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
4: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
2: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
7: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
8: 97, 98, 99, 100.
9: Co robisz?
8: Liczę.
9: Co liczysz?
8: Jak dużo zyskamy na wyprzedaży rocznika w BMW Premium Arena. Ruszyła największa wyprzedaż samochodów BMW w salonach Premium Arena, w której zyskujesz nawet 100 tysięcy złotych. Który z 200 samochodów dostępnych od ręki będzie twój? BMW X1 za 1059 zł netto miesięcznie? BMW X3 za 1499 zł netto miesięcznie? A może BMW X5 już za 349 tysięcy zł?
9: Zaprasza Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub na www.premiumarena.pl.
10: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
11: Myślisz, że Mercedes-Benz jest poza twoim zasięgiem? Możesz się pozytywnie zaskoczyć. W Mercedes-Benz Autostudio w Łodzi nowoczesne GLB, dostępne od ręki, może być twój już za 1455 zł miesięcznie. Lub przestronny GLC SUV Formatic już za 1659 zł miesięcznie przy wpłacie 18450 zł. Nie chcesz inwestować? Na start? Dopasujemy finansowanie do twojego budżetu także w wariancie bez wpłaty własnej. Mercedes-Benz. Może być bliżej niż myślisz. Sprawdź to w Autostudio Łódź przy ulicy Rokicińskiej 78.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
14: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
15: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
17: 28 lat MediaMarkt. Łap urodzinowe okazje. Smartfon Motorola G17 Power. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 899 zł. MediaMarkt.
18: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
0: Reklama. 18:00 już prawie, za chwilę pochylimy się nad tematem pogody, a teraz czas na wiadomości sportowe w Radiu Złote Przeboje.
19: Na wiadomości sportowe zaprasza ich sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
20: Sport w 30 sekund.
21: Przemysław Pozowski, zapraszam. Iga Świątek i Maja Chwalińska awansowały do ćwierćfinału turnieju tenisowego w Wuhan. Chwalińska sprawiła niespodziankę i pokonała wyżej notowaną Amerykankę Iwejowicz 6-4, 6-1. Z kolei Świątek bez problemu wygrała Sinną z zawodniczek z USA, Ashlyn Krüger 6-1, 6-4. Polskie drużyny zagrają dziś o pierwsze punkty w piłkarskiej lidze Europy. Najpierw o 18.45 Lech podejmie w Poznaniu Bayer Leverkusen, a o 21.00 Jagiellonia zagra przed własną publicznością z Araratem Armenia.
19: Na wiadomości sportowe zaprasza ich sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
22: Sponsorem programu jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
23: Pogoda.
0: W nocy dość pogodnie, tylko na południowym wschodzie mogą pojawić się słabe opady deszczu, w Bieszczadach deszcz ze śniegiem. Temperatura od 1 stopnia miejscami na wschodzie, 3 w centrum, do 6 na zachodzie i 7 nad morzem. Jutro dłuższe chwile ze słońcem, jeżeli popada to tylko na południowym wschodzie. A na termometrach jutro od 8 stopni na obszarach podgórskich, 13 będzie w centrum, do 19 na zachodzie.
22: Sponsorem programu był producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
0: Trzeba przyznać, że 19 stopni, a tyle będzie jutro na zachodzie, brzmi absolutnie wspaniale, zdecydowanie gorzej dzisiaj w nocy, 1 stopień na wschodzie. No nie mówiąc już o tym, że gdzieniegdzie szykują się też przygruntowe przymrozki. Dobrze, prognoza muzyczna dopisuje, bo u nas zawsze świeci słońce. No i największe hity lat 80. i 90. Za moment między innymi Soft Cell, to jeżeli chodzi o lata 80. Teraz połowa lat 90. i zespół Ladybug.

0: pięknie Dying White Flag, a wcześniej Lady Bang. Lady Bang, czyli zespół, o którym ponownie jest głośno, to za sprawą filmu Mniej Obcy, który nie tak dawno miał swoją premierę. No i cóż, wielokrotnie rozmawialiśmy z Janem Borysewiczem i Januszem Banasewiczem również o amerykańskim wątku kariery, który jest przedstawiony w filmie. I Jan Borysewicz wielokrotnie też twierdził, że Stany Zjednoczone co prawda ich uwiodły, ale bardzo szybko zmęczyły i pojawiła się niechęć.
1: Ta niechęć na przykład z mojej strony przynajmniej polegała na tym, że oni zaczęli troszeczkę jakby zmieniać kapelę w ogóle. Myśmy jeździli również oprócz wywiadów do fryzjerów, prawda? Chcieli nas ustawić, dawali nam jakichś muzyków, chcieli, żeby oni komponowali nam utwory. Wiesz, to już zanosiło się na totalną zmianę zespołu, no, ale mi zupełnie o to nie chodziło.
0: No tak było. Kawał historii polskiej muzyki, czyli zespół Lady Bang w Radiu Złote Przeboje. No a teraz cofniemy się do początku lat 80. U nas startował Lady Bang, a na zachodzie grało się tak.

0: To zespół Cutting Crew w Radiu Złote Przyboje. Ilekroć słyszę tę piosenkę, to przypomina mi się książka, którą jakiś czas temu czytałem. Ponoć na Wyspach Brytyjskich lekarze, kiedy słyszą tę piosenkę w radiu, instynktownie przerywają jakiekolwiek czynności wykonywane przy pacjencie. No, może nie ma się co dziwić, tytuł zobowiązuje. I just died in your arms tonight, czyli umarłem w twoich ramionach. No dobrze, piosenka już za nami, więc można wracać do pracy. Various Monks teraz, czyli zespół, przez który przewinęła się rekordowa liczba wokalistek i za każdym razem było fantastycznie. Dlaczego? No, to wyjaśniała skromnie jedna z nich.
1: No, Robert ma z załogą swoją, Manksową, ma nosa do świetnych dziewczyn.
0: No dobrze, teraz cofniemy się do połowy lat 90. W Variousach śpiewała wtedy Anita Lipnicka.

0: pięknie rozkołysany Bob Marley. No zresztą tę piosenkę ma na swoim koncie również mistrz coverów, czyli Joe Cocker. Za chwilę Warszawa i zespół T-Love. Przy okazji Monik Staszczyk opowiadał mi jakiś czas temu niezwykłą historię związaną z ich najsłynniejszą płytą. I tę historię przypomnimy sobie za chwilę.
1: Teraz w RTV Eura GD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
5: Dużo dobrego.
6: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto, dużo dobrego. Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
7: Masz pomysł na biznes? Świetnie. Atal ma dla niego adres, a nawet dwa. W inwestycjach Atal Aura przy ulicy Telefonicznej oraz Nowe Miasto Polesie przy ulicy Pienistej w Łodzi dostępne są lokale usługowe na sprzedaż już od 6990 zł netto za metr kwadratowy. Sklep, biuro, usługi? A może inwestycja? Ty masz pomysł? Atal daje mu przestrzeń. Wybierz lokal dopasowany do swoich planów. Sprawdź ofertę w biurze sprzedaży Atal lub na atal.pl. Atal. Dobry adres dla twojego biznesu.
8: Ruszyła największa wyprzedaż samochodów BMW w czterech lokalizacjach salonów BMW Premium Arena. Rabaty do 100 tysięcy złotych, ponad 200 samochodów dostępnych od ręki. W ofercie wyprzedażowej BMW X1 już za 1059 zł netto miesięcznie, BMW X3 już za 1499 zł netto miesięcznie, a BMW X5 już za 349 tysięcy złotych. Zaprasza Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. Lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Nie czekaj, już dziś wybierz swoje nowe BMW w ofercie wyprzedażowej z rabatami do 100 tysięcy złotych.
9: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Mamo, źle się czuję.
11: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
12: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
13: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
14: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
13: Czyli frosty kupiłeś?
14: Prościej się nie da.
15: Naturalne składniki. Bez dodatków do żywności. Frosta. Smaczna i prosta.
16: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
17: Panie Pascalu,
18: tak?
17: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
18: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
17: A to pędzę, lecę, pa!
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką

0: sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
1: Masz tyle sukienek.
0: No, ale wszystkie za duże.
1: Fakt. Szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
0: Nie, biorę Hepa Slimin.
1: Hepa Slimin? A to nie jest na wątrobę?
0: Jest, ale dzięki Hepa Slimin znikają też boczki.
1: Taki efekt uboczny, to ja rozumiem.
0: To co, zakupy?
1: Tak, ale po drodze kupimy Hepa Slimin. Dla mnie.
2: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.
3: Wyciąg z liści karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z liści ostrokrzewu pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Aflofarm.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ser Gouda w plastrach Pilos XXL 500 gramów. W nowej cenie regularnej 11,99. Cena przed obniżką 13,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania z Trzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
7: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
8: Reklama.
9: Złote przeboje w drodze.
10: Nocne mgły na wschodzie, południu i w

Lilach i Warszawa w Radiu Złote Przeboje. No pamiętam, jak to Monik Staszczyk opowiadał mi niezwykłą historię związaną z podpisywaniem kontraktu i zapłatą za ich najsłynniejszą płytę. Ponoć rzecz działa się w pewnym owianym złą sławą lokalu. Wynagrodzenie za płytę zostało przekazane w walizce, tak jak na filmach gangsterskich. Zresztą w owym lokalu przedstawiciele tej profesji też bywali i Monik Staszczyk opowiadał, że jedyne, o czym myślał, to oddalić się z tego miejsca czym prędzej. No, tak wyglądały polskie realia przed laty, o czym pewnie niektórzy jeszcze doskonale pamiętają. Dobrze, skoro już Monika Staszczyka wywołaliśmy do tablicy, to za moment zamienimy słówko. Będzie o muzycznych fascynacjach.

0: Phoebe Hawkins, a wcześniej zespół T-Love w Radiu Złote Przeboje. No właśnie, obiecałem, że z Monikiem Staszczykiem zamienimy słówko na temat muzycznych fascynacji. Jak się okazuje, Monik bardzo lubi Stinga.
1: Najbardziej lubię właściwie jego pierwsze płyty z Police, właściwie te pierwsze trzy, Regatta de Blanc, Sonata Mandata, Ghost in the Machine. Lubię jego pierwszą płytę solową. No oczywiście szanuję faceta, bo zresztą był kilkakrotnie w Polsce i wielu ludzi z dziennikarzy się z nim spotkało. To podobno bardzo, bardzo kulturalny facet i taki normalny facet z Newcastle, jakby wiesz, nie gwiazda, przynajmniej z tego, co ja słyszałem. Nie jestem mega fanem, żebym śledził płyty, ale na przykład Police, wczesne płyty, to był dla mnie ważny zespół.
0: Monik Staszczyk, zespół T-Love, kilka dekad na scenie. Monik Staszczyk nie ukrywa, że mieli odrobinę szczęścia, bo trafili po prostu w dobry czas.
1: Tak, trafiliśmy w dobry czas, ponieważ jak dzisiaj patrzę, to radia wtedy były zupełnie, no, startowały te stacje komercyjne, w ogóle grały, że na pewno wiadomo, nie było badań, nie było tych playlist i generalnie pamiętam, że nawet kolega z Anglii przyjechał, Angol, do mnie w 92 roku, facet, który no, znał się na muzie i w ogóle lubił ostrzejszą muzę, pamiętam, wtedy słuchał, bo mieszkał po prostu, miał dziewczynę tutaj, Polkę z Warszawy, i tam u niej imprezowaliśmy i często się sobie stację zmieniał, mówi Ziggy, mówi, jakie wy tu macie dobre, no i słyszałem Iggy Popa, słyszałem Ramones.
0: No i to wszystko prawda, ale trzeba trafić na odpowiednią stację. W Radiu Złote Przeboje największe hity lat 80. i 90., chociaż czasami zapuszczamy się też w inne dekady. Na przykład teraz, proszę bardzo, Pink Floyd.

Natalia Kukulska w Radiu Złote Przeboje. Z Natalią na pewno zamienimy słówko dzisiaj w programie Cała Muzyka. To już po godzinie 19:00. Wcześniej wiadomości sportowe. Zerkniemy też do prognoz.

0: Sponsorem programu był japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl.
1: Reklama.
2: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz eleganckie i prestiżowe Audi A6 z ratą już od 1390 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
4: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
5: Podgryzanie, próbowanie, podjadanie. Ech, konia z rzędem temu, kto nie skusi się, by spróbować dania, nim będzie gotowe.
6: Rozumiemy te pokusy, dlatego otwórz konto z rachunkiem Oszczędzam Plus w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji i przez 100 dni korzystaj z oprocentowania nawet 6,5% do 100 tysięcy złotych. A odsetki podjadaj co miesiąc. Bank Crédit Agricole.
7: Na start nawet 6,5% na rachunku Oszczędzam Plus. To promocja do konta dla Ciebie Max i Prime. Możesz dostać nawet 6,5% w skali roku. Oprocentowanie stałe na 100 dni do 100 tysięcy złotych. Jeśli do końca listopada otworzysz konto wraz z rachunkiem Oszczędzam Plus, zamówisz kartę do konta i dasz nam zgody marketingowe. Z promocji nie skorzystasz, jeśli miałaś u nas konto od 1 stycznia 2025 roku. Szczegóły w regulaminie promocji na stronie banku. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki. Lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Mamo, źle się czuję.
11: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
12: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
13: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a karkówka wieprzowa 52% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Cena przed obniżką 20,99.
14: Au! Znów ten ból.
15: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
16: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
17: Netto przedstawia.
18: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
19: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
18: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
19: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
18: To może zapraszamy?
19: Dobre!
20: Z okazji urodzin Netto, kaczka Pekin, sztuka mięsa, jedynie 9,99 za kilogram, aż o 45% taniej. A kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, tylko 27,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 27,99. Netto, dużo dobrego.
21: W sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
22: Masz tyle sukienek.
21: No, ale wszystkie za duże.
22: Fakt. Szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
21: Nie, biorę Hepa Slimin.
22: Hepa Slimin? A to nie jest na wątrobę?
21: Jest, ale dzięki Hepa Slimin znikają też boczki.
22: Taki efekt uboczny, to ja rozumiem.
21: To co, zakupy?
22: Tak, ale po drodze kupimy Hepa Slimin. Dla mnie.
21: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.
23: Wyciąg z liści karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z liści ostrokrzewu pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Aflofarm.
24: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
25: Lidl. To się opłaca.
26: Magda, wszystko w porządku?
0: Przepraszam, migrena.
1: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
0: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
2: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
3: A weź, młody, skocz po jeszcze jedno wiadro do samochodu.
17: Już lecę. Jakaś ciężka ta masa.
3: Ciężka?
17: Niby 20 kg, a jak takie dwa wiadra złapałem, to z Brikomana do auta też ciężko.
3: Jakby było 20 kg, to by nam zabrakło, a jest 25.
17: A ja się bałem, że nie mam kondycji.
3: Chyba kumacji. Fachowcy wiedzą, że tanio i od ręki to najlepiej w Brikomanie, gdzie masa szpachlowa Knauf Roll and Spray Max kosztuje tylko 107 zł za 25 kg. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
25: Reklama. Dochodzi już 19:00, czas na wiadomości sportowe w radiu Złote Przeboje.
26: Sport w 30 sekund.
27: Przemysław Pozowski, zapraszam. Iga Świątek i Maja Chwalińska są już w najlepszej ósemce turnieju tenisowego w Wuhan. Świątek w 1/8 finału pokonała w dwóch setach Ashlyn Krieger, a Chwalińska też w dwóch Iwejowicz. W turnieju Debla w Szanghaju na etapie ćwierćfinału odpadli zaś Jan Zieliński i Mark Polmans. Przegrali z Lukasem Midlerem i Nilem Oberleitnerem. Nasz kolarz torowy Mateusz Rudyk zajął piąte miejsce w Keirinie w Mistrzostwach Świata w Szanghaju. Zwyciężył najbardziej utytułowany zawodnik w historii tej imprezy, Holender Harry Lavreysen, zdobywając swój 22 złoty medal.
25: Pogoda. Jutro dłuższe chwile ze słońcem, jeżeli popada, to tylko na południowym wschodzie. Na termometrach od 8 stopni na obszarach podgórskich, 13 będzie w centrum, do 19 na zachodzie. W nocy dość pogodnie, tylko na południowym wschodzie mogą pojawić się słabe opady deszczu, a w Bieszczadach deszcz ze śniegiem. Temperatura od 1 stopnia miejscami na wschodzie, 3 w centrum, do 6 na zachodzie i około 7 nad samym morzem. No to teraz jeszcze prognoza muzyczna, za chwilę Cancer Club, pojawi się Shade, a teraz przypomnimy sobie początek ubiegłorocznych wakacji, kiedy to w Krakowie fantastyczny koncert zagrał Ricky Martin. No, niektórzy ten koncert pewnie będą wspominać długo. Ricky Martin, Maria, już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Crunch and Clap w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę Sade, która ostatni raz koncertowała w Polsce, o ile dobrze pamiętam, w 2011 roku. No niektórzy pamiętają ten koncert do dzisiaj. Zresztą z wielkimi światowymi gwiazdami jest tak, że czasami wystarczy wybrać się na jeden koncert, który pamięta się do końca życia. O jednym z takich muzycznych wydarzeń opowiadała nam kiedyś Natalia Kukulska. To był koncert zespołu Simply Red.
1: Pamiętam, jak dawno temu na stadionie Gwardii oni grali i koncert zrobił na mnie rewelacyjne wrażenie. Pamiętam doskonale, że był taki bardzo prosty, jeśli chodzi o formę. Zmieniało się kolory tła i był taki bardzo graficzny. Dla mnie w ogóle zespół Simply Red jest takim ikoną w ogóle muzyki takiej popowej i grania na żywo.
0: No dobrze, czego słuchają gwiazdy? Jakiej muzyki słucha na przykład Kaja? O tym już za niedługo. Teraz Sade.

0: The Stranglers i Always the Sun w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę Macarena, czyli wielki hit połowy lat 90. No a ja obiecałem, że zamienimy słówko z Kają na temat jej muzycznych fascynacji. Czego słucha Kaja?
1: I w tej chwili nie wyobrażam sobie dnia bez słuchania muzyki klasycznej. Ona łagodzi obyczaje. Kiedy słucham muzyki poważnej, od razu inaczej siedzę, od razu inaczej się wysławiam, inaczej jem, wiesz, nabieram elegancji. Muzyka etniczna. W moim domu też słuchało się strasznie dużo muzyki brazylijskiej. I ta miłość do Brazylii pozostała mi do dziś, do tego stopnia, że kocham tam jeździć, kocham tamtejszych ludzi, kocham te rytmy. No, jest to fantastyczne.
0: No dobrze, skoro gorący kraj, to teraz pojawią się też gorące rytmy, Macarena i Los del Rio. Nie będzie to, co prawda, Brazylia, ale równie gorąca Hiszpania. Zespół niezwykły, no bo panowie przed laty wygrali plebiscyt na najwspanialszy zespół jednego przeboju. Proszę bardzo.

0: Fantastyczny zespół M w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę Wilki i Urkę, czyli piosenka, której o mało co a nie śpiewałby dzisiaj Bryan Adams. Podobno bardzo chciał kupić tę piosenkę, ale niespecjalnie chciał za nią płacić. No i Robert Gawliński powiedział nie. Dlatego Urkę zaśpiewają Wilki. Już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Nadchodzi czas, w którym nikt nie może pozostać obojętny. We wszystkich kuchniach, biurach i przy porannej kawie. Wszyscy będą mieli coś do powiedzenia. Poranna ekipa Radia Złote Przeboje czeka na ciebie i twój komentarz.
3: Chciałem pokazać, jak się tańczy flamenko na stole. Skończyłem na sorze.
4: Jutro z okazji weekendu dokończymy zdanie raz na imprezie.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
5: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
6: Chyba rurka.
5: A, no faktycznie.
6: No.
7: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
8: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
9: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
10: Auć! Kłujący? A może wiercący? Nieważne, jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk. A lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.

0: Łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do środy winogrona bezpestkowe 7,99 kilo. Cena przed obniżką 13,99. Limit 3 kilo na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda JQ. Omoda 7 Super Hybrid. Futurystyczna, komfortowa i oszczędna. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych. Niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj też ofertę JQ7 z różnymi rodzajami napędu, dopasowanymi do Twoich potrzeb. Szczegóły w salonach i na omoda.jq.pl.
3: Na niektóre rzeczy warto czekać. Na BMW X3 już dłużej nie musisz. BMW X3 to SUV, który łączy ponadczasowy styl, komfort i technologię, dające prawdziwą radość z jazdy. Wybierz model dostępny od ręki i skorzystaj z promocyjnego leasingu 100%. Lub zamów BMW X3 w wymarzonej konfiguracji już za 2000 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: A może Twój wymarzony samochód już na Ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Tanio, weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
10: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.

Trudno sobie wyobrazić, jak wyglądałaby polska muzyka, jak wyglądałaby kariera zespołu Wilki, gdyby przed laty transakcja, o której wspominał mi kiedyś Robert Gawliński, doszła do skutku. Otóż podobno Bryan Adams bardzo chciał kupić piosenkę pod tytułem Urkę, no ale warunki finansowe, które zaproponował, były na tyle nie do przyjęcia, że Robert Gawliński powiedział, no nie, za tyle to nie sprzedam, i w żołnierskich słowach stwierdził, że najlepiej, jakby Bryan Adams sam sobie pisał piosenki. No i z jednej strony bardzo dobrze się stało, że Urkę pozostała piosenką polską, a z drugiej strony, no to Robert Gawliński przyznał kiedyś, że trochę jednak czasami żałuje, no bo gdyby to był wielki światowy hit, to pewnie przełożyłoby się to istotnie na sprawy finansowe. No dobrze, dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają, teraz Charles and Eddie, nigdy nie wiem, który jest który, ale to w niczym nie przeszkadza.

0: Fantastyczny Elton John w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę jedna z moich ulubionych, ukochanych piosenek, jeżeli chodzi o polską muzykę, czyli Niepokonani zespołu Perfect. No, jak nie kochać zespołu Perfect, prawda? Tyle lat na scenie, tyle niezwykłych wspomnień. W zespole Perfect był zakochany i wciąż jest zakochany Krzysztof Ibisz. Kiedy rozmawialiśmy jakiś czas temu, przyznał, że przed laty nie opuścił żadnego ich koncertu. No i doskonale pamięta początki.
1: Z Perfectem najbardziej jestem związany emocjonalnie, ponieważ byłem wielkim fanem. Jestem Perfectu. Ja pamiętam pierwszy wywiad z zespołem Perfect. No i była taka rozmowa, że nowy zespół, siedział w studiu Zbyszek Hołdy z Grzesią Markowski. No i było właśnie nowa kapela i prowadzący pyta, a no więc jak się będziecie nazywali? Oni mówią Perfect. A on mówi, a dlaczego właśnie Perfect? Na co chyba Zbyszek Hołdys powiedział, bo będziemy najlepsi.
0: Tyle Krzysztof Ibisz o Perfekcie. No tymczasem sam zespół Perfect miał trudne początki, bo pierwszy koncert tego zespołu to była kompletna katastrofa.
2: Myśmy robili próby pół roku, pojechaliśmy do klubu w Poznaniu Studenckiego i przyszło 8 osób, no. Czyli 8 biletów pod 20 zł, 160 zł, wino chyba kosztowało wtedy z 5 zł, to kupiliśmy to 30 win. No i zrobiliśmy taką próbę, pijąc to wino z tą publicznością. Zagraliśmy pierwszy koncert. Ja myślałem, że się pochlastam, bo jeszcze Zbyszek tydzień temu mówił, że będziemy za 3 miesiące kapelą numer 1 w kraju. W związku z czym to było takie zdarzenie z rzeczywistością. Że...
0: No i tak się przekuwa porażkę w sukces, prawda? Zespół Perfect, Niepokonani. Teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Quincy Jones. Za chwilę 20, za moment strefa gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj wieczór legend. Za kilka minut porozmawiamy z Krzysztofem Cugowskim.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
1: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
2: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma Urszula?
7: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
6: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład bionapój owsiany Wymondo 1 litr w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
11: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
10: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
11: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
12: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
13: Polska Nocka Baretowa 2026. 7 wspaniałych, 7 mistrzów polskiego humoru, 7 premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Nocka Baretowa 2026. Atlas Arena, 17 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
14: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
15: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę Omoda 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach i na omodajayku.pl.
16: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisów UB Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
17: W sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
18: Masz tyle sukienek.
17: Ale wszystkie za duże.
18: Fakt. Szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
17: Nie, biorę Hepa Slimin.
18: Hepa Slimin? A to nie jest na wątrobę?
17: Jest, ale dzięki Hepa Slimin znikają też boczki.
18: Taki efekt uboczny, to ja rozumiem.
17: To co, zakupy?
18: Tak, ale po drodze kupimy Hepa Slimin. Dla mnie.
17: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.
19: Wyciąg z liści karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z liści ostrokrzewu pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Aflofarm.
20: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
21: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
20: No, ci panowie z Media Expert.
21: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
22: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
23: Bo z Media Expert dalej ma.
0: Dzisiaj w programie Cała Muzyka, jeden z najwspanialszych głosów w historii polskiej muzyki. Ale nie tylko o historii porozmawiamy z Krzysztofem Cukowskim, bo to o nim mowa. Grubo ponad pół wieku na scenie, z pewnością mnóstwo anegdot zdążyło się przez ten czas uzbierać. Na pewno porozmawiamy o muzyce, na pewno porozmawiamy o motoryzacji, a także o czasach, kiedy Krzysztof Cukowski był senatorem.

0: Moi drodzy, pora już na strefę gości programu Cała Muzyka. Przede mną siedzi artysta, od którego o mało co przed laty nie kupiłem samochodu.
1: O,
0: Krzysztof Cugowski, dobry wieczór.
1: Kłaniam się, dobry wieczór.
0: Widzę zaskoczenie w oczach. Tak. Już wyjaśniam, o co chodzi. Chodzi o czerwone Audi A3 z takim wielkim sercem, 3.2. I ono było wystawione w jednym z portali aukcyjnych z dopiskiem pojazd należał do lidera budki suflera.
1: A to nie, to w takim razie to nie ja sprzedawałem. To już, to o tym słyszałem, ale to sprzedawał ten, kto ode mnie go kupił. Ja bym chyba takiego zabiegu nie wykonał.
0: Tak też się domyślałem.
1: Ale wiem, bo to ktoś mi też mówił o tym, że ten, który ode mnie kupił, to z takim taką adnotacją to wystawiał.
0: I niepalone w środku było, jak rozumiem.
1: Nie bite. Dopóki go nie sprzedałem, to nie. A dalej to nie wiem.
0: Ja podejrzewam, że o samochodach jeszcze dzisiaj na pewno porozmawiamy.
1: Ależ proszę bardzo.
0: Z Krzysztofem Cugowskim, ale na razie pogadajmy o muzyce naszej ulubionej. Pojawiają się takie myśli Matko Boska, kiedy to minęło?
1: Tak, dobra. Absolutnie. To niestety ten temat takiego upływającego czasu, to u ludzi bardzo dorosłych, a takim ja jestem, to coraz częściej się pojawia.
0: Podejrzewam, że będziemy odrobinę podróżować po różnych dziwnych miejscach w muzyce, bo znalazłem, dogrzebałem się do kilku niezwykłych historii sprzed lat. Pewnie spróbujemy je potwierdzić u źródła. Na przykład historia z Niemiec, jak to robiliście z budką karierę w DDR. Były problemy z językiem, podobno pan sobie zrobił taką ściągę fonetyczną, postawił na fortepianie i nagle ktoś chciał ten fortepian zabrać.
1: Nie, tam od razu było wiadomo, że ja niemieckiego nie znam, więc śpiewałem po niemiecku zupełnie jak małpa, czyli tam miałem, najpierw miałem taką panią, która była rodzajem, prawda, tłumacza. Ona zresztą była o tyle nawet bliska nam ponieważ była łużyczanką i miała jakiś taki background słowiański. I ona mi czytała te teksty po niemiecku i ja po swojemu sobie zapisywałem fonetycznie, tak jak ja to słyszę. I tak było właściwie myśmy nam nagrywali bardzo wiele rzeczy. Mało tego, ja byłem jeszcze na dwóch festiwalach. No, i dosyć nabrałem wprawy w tym posługiwaniem się językiem, którego nie znam kompletnie. W każdym razie do tego stopnia, że to już ostatnie nagrania, to mówili, że mam berliński akcent. Ku mojemu, no, dużemu zdziwieniu. Także technologicznie NRD było wtedy zupełnie w innym miejscu niż Polska. Więc te nagrania w NRD były dla nas, jeżeli chodzi o stronę techniczną, bardzo atrakcyjne. Oni bardzo... bardzo dobrze nagrywali, mieli dosyć dobre urządzenia, niestety lepsze niż u nas. I te niemieckie, nerdowskie, przepraszam, nagrania do dzisiaj zupełnie fajnie brzmią.
0: Zupełnie przyzwoicie.
1: Tak.
0: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje, w strefie gości programu Cała Muzyka, człowiek legenda, czyli Krzysztof Cugowski. No, chciałoby się powiedzieć, nie zna życia ten, kto przed laty nie próbował przekroczyć granicy z NRD. Kurczę, rozmawiamy o krajach, których już nie ma. Ale wy podobno mieliście bardzo dobre układy z niemieckimi celnikami.
1: Tak, ponieważ myśmy w pewnym momencie, myśmy występowali regularnie, taki był program w NRD-owskiej telewizji Rund i ten Rund był zresztą grany w Polsce też. I w związku z tym, że no, oni wiadomo mieli na tak zwaną propagandę pieniędzy w brud, więc ten Rund był na poziomie, tak powiem, tak zwanego, to był na poziomie zachodnim, tam nie żałowano pieniędzy, wszystko było. I tam występowali wszyscy znani, w miarę znani artyści tych demoludów tak zwanych. I myśmy tam regularnie występowali, ponieważ nagrywaliśmy. I ci celnicy nas zaczęli rozpoznawać na granicy. Tak. I rzeczywiście tam te... Woziliśmy wtedy, bo to był rok 76, 7, 8 może. Woziliśmy pieluchy też. No, w Polsce nie było pieluch żadnych. Czy się nosiło, przywoziło z NRD wszystkie.
0: No to moi rodzice też, tak.
1: A pieluchy, ubranka dla dzieci, to już była zupełnie u nas zero. A tam tam było ogólnie dostępne. No różne rzeczy woziliśmy, które normalnie celnicy NRD-owscy by nam zabrali. No ale także kumoterstwo mieliśmy z NRD-owcami.
0: Dobrze, wracamy do czasów obecnych, bo ja się tak zastanawiam, jak udało się zgromadzić, zgodnie z nazwą zresztą, zespół mistrzów, może nawet światowych muzyków, no bo to jest pierwsza liga, Jacek Królik, Robert Kubiszyn, lepszych muzyków chyba w naszym kraju już nie ma.
1: W każdym razie są tak jak słusznie pan powiedział, to jest taki tak zwany top. Więc ja po pierwsze tak, sprawa nazwy to wynikła już w momencie, kiedy myśmy grali. Natomiast co do składu, ja miałem w związku z tym, że kończyliśmy pracę z synami, mieliśmy grać 2 lata, graliśmy 3,5, no, ale kiedyś musiał przyjść kres. Nie, ja się zastanawiam. Z Jackiem Królikiem to ja byłem już umówiony od bardzo wielu lat. Nagrywałem kiedyś taką płytę z coverami polskimi i zagranicznymi. Wojciech Karolach robił aranżację i tam Jacek grał. I myśmy się od tamtej pory tak umawiali, że pogramy razem kiedyś. No i przyszedł taki moment, z Jacek wiadomo było, że Jacek to jest oczywiście. Po czym ja słuchałem kiedyś, byłem też na takiej imprezie, gdzie występował orkiestra duża, taka big bandowa, i tam grał Czarek Konrad na bębnach. I ja tak w trakcie próby słucham, a nie znałem go osobiście. A wtedy też powiedziałem sobie, oho, to bym chciał. No i w momencie, kiedy zadzwoniłem do Czarka i Czarek powiedział tak, ja mówię, słuchaj, to w związku z tym, że wiem, że perkusiści lubią grać z basistami odpowiednimi, bo to naturalnie, mówię, to ja już nie będę, może ty zaproponuj kogoś, kto, z kim lubisz grać. On mówi, no Robert Kubiszyn. Ja, mnie to nic nie mówiło, ja nie ukrywam. Ja mówię, to super. Potem się tylko dowiedziałem, że Robert Kubiszyn jest no, może nawet nie najlepszym polskim basistą, ale może nawet europejskim, bo grywa ze wszystkimi znanymi gwiazdami amerykańskimi, którzy przyjeżdżają do Europy. To z Brecker Brothers gra regularnie i tak dalej, i tak dalej. Teraz ostatnio słuchałem jego płyty, znaczy nie jego, bo to Krzysztofa Herdzina, i on grał na basie, i mój absolutnie ulubiony perkusista Kalejuta na bębnach. I to płyta jest załamująca, to tam sam 3 panów wyrabia. Także i został Tomek Kaufa, którego znałem jeszcze, bo miał taki epizod z moimi synami, tam aranżował, robił taką płytę Queenów. I no i tak się to wszystko poskładało.
0: Krzysztof Cugowski dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Rozmawialiśmy już o samochodach, o muzyce. Pewnie za moment pogadamy o temacie, obok którego przejść obojętnie nie sposób, czyli o budce suflera. Za chwilę wracamy, zostańcie z nami.
2: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: Słuchajcie, Radia Złote Przeboje, dzisiaj w programie Cała Muzyka, prawdziwa legenda, czyli Krzysztof Cugowski. I ja się tak zastanawiam, mam nadzieję, że nie narażę się fanom Butli Suflera, mimo że to legenda. I jakoś muzycznie pana nie ograniczała, bo tak, ostatnio płyta z synami, teraz zespół mistrzów. Jak to jest? Czy Krzysztof Cugowski został muzykiem poszukującym?
1: Nie, ja myślę, wiem, to jest tak, że Butka Suflera była legendą i taką, miejmy nadzieję, pozostanie pomimo różnych meandrów, które teraz moi byli koledzy wyczyniają, ale to jest nie moja sprawa. Mimo wszystko mam nadzieję, że nie zdemolują tej legendy. Natomiast ja po tym miałem wolną rękę. Zacząłem sobie robić to, co uważam za stosowne i to, co mi sprawia przyjemność. Cały epizod, no, trzyletni z moimi synami. Znakomicie. Myśmy nagrali płytę studyjną, nagraliśmy także DVD i płytę live. Bo to powoduje, że ja po prostu robię to, co lubię. Mało tego, gram koncerty i śpiewam na nich też to, co lubię, nie to, co powinienem. Bardzo wielu rzeczy nie gram na koncertach i już nigdy nie zagram z repertuaru Butki z różnych powodów. Także jestem teraz właściwie w takim momencie, że realizuję to, co mi sprawia przyjemność.
0: To tak jak Sting.
1: No proszę. Czyli coś mamy wspólnego, ale myślę, że to jest chyba normalnie, bo on jest moim równolatkiem, więc lub też może jest nawet trochę młodszy. No w każdym razie przychodzi taki moment, kiedy człowiek się zajmuje tylko i wyłącznie to, co lubi, bo już nic nie musi. I to jest bardzo atrakcyjne. Ja się nie ukrywam, obawiałem różnych sytuacji koncertowych, że jeżeli nie będę grał tych takich sztandarowych piosenek popularnych, to będzie coś złego i może się okazało się, że nie. Okazało się, że nie. Okazuje się, że jeżeli się podaje ludziom coś, co ma wysoki standard, to jakość powoduje, że ci ludzie jednak słuchają tego, pomimo tego, że nie zawsze może im się to musi podobać.
0: A to ładna puenta. Wspominaliśmy o synach. Ja znalazłem a propos synów takie zdanie w jednym z wywiadów. Tata nie pomagał w karierze, a wręcz odradzał. Odradzał, bo to ciężki kawałek chleba?
1: Absolutnie. Ja im mówiłem wszystko to, co jest w tym zajęciu słabe. No. Od tego zacząłem. Naprawdę byłem jak najdalszy od namawiania ich, ale wie pan, jak to jest. Dzieci z reguły, jak ojciec czy mama robią coś, powiedzmy, no, niestandardowego, to im się wydaje, że już nic lepszego nie ma na świecie, prawda? I oni też tak uważali. Myślę, że teraz trochę zmieniają zdanie, bo wiedzą, jak to wygląda. To jest trudny zawód dla odpornych psychicznie ludzi. I do tego się trzeba przyłożyć, bo jeżeli człowiek jest słaby psychicznie, no to od razu na dzień dobry. Ja nigdy nie zapomnę, przyjechaliśmy, to był 70. chyba, 4. rok, bardzo późna jesień albo zima i graliśmy pierwszy koncert w Warszawie w Stodole. Pierwszy koncert poza Lublinem. Zespół taki, no powiedzmy, bardzo początkujący. Z tym, że mieliśmy taki repertuar, no, inny niż wszyscy. I zagraliśmy w tej Stodole, zresztą z sukcesem, nie ukrywam. I jeden z asów polskiego krytyki muzycznej napisał, że my gramy agrorock. Czyli, no, słusznie mówił, jesteśmy ze wsi, prawda? No bo agrorock to tego. Ja nie ukrywam, że wtedy się bardzo zdenerwowałem, a teraz to się z tego śmieję, bo my jesteśmy, a jego już nie ma na, nie na tym świecie, bo żyje, ale nie ma go wśród piszących i chwała Bogu.
0: Rozmawialiśmy, pamiętam, przy okazji ostatniego spotkania o czasach senatorowania i właśnie z tamtych czasów pochodzi bardzo ładna wypowiedź. Jest tak mało pieniędzy, że najlepiej byłoby ten kraj zamknąć i ogłosić bankructwo, to pan powiedział. Myśli pan, że coś się od tego czasu zmieniło?
1: No zmieniło się to, że w momencie, kiedy weszliśmy do Unii, no to weszliśmy, prawda, w te unijne pieniądze i to nie jest tak, jak się wydaje bardzo wielu ludziom, że Unia nam daje wszystko i to jest nieprawda. Wiadomo, że my jesteśmy też płatnikami do Unii. Wiadomo też, że otworzyliśmy rynek cały na towary stamtąd. I to jest jakby taki interes obopólny. Natomiast nigdy nie można mówić, że zawdzięczamy Unii wszystko. Nie, nawzajem sobie zawdzięczamy. Natomiast pieniądze, które były jednorazowo do wykonania, pomogły nam bardzo wiele. Wszystkim drogi. No. To jest katastrofa kompletna. Ja jestem człowiekiem jeżdżącym bez przerwy. I to, co się działo, właściwie drogi zaczęto budować 10 lat temu. Mhm. Dlaczego? 20 lat zostały stracone i to niezależnie od opcji politycznej, która rządziła. 20 lat nie zrobiło nic. Mhm. Nagle, prawda? Ja wiem dlaczego, ale nie powiem.
0: Tajemniczy Krzysztof Cugowski tak w Radiu Złoty
1: Człowiek. W każdym razie. I to powoduje, że my jesteśmy, no, drogi to jest podstawa. Dlaczego na przykład ściana wschodnia, prawda, na wschód od Wisły jest innym krajem? Ja jestem z Lublina i ubolewam strasznie. Została tak zapomniana przez Boga i ludzi.
0: Czy tak patrząc z doświadczenia na ten czas, czy z polityką jest tak jak z parówkami, że lepiej nie wiedzieć, co tam w środku jest?
1: To znaczy, ja myślę, że dla obywateli to jest bardzo dobry pomysł, żeby nie wiedzieli. Ja niestety, w związku z tym, że się troszkę otarłem o tą politykę i to wiem znacznie więcej i wielokrotnie uważam, że mi to jest niepotrzebne, bo wtedy dopiero się denerwuję. Tak jakbym nie wiedział, człowiek jak żyje w nieświadomości, to jest najlepszy system. Mhm.
0: Wspominaliśmy co nieco o drogach, to dlatego zajmijmy się motoryzacją. Też się trochę połapiemy za słówka, bo znalazłem takie oto ładne zdanie sprzed lat. Gdyby rygorystycznie stosować się do ograniczeń prędkości, to 170 km z Lublina do Warszawy jechalibyśmy 4 godziny.
1: Tak, zgadza się, nawet z kawałkiem, nawet 4,5.
0: Założę się, że zdarza się panu, że tak powiem, przekroczyć to nieco. W momencie kontaktu z policjantami, jak to wygląda?
1: To bardzo różnie, to wszystko zależy od człowieka.
0: Ale poznają pana, jak rozumiem, na pierwszy rzut oka.
1: Różnie bywa. I niekiedy rzeczywiście troszkę ulgowo, ale prawa jazdy też nie miałem 3 miesiące.
0: A to nie widziałem.
1: Ale na szczęście to było w takim okresie bardzo intensywnym, bo to był maj, czerwiec, lipiec. Głównie grałem, więc nie odczułem bardzo tego. Tak. Nie, to nawet to w moim rodzinnym mieście. Także myślę, że trzeba uważać i tyle.
0: Krzysztof Cugowski dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Rozmawialiśmy o motoryzacji, o muzyce. Jeszcze się nie rozstajemy, za chwilę porozmawiamy o tak zwanych zajęciach pozamuzycznych. Krzysztof Cugowski dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Zostańcie z nami.
2: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: wygrał tę promocję.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Mamo, źle się czuję.
9: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
10: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
11: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
12: Ruszyła największa wyprzedaż samochodów z rocznika 2026 w salonach grupy Bednarek. Ponad 400 samochodów dostępnych od ręki. Rabaty do 53 tysięcy złotych. Już dziś wybierz swoją Skodę Seata, Cuprę lub Volkswagena z rabatami do 53 tysięcy złotych. Zaprasza grupa Bednarek, Łódź, ulica Szczecińska 38A. Lub już teraz wybierz swój samochód z wyprzedaży rocznika 2026 na bednarek.com.pl. Grupa Bednarek. Jeden adres, 5 marek.
13: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
14: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
13: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
15: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
16: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
17: Kategoria trawienie.
18: Po jednej nutce.
17: Ciężko na żołądku.
18: A teraz?
17: Uczucie pełności.
18: Dobrze, i ostatni.
17: Gazy.
18: Świetnie, a co można na to zaradzić?
17: Najlepiej zastosować Travisto.
19: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
20: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuj

0: Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: 97, 98, 99, 100.
4: Co robisz?
3: Liczę.
4: Co liczysz?
3: Jak dużo zyskamy na wyprzedaży rocznika w BMW Premium Arena. Ruszyła największa wyprzedaż samochodów BMW w salonach Premium Arena, w której zyskujesz nawet 100 tysięcy złotych. Który z 200 samochodów dostępnych od ręki będzie twój? BMW X1 za 1059 zł netto miesięcznie? BMW X3 za 1499 zł netto miesięcznie? A może BMW X5 już za 349 tysięcy złotych?
5: Zaprasza Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub na www.premiumarena.pl. Reklam.

Tu Radio Złote Przeboje, tu program Cała Muzyka. Dzisiaj wśród gości, no, prawdziwa legenda, czyli Krzysztof Cugowski. Obiecałem, że porozmawiamy o tak zwanych zajęciach pozamuzycznych, no bo znalazłem dowody na to, że no, pan de facto nie boi się żadnej pracy. Był zbiór tulipanów w Holandii. Pracował pan w Stanach na budowie. Proszę mi powiedzieć, czy pan sobie wyobraża, że pracuje pan tak normalnie, załóżmy od 9 do 17? Bo z tego co wiem, to pan chyba nigdy

0: na etacie nie pracował?
1: Rzeczywiście, nie miałem. Moja pierwsza praca jeszcze przed maturą to była noszenie łaty z geodetami. Teraz już nie ma łat, więc nikt nie wie, o co chodzi. Teraz mają takie wynalazki jakieś. Kiedyś widziałem takiego pana, który był przebrany za kosmitę, bo miał na głowie jakiś taki rodzaj hełmu, miał tutaj jakieś okulary, drugi stał styczką z takim talerzem na tym i oni to te geodezyjne ruchy robili. To bardzo mi się to podobało. Niestety za czasów, kiedy pracowałem miesiąc w tej geodezji, no to zmieniło się zasadniczo. Ale rzeczywiście nigdy nie pracowałem na etacie i boję się, że słusznie.
0: Dobrze, teraz pogadamy o żużlu, no bo skoro na muzycznej mapie jesteśmy w Lublinie, no to po prostu obowiązek. Podobno z trybun to wygląda banalnie, ale pan kiedyś spróbował.
1: Tak.
0: I to jest ciężka choroba.
1: Ja mam, że lubię to, co lubię. Tak samo jestem kibicem żużla, boksu zawodowego, nie amatorskiego. To bardzo jest ważna różnica. I lekkiej atletyki. I właściwie z każdym z tym sportem miałem taki otarcie się o to, bo kiedyś jeszcze jako nastolatek próbowałem rzucać dyskiem, kulą, a potem trochę myślałem o boksie, ale słusznie, bo szybko mi te pomysły wybili z głowy.
0: Przeciwnicy.
1: Tak. I w sumie na żużlu, jestem przecież kibicem żużla od ponad 60 lat, bo pierwszy raz byłem w 58 albo 7 roku na żużlu, to postanowiłem się przejechać na tym motocyklu, zwłaszcza, że w latach 60. miałem swój motocykl, jeździłem na Jawie 250 i potem nawet niedawno kupiłem sobie Yamahę takiego chopera, nie dam żadne wyścigi, ale tak myślałem sobie, pojeżdżę, tak? Ale próbowali mnie ze dwa razy zabić i sprzedałem po sezonie, wolę chwilę jednak dłużej pożyć niż jeździć motocyklem, to bardzo jest trudne zadanie u nas. I tak, przejechałem 4 okrążenia, oczywiście nie łamiąc motocykla, bo to się trzeba na tym znać, ale jako taki turystyczny jeździec motocyklowy przejechałem. Okazuje się, że w telewizji tego w ogóle nie widać, jak ktoś siedzi na stadionie, to może bardziej, ale też to jest takie generalnie kartoflisko, to nie jest coś równego. W związku z tym trzeba jeszcze wiedzieć, że motocykl żużlowy nie ma żadnej amortyzacji z tyłu. To jest sztywne, prawda? Kiedyś i z przodu nie było, od jakichś tam czasów mają teleskop mały, amortyzator, ale o bardzo krótkim skoku, więc jazda tym motocyklem po tym torze to taka turystyczna, jak ja wykonałem, to po 4 okrążeniach musiałem stanąć, bo mi kierownica wypadała z rąk, po prostu ręce puszczają. W związku z tym wiadomo, co zawodnicy muszą trenować, żeby to wszystko przejść. Ja już pomijam samo jeżdżenie. I od razu widać, który zawodnik w zimie trenował nad siłką, a który trenował zabawę. Są zawodnicy, którzy 2 pierwsze okrążenia fantastycznie jadą i im dalej, tym jest gorzej. Mhm. On po prostu już nie ma siły i koniec. No. Mhm. Także od razu widać, który pracował w zimie, a który nie.
0: Który się obijał. No. Dzisiaj Krzysztof Cugowski w radiu Złote Przeboje. Kiedyś pan w jednym z wywiadów powiedział, że w sumie to się dziwi, że nie zszedł na złą drogę. Mówię o miejscu dorastania. Jak pan na to z perspektywy...
1: No rzeczywiście. To do dzisiaj ta Łęczyńska w Lublinie i tam tak Głęboka, bo ja mieszkałem głęboko na Łęczyńskiej. No to teraz już się trochę zmieniło rzeczywiście, ale w tamtych czasach no to było miejsce, daj Boże. Pamiętam, była jedna latarnia na początku Łęczyńskiej. Kiedyś Łęczyńska skrzyżowała się z ulicą Armii Czerwonej. Teraz jest na szczęście już nazywa się inaczej. I tam był postój dorożek na rogu i była jedna latarnia, ale już nic. No. Ale wtedy nawet chuligani mieli swój kodeks moralny i oni z sąsiadów nie ruszali, więc myśmy z rodzicami szli, bo to wiadomo, to nigdy nic. A tak, tam Cielnicowego to nikt nie znał, bo zdaje się nie było. No, tam było rzeczywiście bardzo, bardzo miło. I jak moja mama poszła do, jak ja skończyłem, tam byłem, miałem 7 lat i poszła mnie do szkoły rejonowej, nomen omen na poszła mnie zapisać, wróciła i mówi: słuchaj, jak on ma tam chodzić do tej szkoły, to lepiej, żeby może w ogóle nie chodził, bo tam musieli matkę przestraszyć ostro tam. Ale to spowodowało, że zaczęli się zastanawiać, co tu ze mną zrobić, i ta szkoła muzyczna wyszła. To właśnie powód tego był to, że mama powiedziała, że to tam do tej rejonowej szkoły to nie trzeba chyba. I ta szkoła muzyczna był przypadek.
2: No i coś mi mówi, że o przypadkach w życiu Krzysztofa Zugowskiego na pewno jeszcze dzisiaj porozmawiamy. Tu Radio Złote Przeboje, tu program Cała Muzyka. Dzisiaj wśród gości, no, prawdziwa legenda polskiej muzyki, czyli Krzysztof Zugowski. Za chwilę wracamy.
3: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje prawdziwa legenda polskiej muzyki, czyli Krzysztof Cugowski. Gdybyśmy się cofnęli o te 50 lat, owszem, była szkoła muzyczna, ale kiedyś pan powiedział, że nie wiązał swojej kariery ze śpiewaniem. Jak to się w ogóle stało, że pan zaczął śpiewać? Ktoś pana namawiał?
1: Właśnie nikt mnie nie namawiał. Ponieważ tak, chodziłem do szkoły podstawowej muzycznej, potem byłem w liceum. Z tego liceum tam z różnych powodów musiałem się oddalić. Więc w tej szkole muzycznej miałem i kształcenie słuchu z obowiązku i zajęcia w chórze. Ale nigdy nie miałem absolutnie żadnych pomysłów na to, żeby śpiewać. Więc tą szkołę muzyczną tak raczej opuściłem bez żalu. I myślałem, że nigdy więcej z muzyką nie będę miał nic wspólnego. I właściwie po maturze, dopiero już na studiach, z kolegami, to był absolutnie cały rząd przypadków najróżniejszych, bo dwóch moich kolegów, których poznałem też przy okazji, grało na gitarach. No i kiedyś przyszli do mnie, zaczęli grać i ja właściwie z konieczności, bo nikt z nich nie śpiewał, zacząłem tam śpiewać i tak to się zaczęło.
0: No i właściwie trwa do dzisiaj z małymi przerwami, na przykład na Stany Zjednoczone. No właśnie, był pan w Stanach Zjednoczonych. Jak pan tak z perspektywy czasu wspomina te wyjazdy?
1: Więc tak, z Stanów to ja mam bardzo, bardzo taki dziwne podejście do tego kraju. Tak jak pierwszy raz pojechałem, to rzeczywiście wszystko to było dla mnie jakimś szokiem kompletnym i zresztą zwłaszcza jeżeli się wyjeżdżało z PRL-u, z takiego okresu jeszcze PRL-owskiego nieciekawego, bo połowa lat 80. no to wiadomo, bo powiedzmy w połowie lat 70. bym wyjechał, no to może ten prawda, ta przepaść byłaby mniejsza, ale tutaj to była zupełnie... Ja pamiętam, że przy pierwszym razem, jak byliśmy w Stanach, to robiliśmy zdjęcia tych lat z mięsem i z kiełbasami i potem pokazywałem, pamiętam, przyjechałem, pokazywałem kolegom w Polsce, jak to wygląda. Naprawdę, to wszystko jakiś absurd zupełnie.
0: No ale ja podejrzewam, że muzycy funkcjonujący w tak zwanej gospodarce permanentnego niedoboru mieli własne sposoby na radzenie sobie z problemami. I pewnie jest mnóstwo anegdot związanych z tamtymi czasami.
1: Tak, jeżeli chodzi o takie anegdoty z tamtych lat, to nigdy nie zapomnę, kiedy Stonsi nagrali Satisfaction i był rok 65. I nikt nie wiedział, na czym polega ta przesterowana gitara, więc wszystkim się wydawało, że to jest saksofon. I właśnie w ogólnym takim podskórnym obiegu mówiłem, że na saksofonie jest to ten motyw taki sławny, a to się okazało na gitarze. Także wszystko w tamtych czasach było ze zdjęć lotniczych obserwowane.
0: No i na dodatek to podejrzewam, że niektórzy nawet nie potrafią sobie takiej sytuacji wyobrazić. Krzysztof Cugowski dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Obiecałem, że porozmawiamy o pieniądzach. Czy pan pamięta, na co wydał pierwsze zarobione na muzyce pieniądze?
1: No to było na tyle dawno, że musiałbym się zastanowić, coś ja zrobiłem. Znaczy tak, no pamiętam, że jakieś takie trochę większe pieniądze, to w 76 roku przed olimpiadą w Montrealu kupiłem sobie kolorowy telewizor, żeby olimpiadę w Montrealu, bo jestem kibicem też takim, nie wszystkiego, ale nie wszystkich dyscyplin, ale jestem i chciałem tą olimpiadę zobaczyć w kolorze. No więc tutaj niezbyt mi się to może całkowicie udało, ponieważ wszedłem w posiadanie sowieckiego telewizora, który miał kolory, powiedziałbym, orwowskie. Ci wszyscy, którzy przeżyli PRL, no to wiedzą, co to był orwokolor. To był tak samo, były, prawda, filmy do aparatu, które robiły zdjęcia kolorowe, ale to był kolor orwowski, czyli NRD-owski kolor i tak dalej, i tak dalej. Ale to są za dalekie dygresje i to boję się, że nic dobrego by z tego nie wynikło. No w każdym razie ten telewizor miał takie kolory umiarkowane, bym tak powiem, zbliżone do rzeczywistości niewiele, no ale widziałem w kolorze, prawda?
0: Rozmawialiśmy już dzisiaj o upływie czasu. Ja pamiętam, z Robertem Gawlińskim nie tak dawno rozmawiałem też o czasie i przyznał, że trochę go przerażały nieparzyste, okrągłe rocznice. Tak miał przy okazji swoich 30 urodzin, tak miał przy okazji swoich 50 urodzin. Jak pan spędzał swoje ostatnie urodziny?
1: Nie mam no tak, w 40 mniej więcej pamiętam, 50 też, 60 już nie, a w przyszłym roku jak dożyję, to opowiem, jak to się odbędzie.
0: Czyli widzimy się, jak sądzę, za dzień.
1: A z przyjemnością.
0: Wspaniały gość, Krzysztof Cugowski, dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Moglibyśmy rozmawiać godzinami, no bo to w końcu grubo ponad pół wieku na scenie i to na 100%.
1: Tak, no znaczy mnie się tak wydaje.
0: Pięknie, dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
2: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
2: W końcu robota nie zając.
3: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
2: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Olu. Samochody dostawcze Renault wspierają twój biznes od ponad 100 lat. Szeroka gama zabudów Renault odpowiada na potrzeby wielu branż. Ciesz się krótkim czasem realizacji zamówienia i wyższą wartością rezydualną. Renault Master. Najlepiej sprzedający się samochód dostawczy w Polsce. Dostępny w leasingu od 101%. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Jaszpol. Autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
6: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
2: Au! Znów ten ból.
3: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
4: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Skoda Bednarek właśnie ruszyła. Wybierz swoją nową Skodę spośród ponad 250 samochodów dostępnych od ręki i zyskaj korzyść nawet do 37 tysięcy złotych. Do tego kredyt 0%, leasing 100% oraz promocyjny najem all inclusive z serwisem i ubezpieczeniem w cenie. A jeśli nie znajdziesz idealnej konfiguracji, stwórz własną i nadal skorzystaj z wyprzedaży rocznika 2026. Zapraszają Skoda Bednarek Łódź, ulica Szczecińska 38A oraz Skoda Bednarek Dobroń, ulica Wrocławska 18.
6: Reklama.
7: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Co jest grane w Łodzi?
8: Czwartkowy wieczór z Radiem Złote Przeboje 101,3 FM. Dobry wieczór. Bartosz Lichawski, o stałej porze kłaniam się i zapraszam. Dzisiaj też pomówimy o ciekawych rzeczach, wyjątkowych, ważnych, różnorodnych z przestrzeni łódzkiej kultury. Łódzka sztuka, co się dzieje w kinie? No, przede wszystkim mamy premiery w związku ze zbliżającym się weekendem. Sporo tych premier, słuchajcie, wśród nich taki tytuł, który gdzieś, myślę, krąży w pamięci mojego pokolenia, pokolenia X, Street Fighter. No właśnie, to będzie wielki powrót, ale nie tamtego filmu, tylko tamtego tytułu, tamtych postaci, Ryu, Ken Masters, Chun-Li stają do walki. No, generalnie, słuchajcie, Chun-Li to bardziej rekrutuje tutaj, ale wyjaśnię wszystko lada moment i za chwilę, zwracając uwagę także na świetną obsadę, bo w jednej z głównych ról Jason Momoa. No dobrze, słuchajcie, będzie okazja do tego, by pomówić o filmie, który trafia no, na ekrany łódzkich kin już jutro. O tym filmie powiem za chwilę. Powiem także o świetnej produkcji Julii Rogowskiej z Bartoszem Bielenią i Agatą Kuleszą, która także rozbudowuje od jutra repertuar łódzkich kin. No, Kino Helios w sukcesji daje także specjalne pokazy, te na weekend, bo w sobotę 17 października Helios na scenie, Helios Replay, czyli powrót takiego dramatu science fiction, kina psychologicznego, bardzo ważna produkcja, powiem o tym. Słuchajcie, zajrzę oczywiście też do kin studyjnych, by sprawdzić, co tam ciekawego, na przykład w Czarlim. Dziś też Zielona Łódź, która zaprasza nas na kolejny spacer, tradycyjnie w niedzielę. Gdzie powędrujemy? Powiem o tym lada moment i za chwilę. Słuchajcie, jutro też to przepiękny koncert w Filharmonii Łódzkiej imienia Artura Rubinsteina, więc także i o tym będę miał okazję dzisiaj Wam opowiedzieć. Przed nami także weekend z Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Sprawdzę, co słychać w manufakturze, a także zajrzymy do Teatru Muzycznego w Łodzi, bo tutaj wraz z weekendem, no, wyjątkowa uroczystość. To za chwilę, a na początek, tradycyjnie, jak to w czwartek, kina.
7: Już jutro.
8: Tak, słuchajcie, mamy premiery, jutro dzień wyjątkowy, zatem dla wszystkich miłośniczek i miłośników kina. No i wraca Street Fighter, wraca jako coś, co gdzieś rozbudzało naszą wyobraźnię w formie i filmowej, i związanej z giercowaniem, bo przecież gry z tej serii to było coś, co dawno, dawno temu, w 1987 roku, to nie tak dawno przecież, słuchajcie, w 87, przecież ja miałem, zaraz, ja miałem już, to ja już duży byłem, no to dlatego pamiętam, słuchajcie, no były takie bijatyki na automatach, później to wszystko trafiło też na konsole, na takie platformy do giercowania w domu, natomiast no trafiło też do kin i trafia ponownie. Jutro w kinie Helios w sukcesji pierwszy pokaz premierowy o 15, potem jeszcze o 18 i ostatni o 21.10 to w salach Dream z dźwiękiem w jakości Dolby Atmos. Słuchajcie, tu od razu powiem, że mamy również do wyboru dźwięk, jeżeli chodzi o ewentualnie oryginalną ścieżkę dźwiękową, jak i zdubbingowaną. O 15 napisy, potem dubbing o 18 i o 21.10 znów napisy. 4 pokazy w sobotę 17 i w niedzielę 18 października przygotowuje dla nas kino Helios w sukcesji. Słuchajcie, powiedziałem, że na ekranie m.in. Jason Momoa, ale to także m.in. Curtis 50 Cent Jackson pojawia się na tym srebrnym ekranie w produkcji, która też jest bijatyką, jest powrotem do przeszłości. No i jeszcze raz mówię, Ryu i Ken ponownie stają do walki na World Warrior Tournament, no, na piąchy. I gdy ktoś chce to zobaczyć, to musi pomyśleć sobie tak, czy ja mam skończonych lat 13? No i tu pada odpowiedź i ewentualnie na tej podstawie trzeba już decydować, czy Street Fighter jest dla was, czy też nie. Jakby co, w piątek 16 października jest premiera w łódzkich kinach. W kinie Helios w sukcesji także Czas, który nie nadszedł. Przepiękna, poruszająca opowieść o życiu, o miłości, o tym, co utracone wraz z czasem, można by nawet powiedzieć z przemijaniem, o świecie, który nas otacza, no i generalnie wymawia, co jest piękne, co najpiękniejsze i że starzeć się nie wypada. Słuchajcie, bardzo ciekawa opowieść, wielopoziomowa, pięknie zagrana, co do tego nie mam najmniejszych wątpliwości. Na ekranie Agata Kulesza, Dobromir Dymecki, Bartosz Bielenia, Michalina Łobacz w filmie Julii Rogowskiej. Ten film zobaczycie także na Festiwalu Krytyków Sztuki Filmowej Kamera Akcja, plus dodatkowe spotkania, rozmowy, dyskusje. Czas, który nie nadszedł. Nadchodzi czas premiery. To w piątek 16 października o 13.50, potem jeszcze o 17.45 i 21.00. Dobre, piękne, wartościowe polskie kino. Kolejna propozycja to coś dla całych rodzin. No my jesteśmy po specjalnych pokazach przedpremierowych. Zresztą słuchajcie, to są postaci znane. Jeżeli mieliście, macie małe dzieci w domu, no to Baranek Shaun, no pewnie, że tak. No to jest film dedykowany widowni od lat 7. Kino rodzinne i zabawne, i przygodowe, i animowane, i pouczające. Proszę bardzo, najsłynniejszy Baranek Świata tym razem wciela się w postać szalonego naukowca. No i trzeba będzie za pomocą eksperymentów, niczym na Nocy Naukowców, która odbyła się po raz czwarty w EC1 Łódź, dokonać jakiejś tam, prawda, mikstur eksperymentów. No ale to wszystko nie tak jak w EC1. W tym filmie trochę wymknie się spod kontroli, ale o to chodzi, bo tutaj rozpoczyna się przygoda. Baranek Shaun i kudłata bestia. Ta animacja będzie miała swoją premierę jutro o 11.50 w salach Dream. Potem jeszcze pokazy o 13.30, 15.30 i 17.30. Za każdym razem ten film jest prezentowany w Łodzi w wersji zdubbingowanej. No a teraz kolejna propozycja i znów klasyka klasyki. Słuchajcie, ja pamiętam, jak oglądałem ten film, ja pamiętam, jak zachwycałem się kostiumami, fabułą, tym wszystkim, co tak naprawdę no, udało się stworzyć autorom tej opowieści, która wraca teraz. No wtedy to były lata 90., połowa lat 90. Tym razem to jest rok 2026, Anglia, epoka gregoriańska, no przepiękna to zatem opowieść, no i powrót do cudownej książki Jane Austen. Słuchajcie, jest zatem możliwość, by zobaczyć tę niezwykłą opowieść wyreżyserowaną przez George Oakley na podstawie Diany Reid. Panie opowiadają nam historię pań na podstawie kobiecej takiej literatury, ale kobiecej w ujęciu stworzonej przez kobietę, nie dla kobiet tylko i wyłącznie, a wręcz jestem tego zdania, że nie ma czegoś takiego jak, najszerzej mówiąc, sztuka dla kobiet i dla mężczyzn. No nie, no nie, słuchajcie, ze wszystkiego, co nawet bardziej lub mniej pasuje do kolejnej czy konkretnej grupy odbiorczyń czy odbiorców, zawsze ta druga, nazwijmy to mniejszościowa, też znajdzie coś dla siebie. Ja na przykład bardzo jestem ciekaw tego filmu, rozważna i romantyczna, 12.10 jutro premiera, potem jeszcze w salach Dream, kina Helios w sukcesji o 18.15 i o 20.40. No dobrze, a teraz kolejna propozycja, która także pojawia się jutro w repertuarze w pokazach specjalnych, bo premierowych. Upadek wieloryba to amerykańska produkcja od lat 15. Thriller, który premierę będzie miał w salach Dream, tuż dźwiękiem przestrzennym w jakości Dolby Atmos o 15.45, potem jeszcze seans o 19.00. Upadek wieloryba to film, gdzie na ekranie Josh Brolin. Opowieść niezwykła, słuchajcie, bo podobnie jak w filmie, który jeszcze jest na ekranach łódzkich kin, myślę tutaj o filmie z Bradem Pittem, mamy okazję przenieść się do przestrzeni przyrody. Pięknej, ale niebezpiecznej. Porywająca to zatem opowieść o relacji kultura-natura, człowiek-zwierzę. No tutaj nie bohater i jego owczarek niemiecki, tylko bohater i jego kaszalot. Zostanie przez niego połknięty. To będzie desperacka, dramatyczna walka o przetrwanie. No, jeżeli macie ochotę to zobaczyć, to proszę bardzo, 15.45 jutro premiera, potem jeszcze jeden seans o 19.00. Od razu powiem, że ten pierwszy seans, także w sobotę i w niedzielę, właśnie w salach Dream z dźwiękiem w jakości Dolby Atmos, żeby lepiej słyszeć, jak kaszalot próbuje pożreć, prawda, naszego bohatera, czyli Jaya, u wybrzeży Kalifornii. Piękny to będzie obraz, co do tego nie mam żadnych wątpliwości, dlatego lepiej będzie wybrzmiewał oczywiście na wielkim, srebrnym ekranie niż na jakimkolwiek innym, niewielkim. Upadek wieloryba. Jutro dwa pokazy premierowe. Zostajemy jeszcze w kinie Helios w sukcesji, ale to by zapowiedzieć kolejne pokazy. Pokazy specjalne w ramach cyklu Helios na scenie, a także Helios Replay, ale to za chwileczkę. Słuchajcie, powrócę. Dlatego posłuchajcie, jeżeli ciekawi Was kino muzyczne, spotkanie z K-popem, a także powrót znakomitego tytułu, dedykowanego już widowni od lat 13, więc no, młodym widzom można pokazać ten tytuł, a starsi na pewno sobie przypomną. Dobrze, to za sekundkę wracam, natomiast teraz...
7: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
8: Słuchajcie, uważam, że to niezwykle ciekawe wydarzenie, wartościowe, w sposób ciekawy, zorganizowane i przygotowane, i tak będzie poprowadzone, żeby spotkać różne grupy i, dodam, szerokie grupy odbiorczyń i odbiorców. To będzie oprowadzanie po wystawie, o której ostatnio opowiadałem Wam, w co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101 i 3 FM, na krawędzi chaosu. 16 października, tak, jutro o godzinie 16 będzie okazja do tego, żeby spotkać tutaj także wyjątkowe osoby, bo cała prezentacja będzie prowadzona w języku prostym, tutaj Kasia Mądrzycka-Adamczyk, a także będzie obecny tłumacz polskiego języka migowego. Natomiast na samej ekspozycji, tu w kontekście wystawy na krawędzi chaosu w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, prezentowane są prace artystek i artystów funkcjonujących pomiędzy krajami, językami i tożsamościami. Mamy zatem opowieść bardzo złożoną, jak i sposób opowieści bardzo różnorodny. Wideo, instalacje, rzeźby, tkaniny, one składają się na wielogłosową opowieść o doświadczeniu przemocy, wykorzenienia, ruchów migracyjnych, ale również to opowieść o możliwościach odbudowy, rekonstrukcji tego, co zostało zdekonstruowane. Ten proces się odbywa. Trudno powiedzieć, w jakim momencie jesteśmy. Czy jeszcze następuje ta przebudowa świata, czy już powoli zaczynamy się odbudowywać. Słuchajcie, odbudowa wspólnoty, tworzenie nowych narracji, relacji, takich struktur z myślą o przyszłości. To w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, a dodam tylko, że wydarzenie jest częścią Festiwalu Łódź Wielu Kultur oraz Festiwalu Kultury Bez Barier, który trwa, czy też które to festiwale przecież trwają w Łodzi. Natomiast słuchajcie, 17 października w sobotę o 16:00, jak tworzyć szafę kapsułową. Jakość, uniwersalne kroje i detale, które podkreślają osobowość. To spotkanie jest z Karoliną Tomaszewicz, redaktorką mody. Podczas tego spotkania, jak obiecują organizatorzy w takiej notatce, jaką otrzymałem do redakcji Radia Złote Przeboje 101 i 3 FM, nauczymy się odpowiednio komponować nasze stroje, poznamy triki i sposoby na uniwersalne zestawy, które wykorzystamy na różne okazje i na wiele lat. Dowiemy się, jak łączyć kolory i kroje oraz w jaki sposób dobierać dodatki, które potrafią odmienić całą stylizację. Wiedza, którą tutaj zdobędziecie, myślę, że będzie ciekawa, inspirująca, no i przede wszystkim do wykorzystania. Czyli jeżeli jest nadmiar w szafie, prawda, trzeba dociskać kolanem szufladę albo drzwi od szafy, no to można to wszystko jakoś przejrzeć i wedle zasad i tych opowieści tutaj, które usłyszymy, przebudować, skorzystać, zrobić porządek. Także słuchajcie, myślę, że bardzo fajna też moc oczyszczenia. A ponadto, no właśnie, fajna okazja do tego, aby skompletować sobie dobry strój na jesień. Ja wam opowiadałem o tym, że jestem jesieniarą, bo nie słyszałem, żeby było męskie określenie jakby tego sposobu funkcjonowania jesienią, jeżeli chodzi o dobieranie stroju. No jesieniarz. Pasuje mi, ale nigdy nie słyszałem. Próbuję wprowadzić, ale nikt nie podchwycił. No dobrze, jakkolwiek lubię jesień ze względu na to, że można założyć na siebie naprawdę dużo fajnych rzeczy. Tutaj szalik, tu apaszka, tu jakieś nakrycie głowy, tu płaszczyk, tu kurtka, tu kurteczka, tu ewentualnie, no, dużo kombinacji. Śmiem twierdzić, że dla mnie to jest fajniejszy nawet okres niż okres letni. Dobrze, wiem, że to kontrowersyjna teza, ale no mówię o sobie, jeśli ktoś myśli podobnie, to to hugs, jak mawiali starożytni, a teraz...
7: Radio Złote Przeboje 101 i 3 FM. Co jest grane w Łodzi?
8: Czwartkowe wydanie programu Co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101 i 3 FM. Za chwilkę wrócę do kin. Za chwilę nie tylko te specjalne pokazy w kinie Helios w Sukcesji, zajrzę także do Charlie'ego, bo to świetny przedstawiciel kin studyjnych w Łodzi i będziemy tutaj mieli kolejne tytuły, które premierowo wybrzmiewać będą na srebrnych ekranach w trakcie zbliżającego się weekendu, a weekend to dobrze brzmiące słowo, prawda? Słuchajcie, dziś też zajrzę do Teatru Muzycznego w Łodzi, a także opowiem o spacerze. Wyjątkowym to Zielona Łódź zaprasza. Będzie też Klecki, Nieznany i Filharmonia Łódzka.
6: Kina.
8: No i proszę bardzo, wiemy już, kim jest Lalisa? Always Lalisa, to w Helios na scenie. Jest okazja, żeby zobaczyć wszystko także w sobotę 17 października. Mówię także, bo taki pokaz był organizowany również wczoraj. Także słuchajcie, to jest no, moc kina, prawda? Czyli dzięki filmom mamy okazję przenieść się także do innej kultury albo do innego pokolenia, w tym sensie, że rozpoznajemy, co tam się dzieje ciekawego. No K-pop powstaje tutaj na naszych oczach, tak naprawdę ikona współczesnego K-popu, jeżeli tak możemy powiedzieć, mimo że to jest przecież bardzo młoda artystka, młoda gwiazda urodzona i wychowana w Tajlandii. Wchodzi do świata K-popu, trenuje wręcz postać swojej gwiazdy, no tam pyta, czy już wyglądam jak gwiazda rocka? Rockstar, pada takie sformułowanie. No generalnie, słuchajcie, jest to trening w Korei Południowej, żeby do tego świata wejść. My możemy też zobaczyć, co skupia uwagę mediów, jaki ciężki trening tak naprawdę śpiewu, tańca decyduje o tym, kto tak naprawdę dostaje później taki duży występ. Solo na dużym festiwalu. To jest akurat taki konkretny festiwal z 2025 roku. No bo to jest dokument muzyczny. To jest koncert, ale dokument muzyczny. Always Lalisa. Myślę, że to fajna rzecz przede wszystkim dla młodych ludzi, choć oczywiście, że nie tylko. Film jest dedykowany widowni od lat 15, 110 minut. Natomiast słuchajcie, kolejna propozycja kina Helios w Sukcesji to, no bo to był cykl Helios na scenie, to cykl Helios Replay i tutaj mamy takie duże powroty, dużo dużych powrotów, bo tych filmów było już naprawdę sporo, wszystkie super, bo ja przy każdym pieję z zachwytu, że można zobaczyć, że prawda, Top Gun, nie Maverick, nie, ten oryginalny, no był, ja widziałem na VHS-ie, a tu proszę bardzo, i tak dalej, no to jeden z przykładów, był Powrót do przyszłości. Dobrze, nie wracamy już do tego, bo to jest cykl, który świetnie wpisał się w ogóle w potrzeby łódzkiej publiczności i daje nam możliwość, żeby oglądać filmy, których już nie ma, albo nigdy nie było, no nigdy w tym sensie, że jakoś się minęliśmy, prawda, może byliśmy za mali, za młodzi. No i nie wiem, jak to w przypadku filmu Donnie Darko jest u was, ale no uważam, że warto, to może przede wszystkim ze względu na to, że to jest taki film, w którym możecie odkryć Jake'a Gyllenhaala. No ja wiem, że on już jest odkryty, ale wtedy mogliśmy go odkryć. Donnie Darko, no bardzo ciekawa opowieść, która, tak jak mówię, wraca do nas po wielu, wielu latach, czyli chłopiec, nastolatek z zaburzeniami osobowości, tajemnicza postać, taki charakterystyczny królik, którego na pewno zapamiętacie i no, swego rodzaju sterowanie życiem. Bardzo ciekawa opowieść, by zapytać, kim jest w ogóle Donnie, dlaczego jest outsiderem w szkole, ale w domu, no nie, to jest już jakby Zupełnie inna postać, słuchajcie. Mówimy o tym, że w snach jest wybrańcem. Co to oznacza? No to oznacza, że mamy tutaj złożoną osobowość, zatem kino zaangażowane, czytelne i dekonstruowane, jeżeli chodzi o znaczenia, na wielu poziomach i w wielu wątkach. Super film, super opowieść Donnie Darko, od lat 13, 127 minut ten film jutro. Nie, przepraszam, w sobotę, tak jest, w Helios Replay, w sobotę o 15.40 i o 20.00. To też taka powrót do przeszłości, słuchajcie, do lat 2000, bo to jest film z 2001 roku, czyli do czasów właśnie między innymi wypożyczalni VHS. Natomiast w Charlie, tutaj w sali studyjnej jeszcze także między innymi lalka, widzę, że w kinie Helios w sukcesji też jeszcze 2, 4, 6, 8 pokazów, w innych kinach w Łodzi też, no lalka generalnie rządzi, także kolejny weekend, nic dziwnego. W sali kameralnej Mistyczka, Digger, a także W sercu dziczy. Jest sala klubowa, tutaj Kura i Renoir, a także a propos kina z lat 2000, no dokładnie, rok 2000 i Rekwiem dla snu o 20.35. W sali Arte Charlie dla dzieci, Vincent, Legenda Oceanu, a także Pucio kocha zwierzaki, Mamy drugie życie, no a także dwie bardzo ciekawe nowości, to Plac Zabaw Putina. Przejmująca opowieść Konrada Szołajskiego. Warto zobaczyć, słuchajcie, jakby te kwestie związane z budowaniem nowego imperium, z planem, który zakłada atakowanie państw zachodnich, wojna w Ukrainie, no i właśnie zagrożenia. To jest też pytanie o to, na ile możemy czuć się bezpieczni, na ile powinniśmy no, wierzyć jednak w to, że Rosja jest dla nas bezpośrednim zagrożeniem. Jeżeli ten film i ta tematyka Was interesują, to proszę bardzo, Plac Zabaw Putina, to jest duża no, koprodukcja, to jest dokument Czechy, Niemcy, Norwegia, Polska, Bułgaria, Łotwa. Nowość. Proszę bardzo, ten obraz jutro o godzinie 18.45. Jest także Pasażer Andrzej Munk. To jest dokumentalny film, to jest biograficzny. Oczywiście Andrzej Munk, wielka postać, wielki autor niezwykłych opowieści filmowych. Mówimy tutaj o twórcy polskiej szkoły filmowej. O tym, który mocno eksploruje filmowo historię. I to też opowieść o jego historii, o jego emocjach, a także o rozwoju artystycznym. Pasażer Andrzej Munk to film z 2025 roku, film Michała Bielawskiego. To zobaczycie na przykład o 20.30. W sali audiowizualnej Obcy, Powiedz mi, co czujesz, Róża, a także The Social Reckoning w sieci Konsekwencji. Sala widzów, Lalka. Lalka też w ramach pokazów z angielskimi napisami, to o 20.25. W sali zielonej Charlie dla dzieci, a tutaj Baranek Shaun i Kudłata Bestia. Jest prime time. Jest także premiera filmu Rozważna i romantyczna, no i Upadek wieloryba, to od razu Złoto-czerwony kotylion, hot hit Charlie'ego. W sali Czerwony dywan, Powiedz mi, co czujesz, a także Czas, który nie nadszedł, ten melodramat o 16 i 18.10. No i jeszcze jutro bardzo ciekawy powrót, tym razem lata 90. Amerykański dramat z 1996 roku, kultowy thriller Davida Cronenberga. Tym razem w rekonstrukcji 4K, arcydzieło filmowe Crash o 20.20. Tak to wygląda w Czarnim. Ja do kin wrócę jutro, słuchajcie, bo dzisiaj przenoszę się już do kolejnych gościnnych przestrzeni, które dają nam możliwość, by uczestniczyć w łódzkiej kulturze. No to proszę bardzo, tym razem Teatr Muzyczny w Łodzi.
6: Ważne wydarzenia.
8: I znów premiera. To z wykrzyknikiem, słuchajcie. To tytuł, który zobaczymy właśnie przez najbliższy czas w wersji takiej specjalnej, wyjątkowej, ekskluzywnej, może nawet tylko w tym momencie, czyli w trakcie zbliżającego się czasu. Już zdradzam szczegóły, dlatego że no na ten wieczór tak naprawdę Teatr Muzyczny w Łodzi pracował 80 lat. To są tysiące spektakli zagranych dla łódzkiej publiczności, kreacje, niezapomniane postaci, kilka pokoleń artystek, artystów, emocje łódzkiej widowni, nowe projekty, no i klasyka. Wszystko to wybrzmi podczas gali jubileuszowej i znów premiera tuż teraz, w tę sobotę i w niedzielę. Reżyser koncertu, Antoniusz Diecius,
9: zapowiada inscenizacyjny rozmach, nowoczesne ujęcie klasyków operetki i musicalowe hity w scenografii rozświetlonej szyldami w broadwayowskim stylu. Przez cały rok Teatr Muzyczny w Łodzi świętował jubileusz 80-lecia istnienia instytucji. Na ten program urodzinowy wypełnił spotkaniami, wystawami, koncertami czy spotkaniami zakulisowymi. Teraz, można by powiedzieć, wreszcie ten moment, ten weekend, sobota i niedziela, by no, wybrać się na taką galę wieńczącą, galę jubileuszową i znów premiera. Twórcy przypominają erę pierwszych musicali, ale też zaprezentują współczesne musicalowe przeboje, a to, co znamy, pojawi się w nowych aranżacjach. Jak podkreśla Marcin Zawada, dyrektor Teatru Muzycznego w Łodzi, przygotowując spektakularne widowisko, z szacunkiem podchodzimy do tradycji, ale też czerpiemy z nowej energii, bowiem jubileusz jest dla nas nie tylko okazją do podsumowania dorobku, ale i punktem wyjścia do rozważań na temat miejsca Teatru Muzycznego we współczesnym życiu kulturalnym miasta, mówi pan dyrektor. No a my posłuchajmy, co o tym wydarzeniu mówi Antoniusz Diecius.
10: Co jest grane w Łodzi?
11: W większości przypadków moja reżyserska przygoda opierała się na pełnowymiarowych spektaklach z repertuaru światowego musicalu. Natomiast po raz pierwszy mam ogromną przyjemność i wielką przygodę stworzyć swego rodzaju spektakl, na który składają się fragmenty różnych tytułów. Tytułów, które były grane na scenie Teatru Muzycznego w Łodzi, ale są to również fragmenty z repertuaru, który ja osobiście bardzo lubię. I wielką przyjemnością było dla mnie zinscenizowanie tych fragmentów. Przede wszystkim usłyszenie ich w takim brzmieniu na żywo, brzmieniu pełnowymiarowej orkiestry. Więc to nie tylko jest dla mnie przeżycie jako dla reżysera, ale również dla po prostu widza i fana musicalu.
9: 80 lat Teatru Muzycznego w Łodzi. No jest o czym opowiadać, no ale to też ogromna praca, jaką trzeba wykonać, żeby stworzyć jedną opowieść, prawda? I znów premiera, taki nosi tytuł, to przypomnę, w sobotę i w niedzielę, ale żeby ta opowieść była tak naprawdę o wszystkim. Niczego nie pominęła, być może niczego specjalnie nie wyróżniała, bo przecież wszystko ważne, prawda? Wszystko ważne. No właśnie, w ostatnich latach scena przy Północnej stała się taką przestrzenią, gdzie pielęgnuje się musical szczególnie. To jest taki obowiązkowy wręcz przystanek, taka stacja północna, prawda? Teatr Muzyczny w Łodzi, gdzie dzieje się sporo w tej przestrzeni i oczywiście nie tylko. Mamy zatem potężne dźwięki, wręcz hymny musicalowe, mamy kameralne wydarzenia, mamy konkursy, festiwal OFF Północna, mamy wielkie nazwiska, mamy debiuty, wszystko ważne, wszystko ważne. Ciekaw jestem, czy podczas pracy nad przygotowaniem tej opowieści w formie gali jubileuszowej, jak słyszymy, w formie takiego spektaklu muzycznego, czy były jakieś szczególne zaskoczenia, może w trakcie odkrywania historii, 80-letniej historii Teatru Muzycznego w Łodzi?
11: Dużym zaskoczeniem było dla mnie odkrycie tego, że w pierwszych dekadach działalności Teatru Muzycznego, oprócz utworów operetkowych, do których w pewnym sensie też mam sentyment, ponieważ wychowałem się trochę w świecie muzyki operowej, ale wielkim zaskoczeniem było dla mnie to, że przyciągano już tytuły broadwayowskie, tytuły w stylu Anything Goes czy Kiss Me Kate, które w 50-tych latach święciły triumfy na Broadwayu, a zupełnie nie byłem świadomy, że polska widownia miała już do tych tytułów dostęp.
9: A no właśnie, bo my troszeczkę tak podchodzimy do tej teraźniejszości, prawda, z taką myślą, że to wielkie musicale, Mamma Mia, Jesus Christ, Superstar, Nędznicy i tak dalej, i tak dalej. No proszę bardzo, to ciekawe odkrycie, więc dlatego i niezwykle ciekawe te obchody, gala jubileuszowa, no i spektakl, który przed nami, przypomnę, 80 lat Teatru Muzycznego w Łodzi i znów premiera. To tytuł, który zobaczą Państwo już w sobotę i w niedzielę. No wszystko w takim broadwayowskim stylu, na pewno z rozmachem. Czego zatem możemy się spodziewać?
11: Myślę, że dla widza Teatru Muzycznego, który zna te tytuły, przynajmniej w większości, będzie to przede wszystkim sentymentalna podróż do tytułów, które oglądał tutaj od wielu dekad. Dla młodszego odbiorcy tej gali będzie to wrażenie wspaniała podróż przez w dużej mierze klasykę repertuaru teatru muzycznego, jak i również fragmenty tytułów, które obecnie są w repertuarze Teatru w Łodzi.
8: Okej, to za chwileczkę wrócę do rozmowy. Jeszcze poopowiadamy sobie o tej gali Teatru Muzycznego w Łodzi, a teraz...
7: Radio Złote Przeboje, 101,3 FM. Co jest grane w Łodzi?
8: Trwa czwartkowy wieczór z Radiem Złote Przeboje, 101,3 FM i za chwileczkę wrócę jeszcze do Teatru Muzycznego w Łodzi. Pójdziemy na spacer z Zieloną Łodzią, a teraz... Forma wolna.
10: Nie możesz tego przegapić.
8: No, jeśli interesuje cię, co w modzie piszczy, to proszę bardzo, tu będzie moda bez ograniczeń. Inspirująca, ciekawa, autorskie kolekcje projektantek i projektantów, pokazy znanych marek, mniej znanych, debiutantek, debiutantów, ale za każdym razem ciekawie. To wszystko to także koncert i pokaz tańca. W sobotę, 17 października, Manufaktura ponownie zamieni się w centrum modowych wydarzeń, bowiem zbliża się 21. edycja Manufaktura Fashion Week. To wszystko pod właśnie hasłem Forma Wolna. Chodzi o to, żeby pokazać, jak moda z wybiegów, która czasami powoduje, że zastanawiamy się, jak w tym wyjść, jak to założyć, to cała konstrukcja, to niewygodne, to i tak dalej, i tak dalej. Jak jednak to inspiruje i przekłada się na taką modę codzienną, uliczną, użytkową, wygodną do codziennych stylizacji. W programie wiele pokazów, w zasadzie od samego południa, także dla dzieci od 12. Wszystko zakończy się o 21. Jak czytam, tegoroczna edycja Manufaktura Fashion Week poświęcona będzie formie, tej, która powstaje w pracowniach projektantów i tej, której ostateczny charakter nadajemy my sami, wybierając ubrania i tworząc własne stylizacje. A hasło przewodnie? Forma wolna. Podkreśla swobodę interpretacji mody, jej różnorodność i indywidualny charakter, podkreślają organizatorzy w takiej notatce, jaką otrzymałem do Radia Złote Przeboje 101,3 FM. Słuchajcie, w tym roku wybiegi połączą świat autorskiego projektowania z kolekcjami marek. To myślę, że też będzie bardzo ciekawe zestawienie, może porównanie, może uzupełnienie, bo każdy blok tematyczny zestawi projekty uznanych twórców i młodych talentów, w tym absolwentów Łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych ze stylizacjami, które mogą być uznane za tak zwane sieciówki. Wspólnym mianownikiem będą inspiracje, kolory, konstrukcje, materiały. One mają pokazać łódzkiej publiczności, widowni tego Fashion Weeka, jak pomysły projektantów znajdują odzwierciedlenie w modzie ulicznej, codziennej, casualowej, byśmy powiedzieli. Modową część wydarzenia otworzą pokazy dziecięce, tak jak mówiłem, to w samo południe. O 14:00 prezentacja autorskich projektów. Pojawi się Gabriel Data z kolekcją Polisher, notatki o Polsce, czyli przyglądanie się współczesnej polskości przez pryzmat sztuki, architektury narodowej,

twórcy znani z wyrazistych printów, zatem kolekcje bardzo kolorowe i odważne w zestawieniu. O 16:00 Milena Jakubiec, Frequency, czyli świat mody i muzyki, połączenie, bo tutaj inspiracją dla artystki stał się jazz oraz twórczość Leszka Możdżera. Zobaczymy zatem formy minimalistyczne, takie o głębokich strukturach, materiały. Bardzo naturalne, słuchajcie, będzie w tym pokazie i rytm, i dźwięk, no i można doszukiwać się także charakterystycznego pulsu Leszka Możdżera. Tak to może wyglądać, słuchajcie, będą dźwięki, będą emocje. Z kolei świetnie znany nie tylko w Łodzi, ale przecież sam o nim opowiadałem, w co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101.3 FM niejednokrotnie, Dominik Żyża, absolwent Łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych, nagradzany, uznany, zabierze nas w niezwykłą podróż do XIX-XX wieku, Łódź przemysłowa, Ostatni zachód słońca, to tytuł tej kolekcji, no i to będzie też opowieść, no oczywiście modowa, ale związana z architekturą, z historią Łodzi, czyli mówimy współczesny minimalizm, ale także dawny, kunszty współczesne, stylizacje, ale oparte o dawne kroje. Będą kolory związane oczywiście z Łodzią fabryczną, zatem w manufakturze, no tak, cegła, cegła. Wieczór z polskimi projektantami to także 18:00 i pokaz Jarosława Ewerta, kolejna znana postać, znane nazwisko, projektant związany od lat przecież z Łodzią. Podczas pokazu zatytułowanego Puls pokaże swoje kolekcje. Później jeszcze około godziny 20:00 pokaz Roberta Czerwika. Tutaj mówimy o projektancie gwiazd polskiej sceny i filmowej, i muzycznej. Tym razem taka estetyka femme fatale, koronki, jedwabie, tafty i szyfony. No i to wszystko to będzie taka opowieść o elegancji, o kobiecości, o podkreślaniu swojej pewności, pewności siebie. Na zakończenie 21. edycji Manufaktura Fashion Week jeszcze pokaz Traces of Weakness Mai Tumaniec. No i wszystko przepięknie zainspirowane baśnią, dzieciństwem. No księżniczka na ziarnku grochu i młoda projektantka, która rzeczywiście da nam kolekcję poświęconą, jak czytam, ludzkiej wrażliwości i relacji z własnym ciałem. Wszystko ręcznie barwione, tkaniny także z recyklingu, z drugiego obiegu, konstrukcje bardzo delikatne, no i to wszystko po to, by zachwycić i też nadać takiej bajkowości, baśniowości tym wydarzeniom. Słuchajcie, to magia oczywiście, która pojawi się także w przestrzeni koncertowej, dlatego że o 19:00 Everlight Concerts, czyli występ w wyjątkowej oprawie, blasku świec. No myślę, że to będzie coś na pewno niezwykłego, wręcz magicznego, kiedy będziemy mieli okazję właśnie w takich okolicznościach posłuchać doskonałej muzyki. To jest Radio Złote Przeboje 101.3 FM i program Co jest grane w Łodzi. To tutaj usłyszycie o tym, co ciekawego i ważnego dzieje się w przestrzeni łódzkiej kultury. Oczywiście, że się dzieje i dużo, i ciekawie. I teraz wracam do przestrzeni teatru. Teatru muzycznego w Łodzi, dlatego że tutaj zbliża się piękny jubileusz. O tym jubileuszu miałem też okazję opowiadać, kiedy moją gościnią była Anna Korzon-Wnukowska. Ona mówiła nam o tym, jak trwają, jak przebiegają obchody 80-lecia Teatru Muzycznego w Łodzi. No i podkreślała, że to nawet nie jest rok artystyczny, słuchajcie, bo to coś więcej. Z jednej strony rok artystyczny, z drugiej strony rok kalendarzowy. No i proszę bardzo, na to wydarzenie i znów premiera, a to już w tę sobotę i w niedzielę w Teatrze Muzycznym w Łodzi, no można powiedzieć za organizatorami, że Teatr Muzyczny w Łodzi pracował 80 lat. I choć przez cały rok mieliśmy wiele okazji do tego, by świętować, by rozmawiać też z wielkimi, ważnymi postaciami Teatru Muzycznego w Łodzi, tu choćby no, dawny dyrektor, świetny artysta, którego miałem okazję spotkać, z którym miałem okazję rozmawiać dla was wielokrotnie. W Radiu Złote Przeboje 101.3 FM opowiadał nam o swojej roli chyba najsłynniejszej. Tewie Mleczarz, no i Skrzypek na dachu, ale to także człowiek, który przecież debiutował swego czasu na scenie Teatru Muzycznego w Łodzi, a później no, śpiewał na największych scenach, w najpiękniejszych salach na świecie. Piękne to historie, słuchajcie, było ich oczywiście więcej. No te historie muzyczne, musicalowe, operetkowe, to te, które znajdą się tutaj w tym

0: spektaklu, w tej opowieści muzycznej i znów premiera w sobotę i w niedzielę, a z nami reżyser koncertu Antoniusz Deciusz, który zapowiada inscenizacyjny rozmach, nowoczesne ujęcie klasyków operetki, no i te musicalowe hity w scenografii rozświetlonej szyldami w broadwayowskim stylu.
1: Ciekawy spektakl.
2: Gala jubileuszowa to 3 godziny fantastycznej, muzycznej przygody. To jest bardzo dynamiczne przedsięwzięcie. Fragmenty spektakli przechodzą jeden po drugim. Nie ma konferansjerki, więc nie traktujemy tego jako koncert, tylko jako swego rodzaju musicalowa podróż. To wielki skład orkiestrowy, to bardzo duża obsada, więc w takich najważniejszych zbiorowych scenach mamy tu około 40 występujących. Myślę, że dla nie tylko ta Teatru Muzycznego w Łodzi, ale w ogóle dla teatru muzycznego w Polsce. Ta gala jest dowodem na to, że teatr ma się dobrze, że sam gatunek musicalowy pielęgnowany jest w Polsce już od wielu, wielu dekad i musical w Polsce idzie w bardzo, bardzo dobrą stronę. Mam nadzieję, że będzie to piękne otwarcie jakiegoś nowego rozdziału dla widzów Teatru Muzycznego w Łodzi i dla wszystkich, którzy z tym teatrem są związani.
0: No tak, no tak. No my tutaj mówimy z takim sentymentem o wspomnieniach, o tym wszystkim, jak to było, co to było. Prawda, wracamy też do tego słynnego tytułu i znów premiera w kontekście pierwszych słów. Kiss Me Kate, no dzieło Cola Portera, które w 1958 roku zainaugurowało obecność musicalu w repertuarze teatru. No i tym samym takim openingiem przywitamy naszych widzów. Podkreślają to organizatorzy, zapraszając ich na 3-godzinne widowisko, na które złożą się no po prostu same największe, powiedzielibyśmy, złote przeboje gatunku, jakim jest musical. To będzie także ukłon w stronę operetki, która no przecież, słuchajcie, stała się taką podmurówką, takim fundamentem, taką przestrzenią oczywiście, na której swoją pozycję budował i buduje teatr muzyczny w Łodzi. No ale oczywiście tych tutaj, powiedzmy sobie, takich gatunków, takich podróży, jeżeli chodzi o podsumowanie dorobku Teatru Muzycznego w Łodzi, będzie dużo, dużo więcej. No generalnie sam program gali ma pozwolić łódzkiej widowni na taką podróż w czasie, też do wspomnień, do utworów, które świetnie znamy. Z drugiej strony, no to jest też takie spojrzenie w przyszłość, prawda? No mówimy tutaj też o solowych przebojach, o broadwayowskim rozmachu, wielkich finałów, o różnych, zupełnie nowych aranżacjach także tych utworów, które przecież świetnie znamy. Mamy zatem ogromną różnorodność, jeżeli chodzi o galę, jeżeli chodzi o spektakl jubileuszowy w Teatrze Muzycznym w Łodzi. Co inspirowało reżysera? Co najbardziej wpłynęło na ostateczny kształt tego wszystkiego, z czym spotka się już w sobotę i w niedzielę łódzka widownia?
2: Tworząc koncepcję gali jubileuszowej, kierowałem się trochę obrazkami starych teatrów lat 20-30, starych broadwayowskich teatrów muzycznych, które w dużej mierze opierały się też na takich gatunkach jak rewia. Gdzieś w głowie świtało mi nawiązanie do bardzo znanej inscenizacyjnie sceny w musicalu 42nd Street, gdzie otaczają nas wielkie rozświetlone kasetony z nazwami ulic, nazwami sklepów właśnie w Nowym Jorku. Zależało mi, żeby wydźwięk tej gali w takiej swojej ramie był bardzo elegancki, estetyczny, rewiowy, nawiązujący do starej formy teatralnej, do takiego klasycznego teatru, jakim na początku musical dysponował. Nie ma tutaj efektów takich współczesnych, nie stosuje projekcji, nie stosuje jakichś efektów specjalnych. Starałem się całą inscenizację oprzeć na tym, czym tak naprawdę teatr żyje, czyli na człowieku, muzyce i na tych elementach scenografii, które przede wszystkim są realne i żywe. Antoniusz Dicius, autor scenariusza i reżyser gali jubileuszowej i znów premiera w Teatrze Muzycznym w Łodzi.
0: Opowiadał, objaśniał i zapraszał. Słuchajcie, no na pewno będą to wielkie utwory. bo to fragmenty z Wesołej Wdówki, Zemsty Nietoperza, Orfeusza w piekle. No to usłyszymy też takie utwory jak Anything's Goes, Skrzypek na dachu, Les Misérables, Miss Saigon, Jesus Christ Superstar, Mamma Mia, Człowiek z La Manche, czy Pretty Woman, no z tych tytułów, z tych spektakli. Także słuchajcie, myślę, że to rzeczywiście wyjątkowa okazja, by świętować je wspólnie z Teatrem Muzycznym w Łodzi. Ja przypomnę, to już w sobotę i w niedzielę gala jubileuszowa Teatru Muzycznego w Łodzi i znów premiera. No a ja sięgam już po kolejne informacje w dzisiejszym wydaniu programu Co jest grane w Łodzi?
1: Radio Złote Przeboje 101 i 3 FM. Co jest grane w Łodzi?
0: Trwa wieczorne spotkanie w programie Co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101 i 3 FM, a w piątek w Filharmonii Łódzkiej imienia Artura Rubinsteina. No właśnie, między innymi geniusz Mozarta, a także klecki nieznany. O tym też wam chcę opowiedzieć, słuchajcie, bo to dwa bardzo ciekawe wydarzenia. Później zajrzymy jeszcze do przestrzeni, powiedzmy sobie, tej parkowej, spacerowej wraz z Zieloną Łodzią. No ale teraz Filharmonia Łódzka imienia Artura Rubinsteina.
1: Muzyka poważna.
0: I dwa przepiękne koncerty. No, jednego dnia, słuchajcie, 16 października, tak jutro już o godzinie 11, geniusz Mozarta. Będzie można spotkać się i posłuchać utworów drugiego, no ostatecznie z trzech takich klasyków wiedeńskich. Cudowne koncerty fortepianowe, serenada, no i no, Eine kleine Nachtmusik, to myślę, że słuchajcie, jest utwór, który świetnie, no myślę, jest znany, bo jest gdzieś już eksploatowany, rozpoznawany, funkcjonujący w przestrzeni popkultury, prawda? No i można by powiedzieć, że akurat Mozart i jego geniusz to jest coś, co łatwo jest nazwać, może nawet jeśli nie nazwać, to rozpoznać. W tym sensie, że znamy to, nie wiemy kto to, prawda, ale znam to, słuchajcie. Tak, no to jest właśnie geniusz Mozarta. To spotkanie z Mozartem odbędzie się w Filharmonii Łódzkiej i będą tutaj zaproszeni młodzi ludzie przede wszystkim, młodzież z Łodzi, z regionu i w tym spotkaniu geniusza Mozarta z młodymi ludźmi, wśród których też pewnie nie jeden geniusz swojej dziedziny. W tym spotkaniu pośredniczyć będą też dwie genialne, uzdolnione pianistki. Zofia Kowalewska, to absolwentka OSM imienia Henryka Wieniawskiego w klasie Wojciecha Kubicy, oraz Wiktoria Rzeźnik, uczennica ZSM imienia Stanisława Moniuszki w klasie Aleksandry Pazdygi-Chojnackiej. Będzie im towarzyszyć nasza orkiestra symfoniczna pod batutą Kacpra Staniaka, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Łódzkiej imienia Artura Rubinsteina. Kultura blisko ciebie, to jest ten projekt, w ramach którego będzie to spotkanie muzyczne zrealizowane, informuje mnie Filharmonia Łódzka. Natomiast słuchajcie, no wieczorem 16 o 19, no wyjątkowy koncert, wyjątkowe spotkanie z twórczością człowieka, który odszedł od nas no ponad 50 lat temu, który grał w Łódzkiej Orkiestrze Symfonicznej, poprzedniczce Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Łódzkiej. Pozostawił wspaniałe dzieła, utwory kameralne, pieśni, symfonie. Był także dyrygentem. Paweł Klecki, o nim Paweł Przytocki, pan dyrektor artystyczny Filharmonii Łódzkiej, wielokrotnie nam opowiadał. No i to będzie właśnie taki wyjątkowy koncert. To będzie polskie prawykonanie utworu 20-wiecznego kompozytora, bardzo mocno związanego z Łodzią, Łodzianina. Przecież, słuchajcie, jego czwarty kwartet smyczkowy z 1942 roku został zarejestrowany na płycie przez Bacewicz String Quartet, zespół, którego członkinie związane są z łódzkimi instytucjami muzycznymi, bo mówimy tutaj o filharmonii, ale także o operze i o akademii. Cudowna opowieść, słuchajcie, bo też bardzo wyjątkowa postać, o której absolutnie nie pozwala nam zapomnieć dyrektor artystyczny Paweł Przytocki, zwracając uwagę i na Henryka Czyża, i na Pawła Kleckiego, i na inne nazwiska z bardzo różnych przestrzeni muzyki, nie tylko muzyki poważnej. Panie dyrektorze, patrząc na repertuar Filharmonii Łódzkiej imienia Artura Rubinsteina, na to, jak skomponował pan nam tutaj wydarzenia nawet w tym roku, w tej pierwszej połowie roku artystycznego, ale w drugiej połowie roku kalendarzowego, w roku 2026, widać ogromną różnorodność, może nawet zaskoczenie. Na pewno nieoczywistość.
3: Tak, ja staram się jednak mimo wszystko zachować tą nieoczywistość cały czas. Bo, no, oczywistość nudzi.
0: To, tak, tak.
3: To jest przewidywalność jeszcze bardziej. Filharmonia nie chodzi o to, żeby zaskakiwać, ale żeby pobudzać do myślenia, pobudzać wrażliwość. Cały czas wychodzę z założenia, że prawdziwe zrozumienie muzyki to jest wejście w muzykę poprzez emocje, poprzez taką głębokie przeżycie. Jeśli się tego nie przeżyje, to się nie zrozumie, prawda? To jest proste, całkowicie jasne. I dlatego nawet mówię, że czasem nawet niepotrzebna jest gruntowna wiedza, bo przecież jeśli stoi pan przed obrazem, który jakimś wybitnym dziełem, ale nic pan nie wie o tym artyście, nic pan nie wie, co było przed, co było po, ale jeśli pana to porusza, jeśli ma pan jakieś głębokie przeczucie, że coś się dokonuje we mnie, to wystarczy. I tak samo jest, uważam, z muzyką i z filharmonią. Przez tą różnorodność, przez ten dobór repertuaru i pewną, bym powiedział, systematykę, bo jest w tym pewien klucz, pewien system, bo zawsze, ja ciągle wracam, bo jest okrągła rocznica i urodzin Tansmana, i śmierci Tansmana. Jest okrągła rocznica w przyszłym roku urodzin Artura Rubinsteina. I ciągle jakby wracamy, z tego czerpiemy, bo to jest nasza tożsamość. Na tym budujemy. Mamy europejskie nazwiska, dwustulecie śmierci Ludwiga van Beethovena. To jest też dla nas bardzo ważne i na tym też budujemy. To nam daje oparcie. Takie koncerty, to są daty, które są takimi, jakby to powiedzieć, kolumnami, na których stoi ten sezon. Ale też duże koncerty, koncerty otwarcia, koncerty zamknięcia sezonu, koncert 9. Symfonia Beethovena w styczniu, otwarcie roku Beethovena. To są też takie flagowe, mocne pozycje, które nas troszkę tak stawiają do pionu w obliczu tego, co się działo w sztuce wcześniej, i uzmysławiamy sobie, że jesteśmy częścią tego procesu, który się wciąż dzieje, bo my dalej tworzymy tę historię.
0: Otóż to, a ta historia też pisana jest każdym wykonaniem pod pana dyrygenturą, każdym koncertem zaprogramowanym tutaj na rok artystyczny 2026-2027 i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, no tak, geniusz Mozarta. 16 o 11, a o 19 klecki nieznany. Później także, no też kontynuacja tej pięknej historii, jaką znamy tutaj w Łodzi, czyli od najmłodszych lat uwrażliwianie, zabawa z dźwiękiem, z rytmem, czyli 17 października Baby Boom Boom. Różne grupy wiekowe 01, 1, 2, 2, 3. Tak jest, już od najmłodszych chwil, tak naprawdę miesięcy, można uczestniczyć w tych zajęciach. Ale 17 też w sobotę Libera Me. To będzie coś wyjątkowego, to będzie coś kojącego, spokojnego, pełnego refleksji, może nawet takiej zadumy i rekwiem inne od wszystkich. 17 o 19. Słuchajcie, ten repertuar oczywiście bardzo różnorodny, jeszcze raz to podkreślamy. Wszystko po to, by odkrywać też dla siebie być może zupełnie nowe przestrzenie. Może mają być to organy w niemym kinie 20 października we wtorek, taki koncert do 19, albo muzyczny rejs do państwa środka z nurtem Żółtej Rzeki, to 23 października. 24 odkrywcy muzyki, tutaj coś dla najmłodszych, bajka o Piotrusiu i Wilku, to będą warsztaty też dla różnych grup wiekowych. Na 30 października, na koniec miesiąca, niezwykły koncert kameralny, ale też wystawa kostiumów, na do tego wszystkiego muzyczno-taneczne widowisko pomiędzy światami. Pięknie się to wszystko zapowiada, dlatego wrócę jeszcze do tematu i będziemy omawiać sezon muzyczny i zbliżające się wydarzenia w Filharmonii Łódzkiej, a teraz...
1: Ciekawe spotkanie.
0: Ciekawe spotkanie z Łukaszem Śwituniakiem, łódzkie historie, no i proszę bardzo... w żółtych płomieniach liści. No z taką nadzieją Zielona Łódź i pan Łukasz zapraszają nas na spacer z ciekawostkami historycznymi po brusie. To już w najbliższą niedzielę, 18 października. Piękne okoliczności przyrody. Brus to piękna przestrzeń, gdzie się wychowałem tak naprawdę, słuchajcie, więc Wiem, że od tamtej pory... No właśnie teraz się troszeczkę zastanowiłem, bo chciałem wam powiedzieć, sporo się zmieniło, ale tak naprawdę sporo i nie sporo, to zależy jak na to patrzeć. Warto popatrzeć teraz okiem no też przewodnika, prawda? Prócz pięknych okoliczności przyrody związanych z aktualną porą roku czeka nas także garść opowieści. O właścicielach majątku Brus, o tym, kto może jeszcze kojarzyć się z tą okolicą, o okolicznych atrakcjach turystycznych nie zabraknie też sprawdzania, co z wyposażenia dawnego poligonu zachowało się w terenie. Pamiętam, jak będąc małym Bartoszkiem z małym Piotrusiem, Pawełkiem, Krzysiem, Marcinkiem i tak dalej, no chodziliśmy zaglądać tam bunkry, no to wszystko gdzieś działało na wyobraźnię młodych ludzi. Myślę, że to jest taka przestrzeń, która no, u retkiniarzy pewnie, może w ogóle u ludzi z okolic wywołuje jakieś wspomnienia. Natomiast dzisiaj to już jest inny teren. No i znów mówię, po części inny teren. Przyroda nieco się zmieniła, prawda? Bo drzewa wyrosły. Lasy brzozowe stały się mocniejsze, prawda? Obwody, pni znacznie większe niż to było wiele, wiele lat, dekad temu. Fajny spacer się zapowiada, to w niedzielę 18 października, start w samo południe, mam nadzieję, że pogoda dopisze, zbiórka przed bramą Ogrodu Botanicznego od strony ulicy Krzemienieckiej, udział bezpłatny, nie trzeba się zapisywać, zaprasza zespół Zielonej Młodzi, no i pan Łukasz Śwituniak.
1: Co jest grane w Łodzi?
0: Słuchajcie, ja przypominam, że trwa łódzki festiwal filmowy, za chwileczkę festiwal Kamera Akcja, a teraz festiwal mediów Człowiek w zagrożeniu, 36. edycja. To ponad 70 filmów dokumentalnych, reportaży, ponad 70 ważnych postaci i od 19 do 21 właśnie wraz z festiwalem Kamera Akcja festiwal ma swoją odsłonę online, taką wspólną część tutaj, ale przecież mówimy także, że jest to wspólna publiczność. No tak, słuchajcie, mamy polskie premiery, mamy specjalne pokazy, mamy konkurs filmów dokumentalnych. To najlepsze filmy dokumentalne z Polski, wśród nich między innymi Bez końca Michała Marczaka. To jest film, który możecie oglądać jeszcze między innymi w Charlim, ale to także Silver Natalii Koniarz, to Igrając z diabłem Piotra Małeckiego i Maćka Nabrdalika. Wśród gości festiwalu Agnieszka Holland, Ewa Puszczyńska, Maciej Drygas, Rafał Listopad, Maria Zmasz-Koczanowicz, czy Jacek Petrycki, Paweł Łoziński, Marcin Radomski, Michał Oleszczyk. Do 18 października Człowiek w zagrożeniu to w Muzeum Kinematografii, w Kinie Kinematograf i w Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Odeonie, w Lunie i w Urani. Później, tak jak mówię, część online i to już też będzie piękne wprowadzenie do kolejnego festiwalu, bardzo ważnego festiwalu, czyli Festiwalu Krytyków Sztuki Filmowej. Kamera Akcja wystartuje po to, by znów pokazać nam świetne filmy, ale także po to, by dać nam tych filmów posłuchać, dlatego że odbędą się masterklasy, prelekcje, spotkania, warsztaty z udźwiękawiania filmu. To bardzo ciekawe, słuchajcie, i zupełnie zmienia jakby sposób patrzenia na kino i na film. Ja brałem w którejś z edycji właśnie udział w takich warsztatach w studiach przy Łąkowej, w dawnej wytwórni filmów i przyznam wam szczerze, że faktycznie zupełnie inaczej patrzy się na film, no bo też człowiek słucha, zastanawia się, jak to jest zrobione, jak to powstało, kiedy słyszymy dźwięk, którego wcześniej nie słyszeliśmy albo nie zwracaliśmy uwagi na to, że on w ogóle rozbrzmiewa. No generalnie zanurzamy się w przestrzeni kina. To wszystko za sprawą festiwalu Kamera Akcja. Także i tutaj premiery, specjalne pokazy festiwalowych głośnych tytułów, a do tego wszystkiego również konkursy dla młodych krytyków, którzy piszą, mówią, którzy krytykują, którzy zajmują się współczesną krytyką współczesnego kina. Oczywiście, ja mówię tutaj współczesne kino, no ale na festiwalu także wielkie powroty. To nie jest tylko i wyłącznie premiera za premierą. To jest w ramach 17 tego festiwalu Kamera Akcja także sporo innych tytułów, jak na przykład Klasyka Krytyka, a tu Niewierna Żona. Słuchajcie, no takich tytułów będzie oczywiście więcej, tych powrotów, także kino związane z reżyserią dźwięku, jak mówiłem, czyli Matki Równoległe, w tym przypadku to taki przykład. Czy krytyczne premiery Nauka Inspiruje, Uniwersytet Łódzki, pokazy filmów we współpracy właśnie z Uniwersytetem. Before festiwalu Kamera Akcja na Uniwersytecie Łódzkim to już dziś, słuchajcie, więc można powiedzieć, że festiwal, no Łódzki Festiwal Filmowy na pewno trwa, festiwal Kamera Akcja przed nami, a festiwal mediów Człowiek w Zagrożeniu także w pełnym biegu. Na jutro planuję nasze kolejne spotkanie, a za dzisiejsze pięknie dziękuję. Bartosz Lichawski.
1: Radio Złote Przeboje 101.3 FM.
4: Radio Złote Przeboje.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Kiciu,
1: a?
0: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
1: Już czuję ten dreszczyk.
0: A?
1: I wygraną. A? Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
2: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
1: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
1: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
5: Ruszyła największa wyprzedaż samochodów z rocznika 2026 w salonach grupy Bednarek. Ponad 400 samochodów dostępnych od ręki. Rabaty do 53 tysięcy złotych. Już dziś wybierz swoją Skodę Seata, Cuprę lub Volkswagena z rabatami do 53 tysięcy złotych. Zaprasza grupa Bednarek, Łódź, ulica Szczecińska 38A. Lub już teraz wybierz swój samochód z wyprzedaży rocznika 2026 na bednarek.com.pl. Grupa Bednarek. Jeden adres, 5 marek.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
8: Aflofarm.
9: Thank you.

0: Mam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
1: Ruszyła największa wyprzedaż samochodów z rocznika 2026 w salonach grupy Bednarek. Ponad 400 samochodów dostępnych od ręki. Rabaty do 53 tysięcy złotych. Już dziś wybierz swoją Skodę Seata, Cuprę lub Volkswagena z rabatami do 53 tysięcy złotych. Zaprasza grupa Bednarek, Łódź, ulica Szczecińska 38A. Lub już teraz wybierz swój samochód z wyprzedaży rocznika 2026 na bednarek.com.pl. Grupa Bednarek, jeden adres, 5 marek. Reklama.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie